0: SK Wrocław.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
0: I po reklamie.
3: Hity na czasie.

0: Reklama.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamienia

0: się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
1: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielanach Wrocławskich w centrum handlowym Aleja Bielany i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, Dawida 5. Telefon 71 316 3800. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
2: Mamo, tato, jedziemy nad wodę?
3: Ale gdzie?
4: Na kopalnię Wrocław Strefę Wakacji. Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max. A kupując online, masz zawsze taniej.
2: Jeden bilet max atrakcji. kopalnia.wroc.pl. Mamo, tato, na kopalni Wrocław w strefie wakacji możemy korzystać ze wszystkich atrakcji wodnych przez cały dzień w cenie biletu max.
3: Jak to ze wszystkich?
4: Jeden bilet max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu i parkujemy bezpłatnie.
2: I najwyższa dmuchana zjeżdżalnia w Polsce. Jedziemy?
3: Jasne. Kupi bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie na miejscu.
4: Kopalnia Wrocław strefa wakacji. 2 kilometry od miasta. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
5: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
6: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Festiwal Pasi Brzucha powraca. Już od 26 do 28 czerwca Pasibus i Loud Production zapraszają na 6. edycję. Wstęp za free. Partnice, tor wyścigów konnych. Zagrają Leroy, 5-2 Dębiec, Wad Stoja, Małe TGD, Fabiański, Bas Astral. Łącznie 16 koncertów. Wystawcy gastro z pysznym jedzeniem. Silent Disco, Run Mageddon Kids i więcej. 3 dni zabawy za free. 26-28 czerwca. Festiwal Pasi Brzucha.pl.
11: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.

0: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
2: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
3: Zabawę nakręca partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dla wszystkich głodnych wrażeń i spragnionych dobrej zabawy Festiwal Pasi Brzucha na wrocławskich Partynicach.
2: Już w najbliższy weekend wielkie święto street foodu.
3: Koncerty, turystyczne inspiracje na lato i dużo dobrej zabawy.
4: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
5: BYD. Build your dreams.
7: Poczuj letni fan w Magnolia Park. Od 26 do 28 czerwca graj z nami o fantastyczne wakacyjne nagrody. Wystarczą zakupy za minimum 50 zł lub wymiana punktów w aplikacji Spot. Wpadnij na nasze stoisko przy wejściu od ulicy Legnickiej. Zagraj w zdrapkę i zgarniaj letnie gadżety. Czekamy od 11 do 19. Nie masz jeszcze naszej apki? Pobierz ją i ruszaj na wakacje z przytupem. Magnolia Park. Zapraszamy.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
10: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
11: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać

0: już od 26 do 28 czerwca Pasibus i Loud Production zapraszają na 6. edycję. Wstęp za free, Bartynice, tor wyścigów konnych. Zagrają Leroy, Małe TGD, Bass Astral, Emo, Raz Luta, Poparzeni Kawą 3, łącznie 16 koncertów. Wystawcy gastro z pyszne jedzeniem, Silent Disco, Run Magedon Kids i więcej. 3 dni zabawy za free. 26-28 czerwca. Festiwal pasibrzucha.pl.
1: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
2: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, Dawida 5. Telefon 71 316 3800. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
3: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Brak planów na ferie? Czas na zimową przygodę w podziemiach sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Największe muzeum węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnaprzygoda.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
9: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
10: Póki co chłodno jak na ostatnie dni, 12 stopni w tej chwili widzimy na termometrach we Wrocławiu, ale maksymalnie do 29, także początek upałów już się zaczyna dzisiaj. Trzeba na to uważać, butelka wody pod ręką, jakiś krem z filtrem, bo dużo słońca też na niebie.
11: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
12: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach, ulica Gałczyńskiego 2.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
14: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Ruch kolejowy w Niemczech wraca stopniowo do ruchu po ogromnej awarii. Padł system łączności radiowej, przez co na około 2 godziny zatrzymano wszystkie pociągi w całym kraju. W nocy udało się naprawić usterkę, ale nadal występują ogromne opóźnienia. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kontrolą poselską w szpitalu południowym. Według nich placówka nie zwróciła lekarzowi Dawidowi Katrzykowi 500 000 zł. Były koordynator SOR-u odesłał pieniądze na konto szpitala, ale miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. Taką wersję przedstawiła prokuratura, ale według posłów pieniądze są na koncie szpitala i mają zostać zaksięgowane.
15: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
14: Mówił były wiceminister zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, a w szpitalu trwa kontrola NFZ-u.

0: ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
1: Mówił były wiceminister zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, a w szpitalu trwa kontrola NFZ-u.

0: A na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni. Aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napojów. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
1: A według ostatnich prognoz najcieplej będzie w niedzielę.
2: SK Wrocław News.
3: Krzysiek Staszkiewicz. Uwaga kierowcy i pasażerowie, od soboty kolejny remont torowiska we Wrocławiu. Rozpocznie się pierwszy etap modernizacji na ulicy Trzebnickiej. W planach jest przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej. Całość ma potrwać około 3 miesięcy. Najpierw okradł sklep, zabierając gotówkę z kasy. Po chwili na widok policjantów schował się pod zaparkowanego busa i podarł skradzione pieniądze. Policjanci z Milicza zatrzymali 24-latka, który odpowie teraz za kradzież ponad 1000 zł. Mężczyzna trafił do aresztu, bo był poszukiwany w związku z wcześniejszym wyrokiem.
2: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radio SK.
4: To jest ostatnia środa przed wakacjami. Do mojego urlopu zostało równo 5 dni.
5: No ja swojego jeszcze nie zaplanowałam, no.
4: Ekspres w kuchni już ma wolne, bo nie chce się włączyć. Słuchajcie, kawy nie da się zrobić.
5: A jak to wygląda u was? Ile macie dni do urlopu? Dawajcie konkretne liczby i konkretne miejsca.
4: 664, 402, 302 i messengerowe.
6: Ha, ha, ha, ha, ha.

0: Czy to dobry, już?
1: Dzień 8? Dobry. 8 po 6.
2: Dzień dobry wam mówimy oczywiście i zastanawiamy się, ile dni do urlopu, bo dzieciaki już odliczają. Na tych takich aplikacjach, które są e-dziennikami, jest napisane: uśmiechnij się, już tylko 3 dni do wakacji.
0: To prawda, właśnie u mnie jeden dzień do urlopu.
3: Jak to, jutro cię nie ma?
0: Pojutrze cię nie ma? Wiedziałem, że ten żart się uda. Taki żarcik prowadzącego. Jest.
3: Ale moje 5 dni do urlopu jest prawdziwe, bo ja wziąłem jeden dzień wolnego na poniedziałek.
0: Brawo! Cieszmy się. Czyli idziesz na zakończenie roku szkolnego.
3: W piątek, a w poniedziałek mnie nie ma, bo odpoczywam po zakończeniu roku.
2: Czego nie rozumiesz? No przecież.
0: Tak, teraz już rozumiem.
2: Ale zastanawiamy się, ile dni do urlopu wam zostało. Dajcie znać na Eskowym Messengerze. Dzień dobry.
4: Hej, Eska. U mnie zostały tylko 3 dni do urlopu. Wylatuję do Tunezji. A po powrocie z Tunezji przepakowuję walizkę i jadę do Monachium. Więc urlop w sumie 14-dniowy zapowiada się rewelacyjnie.
3: O nie, nie za dużo tego dobrego? Jankes.
2: I Wiktor. Mamo, chcę do Tunezji. Kochanie, Tunezję to my mamy za oknem.

0: Katy Perry odlicza do piątku, TGIF, a my odliczamy dni do urlopu. Wielkie wakacyjne odliczanie dzisiaj o poranku.
1: A ty kiedy urlop, Jadziu?
2: Jeszcze nie mam planów.
1: No i dobrze, nie będziemy tęsknić.
0: Jadzia zawsze na spontanie.
2: Pójdę jakby pójdziecie. Poranne brasowanie.
3: Po prostu Jankę z każdy dzień traktuję jak niespodziankę.
1: A właśnie. To jest też niespodzianka. Słuchajcie, bo patrzymy, przeglądamy prasę i nie tylko oczywiście. W serwisie YouTube wystartować ma wkrótce kanał, którego główną twarzą będzie przybrany syn prezydenta Daniel Nawrocki.
0: O, cię kręcę, youtuberem się mianuje teraz?
1: Pasierb naszego prezydenta poprowadzi w internecie program, uważajcie, gamingowy. Na temat gier komputerowych i takie tamte różne. No i właśnie, no.
2: Ciekawe, czy za oglądanie widzowie będą dostawać ordery.
0: I czy potem nie będą musieli ich zwracać?
3: No to teraz uwaga, Wiktor, informacja dla ciebie. Roxana Węgiel.
0: O, jak moje serduszko
1: nasza
0: się
1: Roxana,
0: raduje.
1: Przepraszam, twoja Roxana.
0: Moja, tak. Tylko jeszcze czekam na zakończenie związku z Kevinem.
3: No właśnie, ona wspomina trudne początki związku z panem Kevinem Wyglejem i mówi: ja na początku miałam różne wątpliwości.
0: Nie, no, Roxana ładniejszy ma głos niż twój.
3: Sorry.
1: No, co ty na to, Jadziu, no?
2: Ja cały czas mam wątpliwości.
1: Cały czas, non stop.
3: Wiktor też.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Dzisiaj jakoś tak szybko wyprasowaliśmy, no.
0: Tak,
1: dobrze. Dziękujemy, Jadziu.
2: Gorące żelazko było.

0: 25 minut po godzinie 6 w środę 24 czerwca w pół do piątku już.
1: Czuję, jak się zbliża, już puka do naszych drzwi. Marcin Procki, za chwilę i newsy.
2: No właśnie, i w newsach na pewno będzie mówił o mundialu, ale dzisiaj pytamy się, ile dni do urlopu wam zostało i mogę wam powiedzieć, ile dni do urlopu mają polscy piłkarze z reprezentacji Polski.
3: No.
2: No, tak jakieś minus 12, bo są na rajskich wakacjach.
4: Kama i Wiktor.
5: Kama i Wiktor.
4: Eska. Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
6: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
7: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
7: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
8: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojej.

0: Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
1: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
3: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
3: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
3: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
4: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
5: Wrocław, czas na nową odsłonę salonu Computronic w Magnolia Park. Z tej okazji od 26 do 28 czerwca mega promocje. Między innymi Apple iPhone 17 256 GB tylko 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3789 zł. Rabat aż 390 zł. Szykujemy też turniej z komputerem level do wygrania.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Airmax. Internet światłowodowy. Dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto, placówki integracyjne i terapeutyczne.
13: Do 29 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu. Dużo słońca dzisiaj na niebie, także będzie to ten początek tych upałów, które zbliżają się wielkimi krokami. W niedzielę nawet 40 stopni zapowiadają nam ludzie od pogody. Na ulicach Wrocławia nie ma jeszcze wielkiej tragedii, choć już na Opolskiej oczywiście no, postoimy kierowcy, także cierpliwości życzę wjeżdżając właśnie do miasta od strony Siechnic, Radwanic, no swoje odstać trzeba.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto. Placówki integracyjne i terapeutyczne, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
14: 6.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, tajemnicza paczka i ewakuacja komendy policji w Iławie. Zgłosiła się do niej kobieta, która dostała przesyłkę, mimo że nic nie zamawiała. Doszło do jej rozstrzelnienia. Substancja, która się wydostała, oparzyła policjanta. Budynek został ewakuowany, a paczką zajęli się pirotechnicy. Funkcjonariusze nie zdradzają na razie, co było w środku. Szymon Hołownia nie jest już wiceprzewodniczącym Polski 2050. Poinformował o tym działaczy przed sobotnią Radą Krajową Ugrupowania. Wakat po Szymonie Hołowni został już uzupełniony.
15: Sponsorem programu jest Decathlon.
16: SK Sport News.
14: Cristiano Ronaldo odpowiedział na głosy krytyków. Doświadczony Portugalczyk poprowadził swoją reprezentację do zwycięstwa 5-0 nad Uzbekistanem w swoim drugim meczu na Mundialu. Ronaldo popisał się dubletem i został jedynym piłkarzem, który zdobył gola na 6 Mistrzostwach Świata. Portugalia przedłużyła więc szansę na awans, podobnie jak Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą. Zaskoczyła Anglia, która tylko bezbramkowo zremisowała z Ganą. Awans zapewniła sobie za to Kolumbia, która 1-0 wygrała z Demokratyczną Republiką Konga.
15: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
17: Jan, Wiktor. W Radiu SK.
18: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w pół do piątku. Brzmi to naprawdę wyśmienicie.
19: No i jesteśmy w trakcie wielkiego odliczania do urlopu. Każdy patrzy, ile mu zostało.
20: Hej SK, byle do 15, a od jutra Bałtyk.
18: No, Bałtyk, o, drogo będzie.
21: To drogo, ale wyjątkowo ciepło. Ale nie, przepraszam, przecież ja umyję.

0: Nie samochód, będzie padać.
1: Ale chyba nie, do poniedziałku rzeczywiście upały niemiłosierne. No.
2: Patrzę właśnie w telewizor. Ostrzegają. Idzie, sunie w stronę Polski.

0: 6.38. Ludzie, zabierzcie Jankesowi telefon. Od teraz ma zakaz wchodzenia na Instagrama.
1: Ojojoj.
2: Kim jest Jankes?
3: Tak, nasza ulubiona zabawa.
1: Ale mogę powiedzieć wam, kim dzisiaj jestem?
0: No, dalej.
1: Jestem dzisiaj niewyspany.
0: O, dobrze, wygrałeś, koniec konkursu. Dziękujemy za zabawę, do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
3: Słuchajcie, na naszym maskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jest ono również podpisane, gdyby ktoś się nie zorientował, za kogo jest Jankes przerobiony lub za co.
0: Dlatego ty tam, dziadu, nie wchodź.
3: I
1: no dobrze.
3: Chodzi o to, że Janki nie ma zielonego pojęcia, kim jest. Nie widział tego zdjęcia, nie widział tej przeróbki, natomiast może dostać od was podpowiedź. Wysyłajcie je na eskowym messengerku. Za momencik będziemy odpalać naszą zabawę, kim jest Jankes, i będziemy sprawdzać, czy Janki będzie w stanie odgadnąć dzięki waszej pomocy.
1: Widzę, że się uśmiechacie pod noskiem.
3: No tak, ja tylko dodam, że jeżeli nie zgadnie, to będzie musiał się przebrać.
1: No dobrze, dobrze, dobrze, dobrze.
0: Czy chcesz już coś wiedzieć? Ale nie pytaj się, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą.
1: Nie będę pytał, czy... No dobrze, dobrze, dobrze.
3: A to jest ciężko tak zgadywać, kim jesteś?
1: No, jak za każdym razem przecież, no.
3: Ale... dwa razy ci się tylko nie udało, tak to ci się udaje, więc jakby brawo, no. Cieszę się, że masz w sobie tyle tożsamości.
1: Słuchacze są wspaniali, zależy jak podpowiadają, prawda?
3: No to dzisiaj podpowiadajcie tak, żeby sami wiecie.
0: Skakujcie.
1: Fajny jestem? Fajny czy fajną?
0: Fajny.
1: Nie pytam o płeć. Fajny czy fajna?
0: Jesteś fajną postacią. Skakujcie na Instagrama, a potem nagrywajcie podpowiedzi na Messengerze.
4: Reklama. Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
5: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W Dla Spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony Dla Spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
6: 3, 2, 1.
7: Tato, wylądował!
6: Ale co?
7: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
6: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
7: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
6: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
7: Tylko 300 metrów od Go Jump!
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
5: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
8: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielanach Wrocławskich w centrum handlowym Aleja Bielany i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
5: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
9: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
10: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
11: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
10: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
11: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
12: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tato, co to za pan?
15: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
14: A pranie też za ciebie wstawi?
15: Nie, to już

0: okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tato, co to za pan?
3: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
2: A pranie też za ciebie wstawi?
3: Nie, to już

0: Za chwilę siódma, czas na urodziny, ale nasza artystka leży na kanapie. Kama, chodź tu! Jesteś potrzebna, Maja czeka na ciebie.
1: Happy birthday to you. Maja, Maja!
2: SK budzi w urodziny.
3: No, Kama. No. Wszyscy się już porządnie obudziliśmy i bardzo dobrze. Maja przede wszystkim urodzinowa. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. To na początku w skali od 1 do 10. Jak bardzo nie podobał ci się występ Kamy na głośniku?
3: Podobał
4: nie
3: się.
4: Będę niemiła. Nie będę niemiła.
3: Wszystko w jak najlepszym porządku. Maju, dzisiaj twoje urodziny. No które? Pochwal się.
4: Oj, 21 już.
0: No i podstawowe pytanie, czy tym razem wszystko jest okej? Czy nic się nie zawaliło, czy nic nie upadło, czy nic się nie spaliło, nie zburzyło?
4: Nie, no do tej pory jest dobrze, co jakby zapowiada się równie dobrze.
0: Bo trzeba powiedzieć, że w zeszłym roku, w Wigilię twoich narodzin, jak zostało to napisane, drzewo w ogródku dostało piorunem, a potem się przewróciło.
4: Tak było.
0: Urodzinowy znak z niebios.
5: Potrzaskało kwiatki, porysowało auto. Ale widzisz, ja specjalnie tak dla ciebie zaśpiewałam, żeby już nic gorszego cię dzisiaj nie spotkało.
3: A, to o co chodziło? Było pięknie. Rozumiemy, że wczoraj nic się złego nie wydarzyło.
4: Nie, wszystko, tym razem nie.
3: Wszystko w porządku. No i uważaj, bo mamy dobre wiadomości. Stówka urodzinowa dla ciebie na dzień dobry. Stóweczka, a co tam?
4: Dziękuję pięknie.
3: Proszę bardzo.
4: Na pewno się przyda.
3: Myślę sobie, ile masz? 21 lat. Jesteś studentką?
4: Tak.
3: Co studiujesz?
4: Kryminalistykę.
3: A, no i dobra, no i zakończyła rozmowę.
0: Tak, fajnie było, ale musimy się pożegnać.

0: taka fajna pogoda od samego rana, no to co, siup na plażę z parawanami albo bez.
1: No i za momencik Marcin Brocki powie, która plaża będzie w tym roku najgorętsza i nie chodzi o temperaturę, tylko chodzi raczej o tytuł najlepszej plaży w Polsce.
2: Marcin jak ten sprzedawca za chwilę. Newsy, gorące newsy! Kama i Wiktor.
3: Reklama. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczy łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski. Ilu
8: nas jest? Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
9: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
8: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
12: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżka.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
8: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
9: Korki, korki, coraz więcej korków na ulicach Wrocławia, stoi już Karkonoska, Mokronoska, trochę się przytyka też Opolska w kierunku centrum czy Most Milenijny, także cierpliwości kierowcy jadąc do pracy. 29, no może nawet 30 stopni dzisiaj we Wrocławiu.
8: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
7: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach, ulica Gałczyńskiego 2.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
10: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszamy. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. I z tymi informacjami o poranku reporter SK Michał Skolimowski. Michale, ta sprawa zaważyła?
11: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Na czele ukraińskiej delegacji stanie ostatecznie premier Julia Sfyrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym.
11: Na to uwagę zwraca też szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej i w tym kontekście, zdaniem Marcina Przydacza, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył drugiego współgospodarza, czyli polskiego premiera.
10: A dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu Ceny Paliw Niżej. Wprowadzono go w marcu tego roku. Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadania, a rząd pozostanie przygotowany na różne scenariusze.
13: Jeżeli ceny będą tak wysokie, to będziemy zastanawiali się nad działaniami osłonowymi, ale dzisiaj chyba możemy być ostrożnymi optymistami w tej sprawie.
10: A w obecnym kształcie program ma obowiązywać do końca czerwca. Mamy zmianę na szczycie rankingu polskich plaż magazynu Travelist. Tytuł plaży roku zdobyła Ustka, która wyprzedziła dotychczasowego zwycięzcę, czyli Świnoujście. Ustka zwyciężyła także w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. A które plaże wygrały w pozostałych kategoriach, to możecie sprawdzić na sk.pl.
14: SK Wrocław News.
9: Krzysiek Staszkiewicz, leśny obóz harcerski w centrum silnej wichury. Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń. Milickie służby trenowały działania w sytuacjach kryzysowych. Scenariusz zakładał sytuację letniego obozu harcerskiego podczas silnej wichury. Powalone drzewa odcięły dzieci od świata, a 6 druhów oddaliło się od obozu. Ćwiczenie miało przypomnieć i utrwalić praktyczne umiejętności wspólnego działania służb. Kolejne elektryczne autobusy na wrocławskich drogach. Wczoraj dotarł pierwszy z 21 zamówionych pojazdów. Miasto tego samego dnia zamówiło kolejnych 20 elektryków.
15: Jankes,
16: Kama
15: i Wiktor.
17: Wielkim miastem. Jestem na samą myśl, jak ja temperatura będzie na zewnątrz. Jestem upocony już. To jest zła odpowiedź.
18: Zostały ci jeszcze 2 strzały.
17: No i pierwsze podpowiedzi od naszych słuchaczy. Słuchaj tego, może to cię wyprowadzi na jakiś trop?
19: Siemka Jankes, nie wiem czy to dobry trop, ale jak tak na ciebie patrzę, to wyglądasz jak Daniel Obajtek.
17: I wcale nie chodzi o sztuczną śnieżno-białą klawiaturę.
18: Zobaczcie, wygląda przerobione zdjęcie Jankesa na naszym maskowym Instagramie. Następnie wysyłaj.

0: 10 minut po godzinie 7. Jankes cały czas szuka swojej tożsamości na naszym maskowym Instagramie. Kim jest Jankes dzisiaj?
1: Wiem, że nic nie wiem póki co.
0: Natomiast w internecie ruszył jeszcze dodatkowo serwis, który monitoruje restauracje doliczające obowiązkowy serwis do rachunku.
2: Ale czekaj, jeszcze raz, że co tam mogę sprawdzić?
0: No, idziesz do knajpy, tak? I czasami jest tak, że knajpa dolicza tą dodatkową opłatę za serwis, tak zwany, a są knajpy, które nie doliczają, więc teraz w internecie możesz sprawdzić, czy knajpa, do której idziesz, będzie chciała od ciebie więcej pieniążków, czy niekoniecznie.
2: Tak, kurde, dobra opcja.
1: Ale pamiętajcie przy okazji śniadanka, że no właśnie nas, Eski do śniadanka, możecie słuchać absolutnie za darmo.
2: Żadnej opłaty serwisowej nie ma?
1: Nie.
0: No jest ten, jak on się nazywa? Abonament radiowo-telewizyjny, który oczywiście wszystko...
2: Co płacimy?
1: Ledwo nie przeszło.

0: Nie macie takiego wrażenia, że ona śpiewa o sobie i o premierze Kanady, Legendary Lovers?
1: Nie wiem, ale pachnie u nas w studiu pasztetem. Co jadłeś?
2: Kim jest Jankex?
3: No właśnie, jakaś taka pasztetowa ta atmosfera tutaj.
1: Albo paprykarz szczeciński.
0: No dajcie człowiekowi zjeść śniadanie.
4: Może to jest podpowiedź?
1: Bogaj, przestań. Bogaj ma takie wielkie zadanie, że cały czas lubi mącić w głowie Jankesowi. A prawda jest taka, że na jankowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Możecie wchodzić, no i później nagrywać na jankowym Messengerze podpowiedzi, bo Jankes nie ma pojęcia, kim jest. Jedną odpowiedź, jeden strzał, a ma trzy. Już wykorzystał.
3: Na
1: więc
3: co?
1: Zostały dwa.
3: Na kogo? Co ja powiedziałem?
1: Nie pamiętam, ale no pamiętam, że się cieszyłam, że...
3: Nie, to było poza anteną, to się nie liczy. Liczy się to, co na antenie. Proszę o konkretne podpowiedzi.
5: Jankes, moja podpowiedź brzmi: nosisz okulary.
0: O! A do tego?
6: No, tak w temacie tego Jankesa. O Jankes, niezły czaruś jesteś. No.
0: A do tego?
7: Czaruś. Jankes, jesteś prawdopodobnie jedynym kolegą Rudego.
3: No. Kolega Rudego.
0: Czekaj, sprawdź tam, jakich kolegów ma premier.
3: Czaruś. Czy jestem aktorem?
1: Nie.
0: No aktorem nie.
1: Jednym głosem już mówimy z Wiktorem. Ojej.
0: Słuchaj dalej.
3: Dawaj.
8: Jankes, muszę przyznać, że posiadasz fantastyczne zdolności komunikacyjne i dogadasz się nawet z największą żmiją.
1: No. Cześć, to ja.
0: Dlatego, no? Czyli jesteś Jezus. Sobą, bo gadasz z Kamilą.
3: Okej.
0: Czy chcesz już wybrać sobie jakiś strzał, jakiś typ, zmarnować szansę chciałbyś?
3: A jeszcze coś masz? Mamy coś jeszcze? Jeszcze,
0: no,
3: jedno?
0: Jeszcze jeden w promocji mogę ostatnią? Ci wrzucić, no.
9: Ja myślę, że postać Jankesa w dzisiejszych czasach do transportu mogłaby wykorzystywać odkurzacz.
1: Tak! No. Absolutnie. I to jest świetna podpowiedź, chciałam ci powiedzieć.
3: Tak. Postać, którą co?
0: Dzisiaj naprawdę starają się słuchacze. Do transportu w dzisiejszych czasach mógłbyś wykorzystywać odkurzacz. Mógłbyś.
1: Ale nie musisz.
0: Nie musisz.
1: Ale mógłbyś.
0: Fajnie, że nie wiesz, kim jesteś.
3: Nie wiem, kim jestem. Naprawdę to jest póki co jakaś czarna magia dla mnie. Co to było?
0: Weszliśmy w etap, kiedy sam sobie
3: powtórkę. Proszę o powtórkę.
1: Ja nie mam waru w tej grze. To nie piłka nożna. Za chwilę będzie czerwona kartka i tak się skończy.
3: Czaruś, czarodziej.

0: Za 5 minut 7.30, no i kolejne newsy. Marcin Procki, między innymi o polityce, a mnie się też w oczy polityka rzuciła teraz. Prezydent Nawrocki, słuchaj, zaapelował do mężczyzn, żeby nie zastanawiali się dużo, tylko zakładali rodziny.
1: No ale jak to do mężczyzn? Jak to do mężczyzn? Przecież do tego potrzeba też kobiet.
0: Kama, nie trzeba, bądź postępowa, jest 26 rok.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak wyprzedaż, to w euro.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gotowe mieszkania na Krzykach i jubileuszowe oferty Archicom? Poznaj Południk 17. Gotową inwestycję tuż obok Parku Południowego i Klecińskiego. Blisko tramwaju, ścieżek rowerowych i codziennych wygód. A na miejscu zielone patio i przestrzeń do odpoczynku. Uwaga! Z okazji 40-lecia Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe jubileuszowe oferty i atrakcyjne rabaty, jakich jeszcze nie było. Sprawdź szczegóły na południk17.archicom.pl.
4: Wyobraź sobie weekend pełen emocji i pięknych koni. Międzynarodowa sportowa rywalizacja, dziecięca radość, rodzinna atmosfera oraz wyjątkowe wspomnienia. Multiagencja DCU zaprasza od 25 do 28 czerwca do Strzegomia na Puchar Narodów Strzegom Horse Trials oraz trzecie DCU Mistrzostwa Polski Hobby Horse. Na najmłodszych czeka strefa fundacji DCU, konkursy, zabawy oraz spotkanie z Wielkim Lwem. Wstęp bezpłatny. Do zobaczenia w Strzegomiu.
5: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
6: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach, tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ostatni tydzień czerwca to tydzień super okazji we Wrocław Fashion Outlet. Super czwartek XXL tym razem czeka przez dwa dni, czwartek i piątek. Dodatkowe rabaty znajdziesz w salonach Adidas, Calvin Klein, Tommy Hilfiger i wielu innych. A za zakupy zrobione w weekend, w niedzielę, odbierzesz ręcznik i torbę plażową. Szczegóły na wrocławfashionoutlet.com. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto, placówki integracyjne i terapeutyczne.
14: Do 29 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu w cieniu, a słońca nam dzisiaj przez cały dzień nie zabraknie. Do tego wiatr będzie praktycznie stał, więc no trzeba będzie sobie samemu radzić z tym ciepłem, prawie że upałem. Tak samo jak radzić trzeba sobie z korkami na ulicach Wrocławia. Stoimy oczywiście Mokronoska, Karkonoska czy Opolska, także cierpliwości. Most milenijny tylko trochę, ale mimo wszystko światła parę razy mogą nas zatrzymać, no i w centrum was coraz więcej.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto. Placówki integracyjne i terapeutyczne, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
15: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Pożar ciężarówki na autostradzie A2 w Wielkopolsce. W ogniu stanął pojazd przewożący plastikowe akcesoria. To na jezdni w kierunku Poznania w rejonie Gołusek. Ranny kierowca trafił do szpitala. Aktualnie przejazd A2 odbywa się już bez większych utrudnień. Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. W sondażu Superekspresu na KO postawiło 34% zapytanych. Na drugim miejscu PiS i 26%. Trzecia jest Konfederacja z blisko 14%. W Sejmie znalazłyby się też Lewica i Konfederacja Grzegorza Brauna.
16: Ale to badali jeszcze przed wejściem do szpitala, czy już po wejściu do szpitala?
15: W ostatnich dniach.
17: Sponsorem programu jest Decathlon.
0: SK Sport News.
15: A Kolumbia może już cieszyć się z awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Jej piłkarze wygrali 1-0 z Demokratyczną Republiką Konga. Mają już 6 punktów i są pewni gry w 1/16 finału. A był to ostatni mecz drugiej serii gier w fazie grupowej. Dziś ruszy ostatnia kolejka, a oba spotkania w każdej z grup będą odbywały się o tej samej porze. A Iga Świątek zacznie dziś grę na trawiastej nawierzchni. Polska tenisistka wystąpi w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w niemieckim Bad Homburg. Jest w nim rozstawiona z jedynką, a jej pierwszą rywalką będzie Emma Navarro. Ich mecz powinien zacząć się około 15:30.
11: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
17: Dzień dobry, witamy. Czarna magia. Co wy z tą czarną magią jak tak zareagowaliście?
18: Benny, co ty?
17: Chcesz kolejną podporę, bo ja nie wiem, jeśli chodzi o akcję pod tytułem Kim jestem, ale dobra, dawaj.
19: Powiem ci, Janki, że jesteś odważny brać za żonę siostrę swojego kumpla.
17: Okej. Okay.
20: Coś ty narobił, Janki!
17: Tego nie kumam. Tego nie było, tej podpowiedzi nie było.
18: Że niczego nie kumasz.
17: Nie, no troszkę kumam coś tam. Czy jestem prawdziwą postacią, proszę mi powiedzieć?
20: No, dla niektórych tak, dla innych nie.

0: jest Jankex.
1: Rysuję sobie swoją postać.
2: Z plastyki ewidentnie miałeś prawie piątkę.
1: Już kiedy byłem na plastyce ostatnio.
3: To jest autoportret?
1: Auto nie, nie wiem, nie wiem.
2: No ale wyglądacie bardzo podobnie do rysu czapkę i jesteście identyczni.
1: No dobra, czy mam bujną fryzurę? Czy mam dużo włosów na głowie? Moja postać?
3: No, nie powiedziałbym, no.
2: No ja bym powiedział, tak. Tak. No więcej
1: uwaga,
2: niż ty.
1: Patrzcie, dorysowuję włosy.
4: Co? No. Ale nie kręcone.
1: Kama, powiedz mi, podpowiedz tak, wiesz, oni nie słyszą. Czy to, co narysowałem, jest podobne do mojej postaci?
2: Nie.
3: A pokaż dla mnie, jak to mówią w Białymstoku. Troszeczkę.
2: No nie, no błagam cię.
4: Mega smutna.
3: No ale zgadza się, że ma okulary, no.
2: No to powiedzieli słuchacze.
1: To, co narysowałem, to jest Wojciech... Czy jestem Wojciechem Manem?
3: Niestety, zmarnowałeś swoją propozycję.
1: Słuchajcie, drugą, wie, pierwszą, nie pokażę.
2: Na eskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa, wy wrzucacie podpowiedzi i Janki ma ostatnią szansę na to, żeby w tym momencie odgadnąć, a jak nie, to będziesz musiał się przebrać za tę postać.
1: Teraz już finał jest?
2: No,
1: ja się biorę do rysowania.
3: Łap kolejny zestaw podpowiedzi.
5: No. Co do kim jest Jankes? Trochę cię w tym roku odmłodzili, odświeżyli, na nowo zrobili, ale nadal jesteś super.
3: Oraz?
6: Cześć. Nie ma lepszego szukającego niż ty.
3: A do tego
7: szukają... Jankes, podpowiedź ode mnie taka, że jak spotkasz swojego łysego przeciwnika, to go w mordę wol.
3: O!
1: To go gdzie?
2: W mordę.
1: Wol. No. Walić kogoś...
2: No. Mhm.
1: Czy jestem sportowcem?
3: Są takie momenty.
2: A tak!
3: Są takie momenty, że uprawiasz sport.
2: Tak.
3: Aczkolwiek nie jest to twoje główne zajęcie w życiu.
2: Tak.
4: Charytatywne.
2: No dobra, dawaj, następne podpowiedzi, bo tutaj widzę, że człowiek w lesie. No.
5: Hej Jankes, wyglądasz jakby w ciebie piorun szczolił.
3: O, i to jest taka podpowiedź już, no, że tak prosta, bardzo prosta.
2: Mhm. Dlatego masz włosy roztargane.
1: No. A, czyli to jest, no, szukaliście mnie, czyli jest bujna fryzura.
2: No, jak moim zdaniem tak, według Wiktora nie, no, jeden rabin powie tak, drugi powie tak, no.
3: No wiesz, no są faceci o bardziej bujnych fryzurach.
2: To prawda.
3: To jeszcze jedna.
8: Jankes, powiem ci tak, lubisz bawić się różdżką.
3: O, nie Magdaleną różdżką.
1: No. Różdżka.
3: No, czy chciałbyś zmarnować kolejną swoją propozycję?
1: Wcześniej mówił.

0: Była coś tam o tym, bo mam zapisałem sobie dzisiaj tego, to jestem taki fajny palci, Czaruś.
1: Czarek czaruje.
0: Ale nie jest aktorem, czarodziej, postać kolega Rudego w okularach.
2: No i jaki masz kszczał?
1: To jeszcze, to ostatnia podpowiedź.
2: Ostatnia i musisz już strzelać, już kończymy.
0: Ale coś to i różdżka, czyli
1: słuchaj tego jeszcze.
0: Posługiwał różdżką.
3: Żeby komuś pomóc, jesteś w stanie mu nawet oddać swoją skarpetę.
2: No, dobre masz serduszko, to prawda.
0: Czy to... Coś mi, czekajcie. Próbuję sobie...
2: Nie chcę robić tutaj presji na ciebie, ale zostało ci 5 sekund.
0: Dwa. Czekajcie. Dobrze, jestem aktorem czy nie? Czy gram w filmach?
1: No, twoja postać się tam pojawia, ale czy ty jesteś aktorem, to ja nie wiem. No.
0: Czyli
1: nie.
0: Gram w filmach?
2: Nie.
0: Nie gram w filmach?
2: Nie.
0: No. Boże, no pomyślałem o tym.
2: No?
0: Ten, co tam, te pierścienie, to władca pierścieni, ten drugi.
1: O Jezu, jak zimno.
0: A ten drugi, nie władca pierścieni.
1: O, jeszcze zimniej.
0: To nie.
2: I Gwiezdne Wojny to też nie to.
1: Nie to uniwersum.
0: Nie jestem żadną postacią z jakiegoś filmu?
1: I Toy Story też nie.
0: Aaaa, i to mamy was!
1: No, to kim jesteś?
2: No, bo już się tam podkład kończy.
0: Który miał tą różdżkę? No bo taki coś tam, ten taki co, no.
2: Matko Boska.
0: To ci, co jechali tym pociągiem? Ci, co jechali tym pociągiem gdzieś tam do... Tam gdzieś tam?
1: Borys Szyc miał
2: różdżkę. Maryla Rodowicz to też nie to.
0: Voldemort! A nie, czekaj, to jest głośne myślenie! Mówię o tym, co mówił słuchacz, że tam walenie, uderzanie w twarz, tego nie wolno...
2: Ostatnia odpowiedź.
0: W jakim filmie grał w ten Voldemort? No, Kama, proszę cię, powiem.
1: Podkład nam się kończy.
0: Różdżka, no wiem, to jest ten film o czarodziejach.
2: Kamień filozoficzny.
0: Dzieci tam wszyscy.
1: No, kim jesteś, do cholery?
0: Nie mogę sobie przypomnieć. Ale mam
1: przegrał,
0: to.
1: Przegrał.
0: Pierwsza literka.
2: Janki.
1: Jak herbata.
0: Pierwsza literka.
2: Naprawdę no, już jak? Koniec.
1: No?
0: No mówcie, pierwsza literka.
2: No, ha, jak herbata. No.
0: Harry Potter.
1: No w końcu.
0: Tak czy nie?
1: Ale to wymęczył, no.
2: No. Powiem ci tak. Jak nauczyciele do niektórych dzieci na zakończeniu roku szkolnego za uszy cię wyciągnęli.
0: Ten piorun tutaj przecież on ma.
1: Tak. To sam jesteś piorun.
4: Harry Potter. The boy who lived. Come to die.
5: Radio SK.
6: Harry Potter wam pomoże. Yoga wam pomoże. Łódź wam pomoże.
0: Kolega Różego, rzeczywiście.
7: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Krakowska. Znasz ją, prawda? A jeśli powiemy Ci, że to już zupełnie inne miejsce? Poznaj ją od strony Oławy. Dzika przyroda, kajaki, ścieżki do biegania i miejsca idealne na piknik. A do tego tak blisko do świetnych restauracji czy centrum. 27 czerwca przyjdź na Dzień Otwarty Apartamentów Krakowska i wybierz swoje nowe mieszkanie. Zobacz osiedle, odpocznij nad rzeką i skorzystaj z wielu atrakcji. Krakowska. Najlepszy adres w mieście. Szczegóły na robyg.pl.
6: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
7: Wyjazd do Krakowa i...
8: Do Zatorlandu!
7: Do Zatorlandu?
8: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
7: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
8: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
9: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ostatni tydzień czerwca to tydzień super okazji we Wrocław Fashion Outlet. Super czwartek XXL tym razem czeka przez dwa dni, czwartek i piątek. Dodatkowe rabaty znajdziesz w salonach Adidas, Calvin Klein, Tommy Hilfiger i wielu innych. A za zakupy zrobione w weekend, w niedzielę, odbierzesz ręcznik i torbę plażową. Szczegóły na wrocławfashionoutlet.com. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
12: I po reklamie.

0: Lubię te dźwięki, bo one brzmią jak wakacje, a te już za chwilkę. 10 minut do 8 zostało.
1: No to w kwestii osoby, która wakacje potrafi urządzić każdemu, przynajmniej od dobrego humoru.
2: Czyli tam samolot się popsuł.
0: Albo coś jeszcze innego.
3: Kamil Nosol jest mistrzem świata, co udowodni po raz kolejny teraz na Antoniewski.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo, tak słucham?
6: Dzień dobry, czy ja do pani Joanny się dotelefonowałam? Telefonuję z Narodowego Funduszu Zdrowia Dominika Zwierzchnika. Proszę pani, dział szczepień?
5: Tak,
6: a co to się działo, proszę pani, drugiego? Widzę, zestaw szczepieniowy był.
5: Tak.
6: Widzę, że na prawą stronę pani ma krztusiec, na lewą pani ma WZA, a powinno być, tak, proszę pani, zgodnie z unijnymi przepisami odwrotnie, w momencie, kiedy, proszę pani, tutaj chce pani to wpisać w kartotekę.
5: No, ale to miałam na odwrót, no to co mam teraz zrobić? Ja tego miałam...
6: Co pani miała na odwrót, momencik?
5: No, miałam tak zrobione, no tak jak...
6: No właśnie mówię, ja w kartotece mam, że pani ma krztusiec na prawą, tak?
5: No nie wiem, no to ta pani z apteki to...
6: No to niestety, proszę pani, mówię tak, jak mam w kartotece, czyli tak, krztusiec po prawej, a WZW po lewej. Ja bym... Pani to zależy, żeby to było wpisane w kartotekę, czy też nie?
5: No fajnie by było, żebym miała, prawda? Bo ja bym chciała mieć książeczkę, żebym mogła po prostu pokazywać na wyjazdach zagranicznych, że jestem szczepiona.
6: Zróbmy tak, ja bym panią skierowała, proszę pani.

0: na odszczepienie i wtedy, proszę pani, pani by nowy termin sobie musiała zrobić na zaszczepienie, czyli odszczepimy WZA i, proszę pani, wtedy krztusiec. Pani będzie musiała tydzień poczekać, aż, proszę pani, zbiją ten krztusiec i WZA z krwi i poinformują panią, że można jeszcze raz zaszczepić tymi odszczepionymi.
1: Ale ja przepraszam, dlaczego mam się odszczepiać i co mi to daje? To ta szczepionka nie będzie działać.
0: Już pani mówię, prawidłowe ramię. Bo tak, proszę pani, jeżeli my odszczepimy WZWA z lewego i, proszę pani, zbijemy wtedy krwinki i będzie można jeszcze raz zaszczepić na prawe, to wtedy ja wpiszę to w kartotekę. I odwrotnie sztućcem tak jest.
1: No ale to ja muszę sama się znowu zaszczepić i muszę znowu ponosić koszty, tak?
0: Nie, mogę pani dać punkt szczepień, żeby pani odszczepił, a prywatnie pani może się zaszczepić. Bo punkt szczepień wybije pani czerwone krwinki z tych szczepionek, żeby były dalej aktywne i jeszcze raz tymi szczepionkami można zaszczepić.
1: No ale to ja będę musiała odszczepić się u nich w tym samym punkcie?
0: W punkcie szczepień, bo proszę pani, apteki nie odszczepiają, apteki tylko zaszczepiają.
1: To proszę mnie zarejestrować na odszczepienie.
0: Dobrze. Odszczepi to pani wszystko, Natalia.
2: Zostałaś wkręcona w Radiu SK.
1: Chao, ale żeś mnie wkręciła.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Wy weźcie się odszczepcie od wszystkich, naprawdę, no.
6: Dokładnie.
4: Ała, tylko nie w szczepionkę.
6: 8 minut do godziny 8.

0: 8 już za chwilę, środa na poważnie się rozkręca. 24 dzień czerwca, coraz bliżej do wakacji.
1: No właśnie, i wniosek. Marcin Procki też będzie robił wielkie odliczanie do urlopów.
2: Wiktor ma najbliżej z nas.
0: Ja w poniedziałek, co prawda na jeden dzień, ale zawsze to jakieś wakacje.
3: Kama i Wiktor.
0: I potem tak, no i co, odpoczął pan w ten jeden dzień wakacji?
4: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
16: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
15: Zaraz wszystko wyjaśnię.
17: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimas.

0: lekkiego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich. Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
2: Spore korki jak zawsze o tej porze na ulicach Wrocławia. Uważajcie w szczególności na skrzyżowanie na Facie. Po Stuczce korkuje nam się i Klecińska, i Halera. Uwaga też na węzeł Bielański w kierunku Opola. To przez roboty drogowe korek. 29 stopni dzisiaj maksymalnie i dużo słońca. Trzeba uważać.
1: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
3: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
5: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Premier mówi o geście deeskalacji ze strony Ukrainy, a Kijów o swoim pragmatycznym podejściu. To najnowsze komentarze w sprawie zapowiadanej obecności premier Julii Sfirydenko w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ta jutro rusza w Gdańsku. W wydarzeniu nie weźmie udziału prezydent Wołodymyr Zełenski, a tę decyzję komentuje też ukraińska dyplomacja. Mówi o pragmatyzmie. Decyzja jest w pełni uzasadniona. Ma ona na celu zapewnienie, że konferencja odbędzie się w pragmatycznych, ekonomicznych i poprawnych ramach, bez nadmiernego upolitycznienia i skandali. A mówił rzecznik ukraińskiego MSZ Georgij Tychyj, podczas dwudniowej konferencji pojawią się premierzy i ministrowie z kilkunastu państw. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni. Do Polski nadciągają niebezpieczne upały. W związku z tym zorganizowano naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Służby są w pełnej gotowości. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz ostrzega przede wszystkim przed niedzielą.
6: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
5: Upalna pogoda ma utrzymać się przez co najmniej kilka najbliższych dni, więc odliczamy dni do wakacji. W szkołach w piątek po raz ostatni zabrzmi dzwonek, dlatego zapytaliśmy o wakacyjne plany.
7: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze.
8: Lubię pływać w morzu.
9: Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry.
10: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
5: Mówili mieszkańcy Krakowa.
11: Podobno hitem jest Turcja.
12: Każdy z armata wie, że gdy jest all-inclusive, musi zakłócać ciszę nocną, kłócić się o każdą błahostkę i kraść ręczniki. To elementy nowoczesnej wojny hybrydowej z Imperium Osmańskim.
13: SK Wrocław News.
2: Krzysiek Staszkiewicz. 40 porcji amfetaminy i kilka porcji marihuany to narkotyki, które znaleziono na terenie jednej z posesji w gminie Krośnice. Właścicielem narkotyków był 29-letni mężczyzna, który teraz odpowie przed sądem. Kardiologia i kardiochirurgia dziecięca we Wrocławiu w strukturach Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego i Szpitala będzie działać nowa klinika, która zapewni kompleksową diagnostykę i leczenie dzieci z chorobami serca. Od diagnostyki przez specjalistyczną opiekę po nowoczesne leczenie interwencyjne i operacyjne.
5: Lecimy, dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę 24 czerwca.
14: Po pierwsze, jesteśmy właśnie na live'ie na TikToku. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, to nie ma problemu klikać, wchodzić i oglądać.
15: No właśnie, a gdybyście chcieli posłuchać, to oczywiście bądźcie razem z nami, bo w tym momencie odpalamy kolejną godzinę hitów na czasie.
14: No i trwa wielkie odliczanie do urlopu. Ile wam zostało?
16: Hej, SK, do mojego urlopu zostało niecałe 92 dni. Pozdrawiam.
17: To prawie tak samo jak za 4 lata Polska będzie mistrzem świata.
18: Ja się staram.

0: Prezencja, wypięty tors, uśmiech, a to wszystko dlatego, że kamera z nami, Werka dołączyła. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Wiktor nawet poszedł koszulę ze względu na to, że mamy live na TikToku.
0: No właśnie, Werka jest operatorem kamery i jesteśmy live w internecie.
3: Jesteśmy i nas widać i słychać i 8:09.
2: To teraz news, który wyjątkowo zasmuci co po niektóre osoby u nas w studiu.
0: Ten news podobno dotyczy 3 milionów Polaków, bo tyle się sprzedaje tegoż produktu codziennie do południa w Polsce.
3: Strzelam, naprawdę nie wiem, czy chodzi o małpki? Dlaczego ja to wiem?
1: Bo byłem
3: w zonie dawno z moimi synkami.
0: Ale
2: okazuje się, że małpki mocno mogą podrożeć. Rząd chce podobno 4-krotnie podnieść opłatę. Wszystko oczywiście w imię walki o zdrowie narodu.
0: To nazwę też trzeba zmienić.
3: Jak teraz?
0: To już nie będą małpki, tylko gorylki.
3: Ale w zoo też były rzeczywiście goryle.
0: Ja tu już teraz zagram, kierowniku.

0: Słyszycie tam trochę Roxy, nie?
1: Ty noc, dzień.
0: A to wcale nie ona.
2: Ty wszędzie Roxy widzisz, daj spokój. No.
3: I słyszy. Eska, Karniak i K. A za momencik nie Roxy Węgiel, tylko Sławomir Peszko będzie do was mówił. Ale najpierw witamy kolejnego naszego fantastycznego zawodnika, pretendenta.
0: Dzień dobry, Mariuszu.
4: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego, czy my w ogóle rozmawiamy z dobrą osobą i jakie są twoje związki z piłką nożną?
4: Jakie są związki z piłką nożną? Bardzo duże. W zasadzie od 7-6 roku życia gdzieś tam zacząłem swoją przygodę z piłką. Wcześniej w zasadzie tak jak pisałem w formularzu, gdzieś tam w wieku 4 lat pamiętam, dziadek zabrał mnie na pierwszy mecz w sumie w klubie, w którym grał i no i tak już zostałem na tym boisku.
0: A jaki to był klub? Nazwa?
4: Garbarnia Kraków. Dziadek właśnie był z Rydlówki.
0: Mieliście jakąś fajną przyśpiewkę? Garbarnia tu, garbarnia tam, garbarnia tam,
2: Dobra, przepraszam, przeniosło mnie. No dobrze. Bartek zmarzli, tak.
3: No to słyszę, że masz dobre przygotowanie w takim razie w gronie naszych szczęśliwców, czyli do naszej drużyny, bo kompletujemy oczywiście cały czas naszą kadrę. Jest Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra, więc Mariusz zdecydowanie byś się przydał do tej ekipy. Więc posłuchaj, bardzo cię proszę. Za momencik Sławomir Peszko mówi. Ostatnie słowo jest wygwizdane i ty musisz odgadnąć, jakiego słowa brakuje.
0: Jesteś gotowy? No.
4: Tak, jestem gotowy.
0: Panie Sławomirze, poprosimy
2: o zdanko. Lećmy z tematem, tak.
5: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
4: stacji.
3: Stacji. To niestety jest zła odpowiedź.
2: Kurczę, no.
4: Szkoda.
0: No dobrze.
3: A dlaczego stacji?
2: No właśnie, stacji?
4: Kurczę, nie wiem, jakby spróbowałem złapać powiązanie z radiem, no miałem tam jeszcze jakąś jedną opcję, ale...
0: No nie, no to w
2: takim... Jakie czyny, taka stacja.
0: W takim razie za takie kreatywne myślenie 100 zł się należy.
2: O, brawo, dokładnie. Tak. Mamy dla ciebie stówkę. Dziękujemy pięknie. Pamiętajcie, moi drodzy, pamiętajcie, że cały czas kompletujemy naszą drużynę, która pojawi się 4 lipca na PGE Narodowym.
3: No właśnie, jest 1000 zł do zdobycia. Nocleg w Warszawie, a później walka nawet o 10 tysięcy złotych.
0: Na szczegóły na sk.pl. SK Karniak i K.

0: Słuchajcie, przyniosłem z naszego działu technicznego śrubokręt. Chcecie, bym coś wam dokręcił? Kama?
1: Na mnie nie patrz, u mnie wszystko działa, Wiktor ma problemy.
0: Z dziewczyną.
2: Słuchajcie, o problemach i o sprawach niedziałających już na poważnie. Za chwilę w newsach Marcin Procki będzie sprawa Szpitala Południowego.
3: Uśmiechnijcie się, brygada, hej! Co tacy smutni?

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20 na 80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić

pracy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20 na 80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić

0: Arkop Developer.
1: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki.

0: Okaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał.
1: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
2: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto, placówki integracyjne i terapeutyczne.
11: Cały czas korkuje się skrzyżowanie na facie po Stłuczce i Klecińska i Halera do Fatu. Naprawdę długie korki w tej chwili się ustawiły. Stoją też cały czas dojazdy Mokronoska, Karkonoska, Opolska, Buforowa między innymi. Też w centrum was coraz więcej. Plac Społeczny, plac Jana Pawła II, Drobnera czy Grodzka. Jeśli chodzi o prognozy pogody, tu niezmiennie 29 stopni zapowiadają nam ludzie od pogody i dużo słońca, więc dzisiaj naprawdę butelka wody, lepiej ją mieć pod ręką, a krem z filtrem może się przydać.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto. Placówki integracyjne i terapeutyczne, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
12: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wniosek do prokuratora generalnego zapowiada prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski domaga się wyjaśnienia afery w warszawskim szpitalu południowym. Chodzi o wypowiedzi doktora Emila Jędrzejewskiego dla kanału Zero. Medyk powiedział m.in., że lekarze SOR w tej lecznicy robili tomografię komputerową osobom zmarłym. Celem miało być fałszowanie dokumentacji medycznej. Alerty drugiego stopnia przed upałem na zachodzie kraju. Ostrzeżenia obowiązują m.in. w rejonie Zielonej Góry, Leszna i Legnicy. A polscy siatkarze przed własną publicznością zagrają o zapewnienie sobie awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów. Drugi turniej, w którym zagrają Polacy, odbędzie się w Gliwicach. Wieczorem zagrają z Belgią, a w kolejnych dniach zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną. Na razie drużyna Nikoli Grbicia zajmuje 7 miejsce z bilansem 2 wygranych i 2 porażek.
13: Dzisiaj środa, 24 dzień czerwca, więc my... Odliczamy do urlopu, do wakacji. Kiedy wy zaczynacie swoje wolne halo?
14: Siema Eska, mi zostało do pierwszego urlopu miesiąc, a do drugiego urlopu 2 miesiące.
15: A po trzecim zwolnienie z pracy.
16: Ale patrzyłem... Rzeka ma najwięcej dni wolnych urlopów.
17: Nie wiem, skąd ona to robi. To się to rozmnaża u niej po prostu.

0: dopiero 8.39, a już, no, ile na termometrze? 39? Nie aż tak, ale coraz bliżej rzeczywiście. Coco Jumbo i do chłodu można by rzec. 21 minut do godziny 9, tak.
1: No i wielkie odliczanie do urlopu tak naprawdę dzisiaj robimy, tak, żeby było na co czekać i za czym tęsknić.
2: Hej, hej, Radio SK. Do mojego urlopu został dokładnie miesiąc i będzie to tydzień w Polsce i tydzień w Turcji, oczywiście, na wysokich obrotach. Żadne tam ecie-pecie, tylko all inclusive. Także już nie możemy się doczekać na wyjazd dużą paczką. Pozdrowionka i uważajcie na siebie w te upały.
1: Ecie-pecie to jakiś taki nowy sos do kebaba?
0: Nie wiem, co tam jedzą.
3: Dwa razy ciepecie, poproszę.
0: No, ja bym nie... Jakoś nie brzmi to za dobrze.
3: No to brzmi trochę jak rewolucja żołądkowa. No,
4: a ty miałeś takie ciepecie? Kurde, ale miałem ciepecie.
0: Słuchajcie, ale w Turcji teraz już u nas jest gorąco, ale
1: tam jest chłodniej.
0: Chociaż teraz może rzeczywiście trochę
1: się pozmieniało. Słuchaj, na all inclusive zawsze jest chłodniej.
3: To może jakiś inny kierunek poprosimy. Halo.
5: Hej, SK. A ja sobie zrobiłam dzisiaj wolne z pracy, bo mam urodziny. Także od rana śmigałam z dzieciakami nad jezioro, potem jakaś pizza, lody i kawusia ciachą przyjaciółki. Buziaczki, pozdrawiam, Aśka.
1: Sprytnie, Asia, u przyjaciółki to za darmo.
6: I Wiktor.
1: To takie all inclusive po polsku.
7: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu.
11: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36 urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
12: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
15: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław Dawida 5. Telefon 71 316 3800. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ostatni tydzień czerwca to tydzień super okazji we Wrocław Fashion Outlet. Super czwartek XXL tym razem czeka przez dwa dni, czwartek i piątek. Dodatkowe rabaty znajdziesz w salonach Adidas, Calvin Klein, Tommy Hilfiger i wielu innych. A za zakupy zrobione w weekend, w niedzielę, odbierzesz ręcznik i torbę plażową. Szczegóły na wrocławfashionoutlet.com. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.

0: Gangsta Paradise. Pamiętam, jak rozpisywałam to, nie znając języka angielskiego.
1: Jak się uczyłaś?
0: S, O, W, B, L, A, I, N, D, T, U, S, I.
2: Oj, 4 lata w liceum jak krew, piach i nic z tego angielskiego.
3: Nie no, kama jest dobra, daj z wokół.
2: Dobra, dobra, parę wywiadów zrobiła takich, że aż normalnie gęsia skórka.
0: Że aż Wiktor nie zrozumiał. No dobra, to już jest za 10:09. Dzień dobry.
3: No dobrze, słuchajcie, dzieje się w policji. Wiadomo, oczywiście, naszej polskiej też. Polscy policjanci będą uczyć się obsługi AI. W skrócie AI.
2: To jest, zaraz po tej żarówce, którą będą wkręcać, potem AI.
3: Za chwilę ruszy cykl szkoleń dotyczących m.in. cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji.
2: Ale jak mnie policja zatrzymuje na drodze, czasami, ale rzadko, ale mnie zatrzymuje, to ja tak zawsze mówię właśnie.
3: Tłumaczysz się jak, no?
2: Ej, aj, no!
3: To tak.
2: Może po uczonku chociaż.

0: Słuchajcie, kama zaczęła się już pakować, a przecież jeszcze pożegnanie!
1: Ej, bo o urlopie gadamy od samego rana, więc nie ma co się dziwić, ja już spakowana, no.
2: Tego wam życzymy, żeby ten urlop przybył do was jak najszybciej i byście mieli kasę na ten urlop.
0: Ale pamiętajcie, że jutro o 6 znowu pakujemy się do radia. Kama i Wiktor.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz aż 40

0: 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny.
9: Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard.
8: Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
18: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
19: Cały czas spory ruch na ulicach Wrocławia. Uwaga przede wszystkim na skrzyżowanie na Facia i Klecińska i Halera. Stoi to po Stuczce. Też most milenijny się przytyka i wjazdy. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 29 stopniach dzisiaj i tych upalnych dni do poniedziałku będzie naprawdę sporo.
18: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
17: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
20: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Groźne upały w natarciu. Synoptycy ostrzegają, w weekend możliwy rekord ciepła w Polsce. W związku z tym odbyła się już narada służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
21: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega, że w niedzielę temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, przekroczy 40 stopni i może dochodzić nawet do 43. Lekarze szczególnie apelują, by ograniczyć wychodzenie.

0: Marciu, synoptycy ostrzegają, w weekend możliwy rekord ciepła w Polsce. W związku z tym odbyła się już narada służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
1: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega, że w niedzielę temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, przekroczy 40 stopni i może dochodzić nawet do 43. Lekarze szczególnie apelują, by ograniczyć wychodzenie.

0: ze szpitala dziecięcego w Olsztynie. Oficjalny rekord ciepła w Polsce padł ponad 100 lat temu w opolskim Pruszkowie, gdzie na termometrach pokazało się 40,2 stopnia Celsjusza.
1: Informował reporterski Michał Rawa przed Dariuszem Mateckim. Drugi dzień składania wyjaśnień. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie kolejny dzień procesu w tak zwanym szczecińskim wątku Funduszu Sprawiedliwości. Oprócz posła PiS na ławie oskarżonych jest jeszcze 7 osób. To może być koniec zakupów z Chin za grosze. Od 1 lipca Unia Europejska podnosi podatek na przesyłki spoza wspólnoty. Każda kategoria towaru w paczce zostanie objęta opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł.
2: Jeśli ktoś kupowałby 3 case'y do telefonu komórkowego, to zapłaci jedną taką opłatę, ale jeśli powiedzmy będzie to sukienka z którejś z tych platform i coś innego, to należy się liczyć z tym, że jeśli będą 3 grupy towarowe, to się zapłaci 9 euro.
1: Mówił profesor Radosław Mącik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nowe zasady mają ukrócić nieuczciwą konkurencję i zapewnić lepszą kontrolę towarów wpływających na rynek.
3: SK Wrocław News.
4: Krzysiek Staszkiewicz. Przekażą 70 milionów na usługi dla najbardziej potrzebujących dolnoślązaków. To wsparcie Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie nowych centrów usług społecznych. Wsparcie w kwocie blisko 5 milionów złotych otrzyma m.in. gmina Oborniki Śląskie. Wielka wyprawa maluchów. Około 70 Fiatów 126P wyruszy w trasę przez Czechy, Niemcy, Austrię, Szwajcarię i Francję, by 6 lipca dotrzeć do Normandii. Cel? Zbiórka dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Start w niedzielę o 10 pod halą stulecia.
5: Podczas Warsaw Music Festival Trips zagrał ten numer na żywo i brzmiało to gigantycznie. Na antenie Radia SK jego świeżynkę, czyli Hard to be Humble z Mikolasem też zagram i będzie brzmiało dobrze. Będzie też Milky Just the Way You Are w remiksie Davida Getty, a na początek Sombr 12 to 12, 9:03 na zegarach. Michał Sowkowski, witajcie! Yeah.

0: Katy Perry i E.T. na antenie Radia SK. Katy Perry, która zakochana po uszy, co chwilę o tym mówi w ostatnim czasie. W jednym z wywiadów powiedziała, że z jednej strony czuje się o wiele bardziej uziemiona, a z drugiej strony lata w kosmos. To oczywiście w związku ze związkiem z Justinem Trudeau. Podczas jednego z ostatnich koncertów na festiwalu miała taki ogromny telefon komórkowy, na którym pojawiały się niby telefony od byłych. Był telefon od OB, czyli od Orlando Bluma, który odrzuciła. Na później pojawił się JPJT. Justin Pierre James Trudeau. No i od niego, jak nie trudno się domyślić, telefon odebrała. Za chwilę odbierzecie telefon od Dawida Podsiadło, taki muzyczny, z numerem Sezon. Później Sia i Sean Paul Wester.
1: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce. Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi: nie, dziękuję, nie jestem głodny.
8: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
9: 3, 2, 1.
10: Hurra! Dado, wylądował!
11: Ale co?
10: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory

0: Kids, ulica Jana Długosza.
1: Tylko 300 metrów od Go Jump.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
2: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
3: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielanach Wrocławskich w centrum handlowym Aleja Bielany i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
2: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
5: Jak tak, to Allegro.
6: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
7: I dlatego wróciłeś na studia?
6: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
8: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

0: kształcenia online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
1: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

0: Akcja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Jonathan Bledka i Gibbs, Róż, tak na ochłodę. No właśnie, moi drodzy, są takie rekordy, których nie chcielibyśmy pobijać. To był lipiec 1921 roku. Pruszków przez dwa razy uzamknięte koło Opola i rekord ciepła 42 stopnia. Wspominaliśmy już o tym. I wspominaliśmy też o tym, że jest prawdopodobieństwo, a raczej niebezpieczeństwo, że w ten weekend ten rekord zostanie pobity. To dla ochłody chciałbym was wysłać rodzinnie, bo to czteroosobowe zaproszenie do Energylandii. Jeśli ktoś reflektoruje, to bardzo proszę mnie przekonać. Można zaśpiewać, można zarapować, można powiedzieć wierszyk, można też nagrać dźwięk skwierczącego ciała, co tylko chcecie. Albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście również z głosówkami na jaskowym Messengerze. Czekam na te przekonywanie. Mas Zelmer Lovese za chwilę, później Kung Si, The Ufielos London, czyli Galaxy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
9: Krakowska. Znasz ją, prawda? A jeśli powiemy ci, że to już zupełnie inne miejsce? Poznaj ją od strony Oławy. Dzika przyroda, kajaki, ścieżki do biegania i miejsca idealne na piknik. A do tego tak blisko do świetnych restauracji czy centrum. 27 czerwca przyjdź na Dzień Otwarty Apartamentów Krakowska i wybierz swoje nowe mieszkanie. Zobacz osiedle, odpocznij nad rzeką i skorzystaj z wielu atrakcji. Krakowska. Najlepszy adres w mieście. Szczegóły na robyg.pl.
10: Festiwal Pasi Brzucha powraca. Już od 26 do 28 czerwca Pasibus i Loud Production zapraszają na 6. edycję. Wstęp za free. Partnice, tor wyścigów konnych. Zagrają Leroy, 5-2 Dębiec, Wad Stoja, Małe TGD, Fabiański, Bas Astral. Łącznie 16 koncertów. Wystawcy gastro z pysznym jedzeniem. Silent Disco, Run Mageddon Kids i więcej. 3 dni zabawy za free. 26-28 czerwca. Festiwal Pasi Brzucha.pl.
11: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
12: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Wrocław, Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Wyjazd do Krakowa i...
14: Do Zatorlandu!
13: Do Zatorlandu?
14: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
13: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
14: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
15: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
16: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.

0: Krakowa.
1: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
2: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.

0: Poznaj Południk 17. Gotową inwestycję tuż obok Parku Południowego i Klecińskiego. Blisko tramwaju, ścieżek rowerowych i codziennych wygód. A na miejscu zielone patio i przestrzeń do odpoczynku. Uwaga! Z okazji 40-lecia Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe jubileuszowe oferty i atrakcyjne rabaty, jakich jeszcze nie było. Sprawdź szczegóły na południk17.archicom.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poczuj letni fan w Magnolia Park. Od 26 do 28 czerwca graj z nami o fantastyczne wakacyjne nagrody. Wystarczą zakupy za minimum 50 zł lub wymiana punktów w aplikacji Spot. Wpadnij na nasze stoisko przy wejściu od ulicy Legnickiej. Zagraj w zdrapkę i zgarniaj letnie gadżety. Czekamy od 11 do 19. Nie masz jeszcze naszej apki? Pobierz ją i ruszaj na wakacje z przytupem. Magnolia Park. Zapraszamy.
3: I po reklamie.
4: Hity na czasie.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu.
7: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City.
8: Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
7: Zabawę nakręca partner akcji – Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dla wszystkich głodnych wrażeń i spragnionych dobrej zabawy – Festiwal Pasi Brzucha na wrocławskich Partynicach.
8: Już w najbliższy weekend – Wielkie Święto Street Foodu.
7: Koncerty, turystyczne inspiracje na lato i dużo dobrej zabawy.
9: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
10: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa.

0: może się powtórzę, ale nie jesienią, nie zimą, nie wczesną wiosną, tylko na przełomie wiosna i lata właśnie ten numer brzmi najlepiej. Trafiony, zatopiony Marisa i Odkochaj w Radiu SK tuż przed godziną 10:00. Po 10:00 Rita Ora na naszej antenie na początek.
1: Reklama.

0: Lusto nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław Dawida 5. Telefon 71 316 3800. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
1: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teliśmy.

0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto. Placówki integracyjne i terapeutyczne, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jeszcze dziś prokuratura ma przesłuchać byłego ordynatora ze Szpitala Południowego w Warszawie. Wczoraj dr Emil Jędrzejewski w rozmowie z Kanałem Zero alarmował, że na szpitalnym SOR-ze dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Miał być odpowiedzialny za to m.in.

Numer jeden z gorącej dwudziestki, Wiktor Waligura, czyli cztery pory roku. Gram dosłownie za 3 minuty. Będzie też m.in. Kuba i Kuba, będzie Juste i Turn the Lights Off, a także Teddy Swims czy Dua Lipa. Łatwo Gang, Majko, również na początek Rita Ora. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Król Eminem na antenie Radia SK i Without Me. Ale jak to, że beze mnie na PGE Narodowym, że można zrobić jakiś... w sensie nie, że beze mnie, tylko że bez was, bo my cały czas kompletujemy ekipę na SK Karniaki Cup, prawda? I kto już odgadnie, o co chodzi Sławkowi Peszko, to jedno wygwizdane słowo, ten zgarnia Tysiaka, ten zgarnia udział w finale, ten zgarnia nocleg w Warszawie na ten czas SK Karniaki Cup, no i zgarnia szansę na 10 tysięcy złotych w wielkim finale właśnie rozgrywanym na PGE Narodowym już 4 lipca. Rano Mariuszowi się nie udało, więc proszę bardzo, oprócz tego, że ta zagadka czeka w aplikacji Radia SK i na SK.pl, to zagram ją już teraz.
1: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: Jedno słowo. Jakież tam jedno słowo kryje się za tym gwizdkiem? No, nie jest to słowo stacji, to już wiemy dzięki Mariuszowi. Zgrany zespół ludzi. To może być podpowiedź, która was naprowadzi. Zgłaszacie się na SK.pl i w aplikacji Juste i Jack Style, czyli Turn the Lights Off za moment, a później wesce Teddy Swims.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
7: Autopromocja. Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak wyprzedaż, to w euro.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
13: jest. Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
14: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
16: W Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
17: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
16: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
18: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
19: Klasyk. Idzie dwóch studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden pyta, co to jest? A drugi odpowiada, nie wiem, ale kserujemy.
20: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Zapraszam do stanowiska.
23: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
22: Pani Ania jest na urlopie.
23: Czyli niczego nie załatwię.
22: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
23: Uff, no i to jest zmiana.
24: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy Polskę.

Całą historię związaną z fundacją Cancer Fighters, z BDOS-em, z Majko, z Łatwogangiem znacie tak dobrze, że ja po prostu zagram ten numer i spełnię to marzenie jeszcze raz.

0: Avicii, Levels na antenie Radia SK. Dosłownie kilka minut temu dostałem mail o treści Siget 2026, kiedy wystąpią 21 Pilots i gdzie zagra Florence and the Machine. To jest znak sygnał, żeby po pierwsze powiedzieć wam o tym, że na Siget was w tym roku wysyłamy, a po drugie, że no tam, gdzie was nie wysyłamy, a chcecie się wybrać, no to za hajs Eski można zabalować. Festiwalowe 1000 zł do zgarnięcia już dziś w Imprestę. Dajcie nam znać, jakich rzeczy takie, na takie koncerty i festiwale musicie ze sobą zabrać, żeby było fajnie. I jak będzie bardzo fajne zgłoszenie, to bardzo fajne pieniądze do was trafią na wybrany właśnie przez was koncert albo festiwal. Oczywiście, że zgłoszenia na sk.pl i w aplikacji. A za chwilę u nas Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz, a później Clean Bandit i Demi Lovato.
1: Mama. Po ilu minutach będzie zmiana stron?
2: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
5: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
4: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
6: Wrocław, czas na nową odsłonę salonu Computronic w Magnolia Park. Z tej okazji od 26 do 28 czerwca mega promocje. Między innymi Apple iPhone 17 256 GB tylko 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3789 zł. Rabat aż 390 zł. Szykujemy też turniej z komputerem Level do wygrania.
7: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach. Tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę

0: 9 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.

0: Ależ to jest pyszna energia. Taka dawka, 2,5-minutowa Bibi Rexy i Davida Getty, czyli Sad Girls w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po 11. Beauty and the Beat też będzie dobrze. Justin Bieber, Nicki Minaj za chwilę.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
7: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
6: Zaraz wszystko wyjaśnię.
8: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: 3, 2, 1.
10: Hurra! Dado, wylądował!
11: Ale co?
10: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
11: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
10: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
11: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
10: Tylko 300 metrów od Go Jump!
12: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Chcesz testować fakturowanie

0: kod na Sksef bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Ostatni tydzień czerwca to tydzień super okazji we Wrocław Fashion Outlet. Super czwartek XXL tym razem czeka przez 2 dni, czwartek i piątek. Dodatkowe rabaty znajdziesz w salonach Adidas, Calvin Klein, Tommy Hilfiger i wielu innych. A za zakupy zrobione w weekend, w niedzielę, odbierzesz ręcznik i torbę plażową. Szczegóły na wrocławfashionoutlet.com. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
7: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
8: Uwaga kierowcy, spore utrudnienia na A4 w kierunku Wrocławia. Jadąc od kątów wrocławskich doszło do wypadku przed Pietrzykowicami, no i korkuje nam się autostrada. W przeciwnym kierunku była zablokowana na czas lądowania helikoptera. Wybierajmy alternatywne drogi. Jeśli chodzi o prognozę pogody, będzie upalnie, 29 maksymalnie.
7: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
6: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
9: Dokładnie 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Patologia musi się skończyć, mówi o sytuacji w Szpitalu Południowym szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. I dodaje, będzie wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Na specjalnie zwołanej konferencji wypowiadał się na temat nowych doniesień, które w rozmowie z Kanałem Zero przekazał były ordynator szpitala. Mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a kierownik SOR-u miał fałszować dokumentację medyczną.
10: Te zarzuty, które się pojawiły, one przekraczają możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo są po prostu zarzutami stricte karnymi, zagrożonymi sankcjami, które z tego wynikają.
9: Mówił dr Łukasz Jankowski, a w sprawie szpitala za chwilę wypowie się też minister sprawiedliwości. Zadania zostały już podzielone. To będzie spotkanie premierów i szerokich zespołów eksperckich. Tak zapowiada się ruszające jutro w Gdańsku forum dotyczące odbudowy Ukrainy. Kijów mówi o swoim pragmatycznym podejściu. Prezydenta Zełenskiego zabraknie, będzie ukraińska premier Julia Sfyrydenko. Ważne jest, aby być konstruktywnym w relacjach z Polską. Jestem wdzięczny wszystkim partnerom, każdemu, kto jest z nami, kto jest z Ukrainą, każdemu, kto przygotował wartościowe rzeczy na spotkanie w Gdańsku, mówił Zełenski, który miał wziąć udział w konferencji, ale zrezygnował z udziału po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem. Pewne udziału w 1/16 finału Mistrzostw Świata są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. A dziś ruszy ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21:00 Szwajcaria zagra z Kanadą, Bośnia Hercegowina z Katarem. O północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3:00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem.
11: SK Wrocław na czasie.
8: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w najbliższy piątek naszą ekipę SK Summer City możecie spotkać w Akwaparku Wrocław. Tak, bo kończy się rok szkolny i zaczynają wakacje, a razem z tym zaczyna się nasza akcja coroczna wakacyjna SK Summer City, gdzie zwiedzamy różne miejscówki. Akwapark jak co roku w piątek. Prawie każdy będziemy się widzieć od 11 do 14. W ten po akwaparku wybieramy się na tor wyścigów konnych Partynice, gdzie rozpocznie się o 17 festiwal Pasi Brzucha, także najemy się do syta.
12: Uff, jak gorąco. No to was wysyłam do Energylandii w tej godzinie, zgodnie z obietnicą. Wysyłam w waszą stronę Eda Sheerana i jego Bad Habits. Będzie Lana Del Rey, będzie Bausa i Magnetic. A na początek Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Michu Sobkowski, witajcie. 11:02 na zegarach. W ST już grają.

0: Chłopaki z Bausa naprawdę dają radę tym numerem. Magnetic na antenie Radia SK. Zasypaliście mnie zgłoszeniami, jeśli chodzi o Energylandię. Podobało mi się jedno, kiedy to mordeczka napisał, że on by bardzo chciał, żeby jego teściowa się rozerwała w Energylandii. Nie wyślę, bo trochę się boję, że prokurator będzie później mnie ścigał. Karolina też się zgłosiła w sposób jakże śpiewający prawie.
1: SK, SK, głośniej daj! Niech się buja cały kraj. Nucę fałszywie, trudno, hej. I tak mam dziś najlepszy dzień. Znaczy najlepszy byłby w Energylandii oczywiście, ze znajomymi.
0: Karolina, na Eurowizję to cię może nie wyślę. Całe szczęście, co? Ale do Energylandii jak najbardziej. Z paczką przyjaciół poczwórne zaproszenie jest już twoje. Mogę powiedzieć, że nie ostatnie. Dzisiaj na waszym miejscu słuchałbym po godzinie 18 imprezki Rafała Adamczaka. Alex Warren za chwilę, Carry You Home, później Andy Dust, Harris i Zokaria.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Legenda powróciła
4: w Radio SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Release już w piątek po 20
4: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
8: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
9: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
10: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
11: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
12: Tato, jedziemy nad wodę? Tam, gdzie ten wielki zmuchany park wodny.
13: Na kopalnię Wrocław w strefę wakacji? Jasne! Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max.
14: A bilety online z wyprzedzeniem zawsze taniej.
15: Jeden bilet max atrakcji. kopalnia.wroc.pl.
16: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
17: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
16: BYD. Build your dreams.
18: Krakowska? Znasz ją, prawda? A jeśli powiemy Ci, że to już zupełnie inne miejsce? Poznaj ją od strony Oławy. Dzika przyroda, kajaki, ścieżki do biegania i miejsca idealne na piknik. A do tego tak blisko do świetnych restauracji czy centrum. 27 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Krakowska i wybierz swoje nowe mieszkanie. Zobacz osiedle, odpocznij nad rzeką i skorzystaj z wielu atrakcji. Krakowska. Najlepszy adres w mieście. Szczegóły na robyg.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
4: I po reklamie.

0: Dzięki tym swoim oficjalnym hymnom i piosenkom chyba najbardziej kojarząca się wokalistka z mundialem, co? Shakira i Whenever, Wherever wesce.
1: SK Karniaki K.
0: A czy jest ktoś, kto bardziej kojarzy się z piłką nożną i jednocześnie z dobrym... z dobrą atmosferą, z dobrym imprezowaniem? Dobra, niech będzie z dobrym imprezowaniem. Ktoś bardziej niż Sławek Peszko? No chyba nie. Więc chyba warto się z nim spotkać i pograć, i poimprezować, bo to też mamy w planach już podczas wielkiego finału 4 lipca na PGE Narodowym. Finału SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą drużynę. Dziś rano próbował do tej drużyny powołanie dostać Mariusz.
2: Panie Sławomirze, poprosimy
3: lećmy,
2: o zdanko.
3: Lećmy z tematem, tak.
4: Na mundialu liczą się detale. Podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
5: stacji.
6: Stacji.
7: To niestety jest zła odpowiedź.
3: Kurczę, no.
5: Szkoda.
0: No bardzo szkoda, bo Mariusz dołączył do naszej ekipy, w której są już Krystian, Julia, Tomek, Michał, a także Aleksandra. A ma być to jedenastka, no tak, walcząca właśnie o 10 tysięcy złotych w wielkim finale. Mariuszowi się nie udało, zagadka czeka na SK.pl i w aplikacji Radia SK, a to wygwizdane słowo to... zgrany zespół osób, zgrany zespół ludzi. Tyle mogę wam podpowiedzieć. A wy zgłaszacie się na SK.pl po godzinie 13. Kolejna opcja na to, żeby dostać powołanie do naszej drużyny. Za chwilę Sombra, a później Duke Dumont w SC.
1: SK Karniaki Cup.
8: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
8: Autopromocja.
9: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzymy

0: u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Gotowe mieszkania na Krzykach i jubileuszowe oferty Archicom? Poznaj Południk 17. Gotową inwestycję tuż obok Parku Południowego i Klecińskiego. Blisko tramwaju, ścieżek rowerowych i codziennych wygód. A na miejscu zielone patio i przestrzeń do odpoczynku. Uwaga! Z okazji 40-lecia Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe jubileuszowe oferty i atrakcyjne rabaty, jakich jeszcze nie było. Sprawdź szczegóły na południk17.archicom.pl.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
8: Zabawę nakręca partner akcji. Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dla wszystkich głodnych wrażeń i spragnionych dobrej zabawy Festiwal Pasi Brzucha na wrocławskich Partynicach.
9: Już w najbliższy weekend wielkie święto street foodu.
8: Koncerty, turystyczne inspiracje na lato i dużo dobrej zabawy.
10: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: Gibbs, Hukon i Ty masz na antenie Radia SK przed południem, za chwilę po południe, z hitami na czasie. I Martin Fuczyło na pewno, bo już był, zostawił słuchawki, zostawił laptopa, zostawił ładowarkę, więc na pewno wszystko, co potrzebne do życia i do grania hitów na czasie, takich jak Bebe Rexha i Faithless New Religion od Matiego już za chwilę po godzinie 12. Michał Sutkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć!
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław Dawida 5. Telefon 71 316 3800. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
10: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
11: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać i na

0: wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
1: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
0: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
2: Klasyk. Idzie dwóch studentów ulicą i widzą kawałek kartki leżącej na chodniku. Jeden pyta, co to jest? A drugi odpowiada, nie wiem, ale kserujemy. Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
3: Wyjazd do Krakowa i...
4: Do Zatorlandu!
3: Do Zatorlandu?
4: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
3: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
4: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
5: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto, placówki integracyjne i terapeutyczne.
13: Cały czas spore utrudnienia na A4 w kierunku Wrocławia za kątami wrocławskimi. Przed Pietrzykowicami doszło do wypadku dwóch osobówek, no i korkuje nam się autostrada, korkują też całe kąty. Ciężko jest to jakkolwiek objechać. Uwaga też za mostem milenijnym jadąc śródmiejską obwodnicą w kierunku Obornickiej. Tutaj auto wypadło z drogi, no i trwa akcja służb. Jeden pas jest zablokowany. Prognozy pogody niezmiennie mówią o upałach do końca tygodnia, nawet 40 stopni w niedzielę. Zobaczymy.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto. Placówki integracyjne i terapeutyczne, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
14: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. W ciągu najbliższych minut ma odpowiadać na pytania śledczych w warszawskiej prokuraturze. Przesłuchany będzie dr Emil Jędrzejewski. To były ordynator w stołecznym szpitalu południowym, który alarmował o sytuacji na SOR-ze. W wywiadzie dla kanału Zero oskarżył byłego kierownika oddziału ratunkowego Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędne decyzje, które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Waldemar Żurek przekazał, że otrzymał już pismo od prezydenta Warszawy, który prosi o pilne działania prokuratury.
15: Analizujemy wszystkie sprawy, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania, które były w prokuraturze.
14: Było też 12 spraw dotyczących zgonów, a przypomnijmy, prokuratura prowadzi 2 śledztwa w sprawie Szpitala Południowego dotyczącą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Szansa dla fabryki, broń dla armii. Umowa już podpisana. 46 tysięcy karabinków GROT dostarczy dla wojska radomski Łucznik. Do rąk żołnierzy trafi nowa wersja Grota A3, usprawniona we współpracy z wojskowymi.
16: To WOT-owcy bardzo często przynosili informacje, co trzeba usprawnić. A3 jest najlepszą z możliwych.
14: Zaznacza szef MONE Władysław Kosiniak-Kamysz. Zamówienie ma być realizowane do końca przyszłego roku. Krakowskie kąpielisko Zakrzówek znów dostępne. Otworzy się w weekend wraz z nadejściem największych upałów. Na początku czerwca trzeba było je zamknąć po tym, jak w wodzie wykryto nieznaną substancję. Po badaniach okazało się, że zanieczyszczenie nie było groźne, a sanepid wydał zgodę na użytkowanie obiektu.
17: SK Wrocław. Na czasie.
13: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w najbliższą niedzielę możecie spotkać naszą ekipę SK Summer City. No bo zaczynają się wakacje, co prawda za tydzień dopiero, ale już w weekend wiele dziać się będzie. No i nasza akcja także rusza. Rozstawimy nasze miasteczko, nasze stoisko w Świeradowie-Zdroju podczas Izery Ultra Trail. Przez cały weekend zawodnicy będą rywalizować w biegach na różnych dystansach od 16 nawet do 100 km. My w niedzielę będziemy ich wspierać.
18: To wszystko, co dzieje się teraz, to tylko mało.

0: Od razu robi się gorąco, prawda? ATB i Ecstasy w Radiu SK 18 minut po 12. Słuchajcie, wszędzie widzę i słyszę zapowiedzi tego, że będzie naprawdę mega gorąco. No i to się zgadza, to prawda. W okolicach weekendu ma być naprawdę bardzo, ale to bardzo ciepło, a w innych miejscach jest już teraz. Na przykład we Francji wczoraj padł historyczny rekord. Od kiedy prowadzone są pomiary, aż tak gorąco jeszcze tam nie było. Wow, no i miło byłoby się gdzieś ukryć przed tym, prawda? My możemy wam w tym pomóc. W końcu już jutro SK dowozi kampera. Wraca nasza akcja, w której dostarczymy wam eskowego kampera pod dom i możecie pojechać nim na przedłużony weekend dokąd tylko chcecie. Na przykład nad jezioro albo nad morze. No wyobraźcie sobie, wstajecie rano, przechodzicie kilka kroków i już jesteście na plaży. A to wszystko jest możliwe, naprawdę. Zgłoszenia za darmo w aplikacji Radia SK. Ją możecie też pobrać za darmo. A my już odpalamy klimę w kamperze.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak wyprzedaż, to w euro.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
5: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
8: Brak planów na ferie? Czas na zimową przygodę w podziemiach Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Największe

0: Muzeum Węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnaprzygoda.pl.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
1: BYD.

0: 4,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Castąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławii oraz Wrocław Fashion Outlet.

0: sklep Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
3: I po reklamie.

0: Co jeśli? To Carla Fernandez. A co, jeśli by się tak przytulić? Dzisiaj jest dzień przytulania. No nie polecam raczej podchodzenia do losowych osób na chodniku, a raczej odradzam, ale bliskim przytulenie można zaproponować, prawda? Ewentualnie można to zrobić i zaproponować łazikowi marsjańskiemu, który osiągnął niezły sukces. Otóż po 5 latach jeżdżenia po powierzchni Marsa, łazik NASA przebył dystans maratonu. Nieco ponad 42 kilometry. W 5 lat. No i to jest wreszcie sportowiec, z którym ja mogę się utożsamić. Radio SK. To jest SK, Apety, Rose i Bruno Mars. Zaraz.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej

0: Zabawę nakręca partner akcji – Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dla wszystkich głodnych wrażeń i spragnionych dobrej zabawy – Festiwal Pasi Brzucha na wrocławskich Partynicach.
1: Już w najbliższy weekend – wielkie święto street foodu.
0: Koncerty, turystyczne inspiracje na lato i dużo dobrej zabawy.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
3: 3, 2, 1.
4: Rado, wylądował!
5: Ale co?
4: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
5: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
4: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
5: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
4: Tylko 300 metrów od Go Jump!
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
6: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
7: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielanach Wrocławskich w centrum handlowym Aleja Bielany i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
6: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
8: Festiwal Pasi Brzucha powraca. Już od 26 do 28 czerwca Pasibus i Loud Production zapraszają na 6. edycję. Wstęp za free. Partynice, tor wyścigów konnych. Zagrają Leroy, Małe TGD, Bass Astral, Emo, Raz Luta, Poparzeni Kawą 3. Łącznie 16 koncertów. Wystawcy gastro z pysznym jedzeniem. Silent Disco, Run Magedon Kids i więcej. 3 dni zabawy za free. 26-28 czerwca. Festiwal Pasi Brzucha.pl.
9: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.
10: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.com

Sky rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.com

0: matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: to Repeat It, Martin Garrix i Ed Sheeran West, 7 minut do 13. Trwa mundial, dzieje się, legendy strzelają gole. Wczoraj na przykład Cristiano Ronaldo zdobył trochę bramek dla Portugalii. Dziś wieczorem i w nocy kolejne mecze. Maroko zagra, Szkocja zagra, Brazylia zagra. Więc jeżeli ktoś nie może spać, no to wiadomo co może robić, oglądać chociażby Brazylię. Będzie się działo, ale my też gramy. Trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy naszą eskową jedenastkę, która razem ze Sławkiem Peszko zagra w finale na PGE Narodowym. No i to możecie być wy. Wy możecie strzelać karniaki ze Sławkiem na Narodowym. Naprawdę. I wy możecie w finale zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych. Trzeba tylko odgadnąć jedno wygwizdane słowo. Po 13 zadzwonię do kogoś z was, a zagadka na dziś to...
1: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: O, wiecie o co chodzi? To zgłaszajcie się na sk.pl. Radio
2: SK. Reklama. Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
3: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
2: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec. Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Wyjazd do Krakowa i...
10: Do Zatorlandu!
9: Do Zatorlandu?
10: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
9: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
10: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
11: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: Hotplota. Plotki, sensacje, komentarze.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
19: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
20: Wciąż spory zator mamy na A4 po zderzeniu dwóch osobówek na 146 km w kierunku Wrocławia. Aktualnie ruch odbywa się jednym pasem, a zwalniacie już za Kostomłotami i dalej pod Kątami. Jest słonecznie i gorąco, w tym momencie 26 stopni we Wrocławiu.
21: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
22: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach, ulica Gałczyńskiego 2.
23: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
24: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych dr Emil Jędrzejewski już w prokuraturze okręgowej w Warszawie. To były ordynator w Szpitalu Południowym, który w Kanale Zero mówił o nieprawidłowościach na SOR-ze. Byłego już koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka oskarżył o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Wchodząc do prokuratury, nie chciał rozmawiać z mediami.
25: Podtrzymuje pan, panie doktorze, to co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
26: Ja już się wypowiedziałem.
27: Czy ma pan dowody? Czy ma pan

0: fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Wchodząc do prokuratury, nie chciał rozmawiać z mediami.
1: Podtrzymuje pan, panie doktorze, to, co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
2: Ja już się wypowiedziałem.
3: Czy ma pan dowody? Czy ma

0: świadek w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w szpitalu. Przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa postępowania. Dotyczą one oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Czy radny KO publicznie mówił nieprawdę? Skandal w Lublinie i ustalenia Radia SK. Konrad Wcisło został przyłapany po tym, jak parkował autem na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Zapewniał, że ma do tego uprawnienia, posłużył się jednak kartą wydaną na ojca. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie radny złożył 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku.
1: Nie zamierzam podejmować tego tematu, wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem.
0: A incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina, który poszedł z tym na policję. Radny Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Ile naprawdę trzeba czekać na wizytę u lekarza specjalisty, to sprawdzili dziennikarze Superekspresu i przygotowali raport w tej sprawie. Okazuje się, że w kolejce stoi 10 milionów pacjentów. Na SEPL dostępny jest specjalny kalkulator, który pokaże Wam, ile trzeba czekać na wizytę u konkretnego lekarza w Waszej okolicy.
2: SK Wrocław. Na czasie.
3: Tu Kacper Michalak. Przed nami upalny weekend. Miasto Wrocław ogłosiło gotowość do letniego wypoczynku w mieście. Od 27 czerwca mieszkańcy będą mogli korzystać ze wszystkich miejskich kąpielisk. Do działających już obiektów, czyli kąpieliska Morskie Oko na Gliniankach oraz pływalni letniej Orbita, dołączą bezpłatne kąpieliska przy Harcerskiej i Królewieckiej. A już jutro na hipodromie w Morawie rozpocznie się lotto Strzegom Horse Trials 2026.

Minutka już po 13:00 i to jest środa, dotarliśmy już do połowy tygodnia, chyba można tak powiedzieć. A skoro tak, to trzeba to uczcić. Hitami na czasie Dawid Podsiadło i Sezon, a wcześniej W&W Heaven za Place on Earth. Mati Wuczyło, cześć, dzień dobry. Hey!

0: Dokładnie tak. Mundial trwa, ale trwa też SK Karniaki Cup. My zbieramy reprezentację Radia SK, która pojedzie na PGE Narodowy i ktoś z tej reprezentacji w finale zgarnie 10 tysięcy złotych. Zgłoszenia cały czas trwają. Do tej pory mamy już 5 zawodników, którzy pojadą do Warszawy i którzy będą strzelali karniaki ze Sławkiem Peszko. Dziś rano próbował Mariusz, no jemu niestety się nie udało, ale na SK.pl zgłosił się do nas Łukasz. Cześć Łuki.
1: Cześć, witam.
0: Ty napisałeś, że w karniakach to jesteś strzelcem wyborowym, czy to jest prawda?
1: Dokładnie, zawsze na 100%.
0: No dobra, powiedz mi, jak już tak stoisz przed tą piłką i masz zaraz uderzyć, to pojawia się jakaś taktyka, coś? Czy tak po prostu strzelasz i gdzie poleci, to poleci?
1: Nie, no wiadomo, siła razy ramię, zamykam oczy i jakoś zawsze siedzi.
0: Bardzo dobrze. Mnie kiedyś zabrali na zawody szkolne, ale potem jak nie trafiłem do pustej bramki, to moja kariera bardzo szybko się skończyła. Więc Łukasz, wszystko jest w twoich rękach. Powiedz mi, czy ty jesteś gotowy na to?
1: Jestem, czekam.
0: Doskonale. No to tak, wytłumaczę ci zasady. Za chwilkę usłyszysz takie zdanie, które wypowie Sławek Peszko. No jedno słowo będzie w nim wygwizdane. No a potem masz 3 sekundki na to, aby odpowiedzieć, co to za jedno słowo. Dam ci jeszcze tylko jedną wskazówkę. Chodzi o takie określenie na twoją najbliższą paczkę znajomych, z którymi trzymasz się na co dzień. No to co, wołać Sławka?
1: Jedziemy.
0: No to jedziemy, uwaga, puszczam, lecimy.
2: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
1: ekipy.
0: No, to sprawdźmy, czy dokładnie tak ma być. Uwaga!
2: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej ekipy. Na mundialu liczą się detale,
0: aha,
2: podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
0: No i dobra, ekipy. Uwaga! Tak jest! Mamy to! Oczywiście, że tak. Słuchaj, Łuki, właśnie zarobiłeś tysiaka. Do tego szykuj się, bo 4 lipca zagrasz mecz o 10 tysięcy na PGE Narodowym. No jak ci się to podoba?
1: Super, fajnie, cieszę się.
0: No i słuchaj.
1: Gdzieś to jest szansa, nie? Duża.
0: No proste, że tak. Słuchaj, szykuj formy w takim razie, bo na pewno się przyda. Nocleg też ogarniemy i spotkanie ze Sławkiem Peszko też. No to co, zadowolenie jest i formę szykujemy, tak?
1: Tak jest, oczywiście.
0: No to doskonale. No to w takim razie gratulacje, a jeżeli wy chcecie strzelić karniaka, to zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl.
3: SK Karniaki Cup. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
9: I co, zapisałeś się już na studia?
10: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
9: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
10: Brzmi jak miejsce dla mnie.
11: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
12: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka Cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
13: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach, tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
14: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki.

0: Ten hit już znamy wszyscy doskonale, prawda? To Jamali, Policeman, 16 minut po 13, to teraz trochę pogadamy, a raczej Sławek Peszko pogada.
1: SK Karniaki K.

0: szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Jesteśmy tylko do 28 czerwca. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
3: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław Dawida 5. Telefon 71 316 3800. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
6: I po reklamie.
7: SK.

Rihanna, Jay-Z i Umbrella. Tytuł to parasol i w najbliższych dniach to parasol na pewno może się przydać, chociaż raczej do chronienia się przed upałem, a nie deszczem, bo szykują nam się naprawdę rekordowe dni. Ja zamierzam pobić wtedy rekord w leżeniu w chłodnym pomieszczeniu bez wychodzenia na zewnątrz i w ogóle bez ruszania się. Znacie to? Gdy nie chcecie wychodzić z domu, bo jest aż tak strasznie gorąco? W temacie domów i mieszkań to, słuchajcie, pozmieniało się. Coraz więcej osób chce sprzedać mieszkanie i coraz mniej osób chce mieszkanie kupić. Przed chwilą trafiłem na artykuł o tym w internecie, no i podobno tylko 5% Polaków

0: Uważa, że teraz jest dobry moment na kupno mieszkania. No w skrócie to mieszkanie szuka aktualnie człowieka. Radio SK. Poza tym niektórzy oglądają mieszkania, ja oglądam ich ceny i to są dwa różne hobby.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wyobraź sobie weekend pełen emocji i pięknych koni. Międzynarodowa sportowa rywalizacja, dziecięca radość, rodzinna atmosfera oraz wyjątkowe wspomnienia. Multiagencja DCU zaprasza od 25 do 28 czerwca do Strzegomia na Puchar Narodów Strzegom Horse Trials oraz trzecie DCU Mistrzostwa Polski Hobby Horse. Na najmłodszych czeka strefa fundacji DCU, konkursy, zabawy oraz spotkanie z Wielkim Lwem. Wstęp bezpłatny. Do zobaczenia w Strzegomiu.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
8: BYD. Build your dreams.
9: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
10: Wyjazd do Krakowa i...
11: Do Zatorlandu!
10: Do Zatorlandu?
11: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
10: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
11: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
12: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
13: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: Stresujesz się decyzją o studiach?
15: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
14: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
15: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
16: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Wrocławiu, mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
18: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
17: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
21: I po reklamie.

0: No, ostatnio ten hit znalazł się wśród waszych ulubionych. W gorącej dwudziestce. Chociaż pierwszy wtedy był Wiktor Waligura, którego zagram wam już za chwilę. W piątek o 18:00 kolejne notowanie gorącej dwudziestki, więc głosujcie koniecznie. A tymczasem ustaliliśmy już, że jest ciepło, a będzie gorąco, więc pamiętajcie o nawodnieniu. My w Esce chętnie wam w tym pomożemy. Mam zestaw naszych gadżetów do oddania, m.in. butelkę. Na wodę w sam raz. Powiedzcie mi tylko, co poszło wam dziś, albo wczoraj, albo ostatnio wyjątkowo dobrze. Co wam się bardzo dobrze udało? Pochwalcie się trochę, a co? Nagrywajcie głosówki i wysyłajcie na Messengerze do Radia SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,08%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
9: Uff, ale upał. Pojedziemy dziś nad wodę?
10: Jasne. Na kopalnię Wrocław strefę wakacji. To tylko 2 kilometry za miastem.
9: Tam, gdzie ten wielki dmuchany park wodny z ogromną zjeżdżalnią?
10: Dokładnie. Jeden bilet max atrakcji. Park wodny, kajaki, supy i rowerki wodne. Wszystko w cenie biletu max.
11: No to kupię bilety online. Z wyprzedzeniem zawsze taniej niż w kasie. I parkujemy bezpłatnie.
9: To jedziemy. Kup bilety na kopalnia.wroc.pl.
12: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
13: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
14: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: W Radiu SK przez całe lato mamy dla was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
16: Zabawę nakręca partner akcji. Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dla wszystkich głodnych wrażeń i spragnionych dobrej zabawy Festiwal Pasi Brzucha na wrocławskich Partynicach.
15: Już w najbliższy weekend wielkie święto street foodu.
16: Koncerty, turystyczne inspiracje na lato i dużo dobrej zabawy.
17: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
18: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Zapraszam do stanowiska.
21: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
20: Pani Ania jest na urlopie.
21: Czyli niczego nie załatwię.
20: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
21: Uff, no i to jest zmiana.
22: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
25: Sponsorem programu

0: Jest to właściciel firmy Alto, placówki integracyjne i terapeutyczne.
1: Wciąż zwalniacie za kątami w kierunku Pietrzykowic i Wrocławia po wypadku dwóch ciężarówek na 146 km A4. Ruch odbywa się jednym pasem, stąd utrudnienia w przejeździe. Zwalniacie również jadąc od Wrocławia, a dokładniej za Krajkowem w stronę Katowic, gdzie prowadzone są prace drogowe. Przytyka się także Krajowa 35 w Gniewoszowie w kierunku Bielan. Pogoda dzisiaj słoneczna i ciepła, od 26 do 29 stopni na dolnośląskich termometrach. Zdecydowanie cieplej od jutra i aż do poniedziałku.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto. Placówki integracyjne i terapeutyczne, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy, zapewnia premier w reakcji na nowe informacje dotyczące afery w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz sygnalista i były ordynator dr Emil Jędrzejewski zeznaje w prokuraturze. Wcześniej w Kanale Zero oskarżył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów.
4: I tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, to także znajdzie swój finał, tak czy inaczej.
3: Mówi Donald Tusk, a prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie szpitala południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP. Kłamał i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych, bulwersujące zachowanie lubelskiego radnego KO. Jak ustaliło Radio SK, Konrad Wcisło dopiero 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku wystąpił o dokument, który, jak wcześniej twierdził, posiadał. Jak nagrano go, gdy parkował na kopercie. Temat śledzi Bartłomiej Ważny, który jest przed lubelskim ratuszem. Powiedz, co na to magistrat?
5: Tak, jestem. Jak powiedziała mi rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść, o całej sprawie dowiedziała się dopiero ode mnie. Czekamy cały czas na oficjalny komentarz od ratusza oraz na informacje od Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. No to właśnie ten organ wydaje takie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
3: A radny może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Zablokowana A1 w Śląskiem w kierunku Łodzi, to po wypadku na autostradzie w Dobieszowicach. Zderzyły się tam trzy pojazdy, w tym ciężarówka. Utrudnienia także na A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Legnica Południe a Legnica Wschód. Bus wypadł z jezdni. Prawy pas autostrady jest zablokowany.
6: SK Wrocław. Na czasie.
1: Tu Kacper Michalak. Przed nami piłkarskie emocje na dolnośląskich boiskach. W Ząbkowicach Śląskich, Kłodzku i Dzierżoniowie odbywają się mecze turnieju finałowego Mistrzostw Polski UEFA Regions Cup. Dziś o 18:00 Dolnośląski Związek Piłki Nożnej zagra z Podkarpackim w Kłodzku, a Kujawsko-Pomorski z Małopolskim w Dzierżoniowie. Wielka wyprawa maluchów, czas start. Już w niedzielę w południe kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszy spod wrocławskiej hali stulecia do Normandii. Celem będzie zebranie pieniędzy na pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Wcześniej, bo o 10:00 ruszy piknik edukacyjny.
7: Dzisiaj mamy dzień przytulania. Z tej okazji ja chciałbym przytulić się do klimatyzatora w naszym studiu Radia SK. No w końcu jest ostatnio naprawdę niezłym wsparciem, ale ja postaram się być nim dla was też. Mati Fuczyło to są hity na czasie. No to dzień dobry. I gram pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, Wiktor Waligura i Cztery pory roku.

0: Jak miło jest sobie zanucić ten hit. Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK 17 minut po 14. Ja szukam waszych dzisiejszych sukcesów. No w końcu chcę was wszystkich chwalić, chcę bić brawo i mówić, że pięknie sobie radzicie. A co? Ania się nagrała na Messengerze Radia SK.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Mi ostatnio udało się odpocząć. Mam z tym duży problem i nie potrafię, a dwa dni temu przeleżałam cały dzień. Nie robiłam nic oprócz podstawowych funkcji życiowych i jestem z siebie dumna.
0: No i ja też jestem z ciebie dumny, bo faktycznie ja też miałbym pewnie z tym problem, więc podziwiam. Sztuka odpoczynku jest trudna, to się zgadza. Bardzo dobrze, że odpoczęłaś z tymi podstawowymi funkcjami życiowymi. To chyba wszyscy w najbliższy weekend zamierzamy podejść do tematu tak samo. Jakoś nie marzy mi się wychodzenie na zewnątrz, gdy w cieniu będzie 40. Artur też się nagrał.
2: Gdzie udało mi się idealnie obrócić naleśnik w powietrzu, więc brawo ja.
0: No brawo ty, to są sukcesy. Za każdym razem, gdy mi się to uda, to rozglądam się, czy przypadkiem ktoś może tego nie widział, nawet gdy jestem sam w domu.

0: Profesjonalnego szefa kuchni.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Audycję zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 3, 2, 1.
5: Hurra! Dado, wylądował!
6: Ale co?
5: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
6: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
5: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
6: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.

0: Warrior Academy robią w czasie wakacji 7-dniowe kursy do pozwolenia na broń.
1: 7 dni teoria i praktyka?
0: Dokładnie tak. I będę mógł zdawać egzamin do patentu. Klub sportowy Warrior Academy. Akademiawojownika.pl.
2: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
3: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
4: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: I po reklamie.

0: Legendarny kawałek, prawda? Paktofonika. Jestem Bogiem.
1: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: 22 minuty przed 15. To jest SK. Więcej rapowych hitów. Gramy w Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Tam ostatnio na pierwszym miejscu wylądował duet roku. Łatwo Gang i Majko. I wszystkie marzenia. SK.pl. Tam możecie głosować na ulubione hity. A ja tymczasem sprawdzam wasze sukcesy. Basia się nagrała.
2: Cześć SK. Ja dzisiaj oddałam córę do przedszkola i zamiast odpoczywać, to strzeliłam, w sensie umyłam wszystkie okna. Pozdrawiam serdecznie.
0: Basia, skoro ty strzeliłaś wszystkie okna, no to już prawie tak, jakbyś strzelała karniaki w okienko. My zbieramy naszą SK-ową jedenastkę, SK Karniaki Cup. Dzisiaj dołączył do nas Łukasz. No Basia, ty możesz być kolejna w takim razie. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych w finale. Mecz w loży VIP, a raczej oglądanie meczu w loży VIP ze Sławkiem Peszko, a do tego udział we wspomnianym finale na PGE Narodowym. Zgłoszenia na SK.pl. No to Basia, skoro już tak dobrze radzisz sobie dzisiaj z tymi okienkami, no to może warto. Radio SK. Ale wy też możecie się zgłaszać na SK.pl za darmo.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty?

0: Zobacz, jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach.
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty? Zobacz, jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złote 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest fresh.
5: Gotowe mieszkania na krzykach i jubileuszowe oferty Archicom? Poznaj Południk 17. Gotową inwestycję tuż obok Parku Południowego i Klecińskiego. Blisko tramwaju, ścieżek rowerowych i codziennych wygód. A na miejscu zielone patio i przestrzeń do odpoczynku. Uwaga! Z okazji 40-lecia Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe jubileuszowe oferty i atrakcyjne rabaty, jakich jeszcze nie było. Sprawdź szczegóły na południk17.archicom.pl.
6: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV Coupé. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Festiwal Pasi Brzucha powraca. Już od 26 do 28 czerwca Pasibus i Loud Production zapraszają na 6. edycję. Wstęp za free. Partynice, tor wyścigów konnych. Zagrają Leroy, Małe TGD, Bas Astral, Emo, Raz Luta, Poparzeni Kawą 3. Łącznie 16 koncertów. Wystawcy gastro z pysznym jedzeniem. Silent Disco, Run Magedon Kids i więcej. 3 dni zabawy za free. 26-28 czerwca. Festiwal Pasi Brzucha.pl.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Ostatni tydzień czerwca to tydzień super okazji we Wrocław Fashion Outlet. Super czwartek XXL tym razem czeka przez dwa dni, czwartek i piątek. Dodatkowe rabaty znajdziesz w salonach Adidas, Calvin Klein, Tommy Hilfiger i wielu innych. A za zakupy zrobione w weekend, w niedzielę, odbierzesz ręcznik i torbę plażową. Szczegóły na wrocławfashionoutlet.com. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
14: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK. Ja dzisiaj sprawdzam, jakie macie sukcesy. Kasia się nagrała.
1: Hej, SK,
0: no cześć.
1: Kaśka, co mi wyszło w ostatnich dniach dobrze? To to, że w te upały mogę schładzać klientów, pasażerów, których wożę na taksówce.
0: No to w takim razie, Kasia, w imieniu wszystkich pasażerów, których chłodzisz, dziękuję, ale teraz chłodzić będą was oni. Kasia Węsierska i Michał Hanczak, oni przejmują antenę. No i wrzucamy na luz.
2: Radio SK. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
8: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
7: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
9: A ty jakie masz plany na wakacje?
10: Robię kurs do pozwolenia na broń.
9: To ile ty masz tych wakacji?
10: W klubie sportowym Warrior Academy robią w czasie wakacji 7-dniowe kursy do pozwolenia na broń.
9: 7 dni teoria i praktyka?
10: Dokładnie tak. I będę mógł zdawać egzamin do patentu. Klub sportowy Warrior Academy. Akademiawojownika.pl.
11: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
13: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
15: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
18: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
19: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,90.

0: 99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody Zielona Budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
4: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
5: 28 stopni w tym momencie na wrocławskich termometrach. Do tego wydano ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem dla całego Dolnego Śląska. W najbliższych dniach temperatura będzie mogła wzrosnąć nawet do 38 stopni. Wrocław zaczyna się teraz korkować w centrum na Milenijnym i wjeździe od Krępic.
4: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
3: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach, ulica Gałczyńskiego 2. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Odpowiadał na pytania śledczych. Zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił kolejne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Chodzi m.in. o zgony pacjentów, do których miało dochodzić w wyniku zabiegów prowadzonych przez niedoświadczonych lekarzy na SOR-ze. Przed prokuraturą jest Mateusz Chłystun. Powiedz, na czym najbardziej zależało śledczym?
7: Przede wszystkim na zweryfikowaniu informacji ujawnionych przez lekarza w mediach i znalezieniu na nie dowodów.
8: Dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem, bo wtedy pytamy go od kogo, w jakich okolicznościach, kiedy.
7: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Tymczasem obrońca lekarza, koordynatora SOR-u, czyli Dawida Kacprzyka, ogłosił w mediach, że jeśli zeznający dziś lekarz nie udowodni swoich informacji, a potem nie wycofa zeznań, czeka go proces karny.
6: Chodził w nocy po tunelu warszawskiego metra. Policja sprawdza powody. Stołeczni mundurowi przesłuchują zatrzymanego 30-letniego mężczyznę. To prawdopodobnie Francuz. Ten uszkodził kratkę wentylacyjną przy wyjściu ze stacji metra Służew.
9: Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w wyniku tego zdarzenia ktoś odniósł obrażenia lub doszło do uszkodzenia infrastruktury.
6: Mówi Marta Haberska z policji na warszawskim Ursynowie. Przez ten incydent i w związku z działaniami policjantów metro rano nie kursowało na odcinku od Kabat do Politechniki. Każdym dniem będzie coraz cieplej. MGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet do 34 stopni.
10: SK Wrocław News.
11: Kacper Michalak był poszukiwany listem gończym, a w mieszkaniu miał narkotyki. Milicy policjanci zatrzymali 32-letniego mieszkańca gminy Krośnice. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd rejonowy w Nysie. Po opłaceniu zasądzonej kary 32-latek został zwolniony, jednak wkrótce odpowie też za posiadanie metamfetaminy. Projekt dla kobiet w ciąży. Od lipca w szpitalu imienia Falkiewicza na Brochowie startują dwa pilotaże: bliskość i wsparcie oraz od informacji do relacji. Mają na celu wzmocnienie zdrowia psychicznego kobiet oraz podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem.
12: Rzuć na luz!
13: Rzuć na luz!
14: Rzuć na luz!
13: Rzuć na luz!
15: Rzuć na luz! W ogóle nie mamy w planach dzisiaj was rozgrzewać. Raczej będziemy sprawiać, że będzie was mroziło. Ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu.
16: To oczywiście nie będziemy tutaj tworzyć chłodnej atmosfery, tylko jak zawsze będziemy emanować dobrym humorem, bo ja mam dzisiaj w ogóle jakiś wyjątkowo dobry nastrój.
15: 3 minuty po godzinie 15.
16: Nie zepsuj
15: mi go. Szefa i się skończy.
16: Kasia Wiesierska.
15: Michał Hanczak, rzucamy na luz.

0: Oj, zdecydowanie lato nie stygnie, tylko dopiero nabiera rumieńców.
1: Mam wrażenie, że się rozpoczyna, dlatego że sprawdziłam prognozę pogody na przyszły tydzień. Zresztą rano pozdrawiamy Artura, naszego ochroniarza. Rano, przed chwilą, przed wejściem na program, miałam dzisiaj taką rozmowę, że Artur powiedział, no nie trzeba na wakacje wyjeżdżać, co skomentowałam hasłem, jaka to oszczędność i uważam, że jest w tym coś dobrego.
0: Swoją drogą, by w studiu naszym nowym eskowym mamy też palmy. Nie wiem, czy widzieliście jakieś tam sociale z naszego studia, obejrzyjcie na Instagramie.
1: Myślę, że to jest znak od naszego szefa, że jednak w tym roku ten wniosek urlopowy zostanie odrzucony.
0: 15 minut po godzinie 15, na razie nie wybieramy się na urlop w najbliższych dniach, tylko wrzucamy razem na luz.
1: Zostałam zainspirowana kilka dni temu, zobaczyłam takie nagranie od kogoś, gdzieś w mediach społecznościowych, kto po prostu podzielił się taką refleksją, a co gdybyśmy mogli wystawiać rachunki ludziom za straty emocjonalne? Na przykład dziś przez ciebie musiałem się dużo denerwować, więc wisisz mi 4,5 tysiąca złotych.
0: A skąd, przepraszam, taka kwota?
1: Po prostu, to tak rzucam. Aha. To była taka propozycja.
0: To można
1: mogę
0: sobie
1: wystawić na cennik... 25, ale to ty sam musisz ocenić.
0: Cennik sobie można samemu ustalić, rozumiem.
1: Pamiętajmy,
0: i za co
1: że nerwy
0: i ile.
1: Są bezcenne absolutnie, no, nikt nam nie zwróci.
0: No szargane, no właśnie. No dobra, no to za co wy byście dzisiaj w środę po południu wystawili i komu?
1: Rachunek.
0: Jaki rachunek?
1: I jakiej wysokości? Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze, chętnie wszystkie przejmiemy.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, a także Imagine Dragons już za chwilę od nas.
2: Reklama. Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
3: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
4: I dlatego wróciłeś na studia?
3: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
5: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Brak planów na ferie? Czas na zimową przygodę w podziemiach Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Największe Muzeum Węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnaprzygoda.pl.
7: Krakowska. Znasz ją, prawda? A jeśli powiemy ci, że to już zupełnie inne miejsce? Poznaj ją od strony Oławy. Dzika przyroda, kajaki, ścieżki do biegania i miejsca idealne na piknik. A do tego tak blisko do świetnych restauracji czy centrum. 27 czerwca przyjdź na dzień otwarty apartamentów Krakowska i wybierz swoje nowe mieszkanie. Zobacz osiedle, odpocznij nad rzeką i skorzystaj z wielu atrakcji. Krakowska. Najlepszy adres w mieście. Szczegóły na robyg.pl.
8: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl. Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom

0: Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto.
1: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław, Dawida 5. Telefon 71 316 3800. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gotowe mieszkania na Krzykach i jubileuszowe oferty Archicom? Poznaj Południk 17. Gotową inwestycję tuż obok Parku Południowego i Klecińskiego. Blisko tramwaju, ścieżek rowerowych i codziennych wygód. A na miejscu zielone patio i przestrzeń do odpoczynku. Uwaga! Z okazji 40-lecia Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe jubileuszowe oferty i atrakcyjne rabaty, jakich jeszcze nie było. Sprawdź szczegóły na południk17.archicom.pl.
4: I po reklamie.

0: 29 minut po 15.
1: Głos do rozpoznania na końcu świata.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Trochę tak jak głos tego pana, którego za chwilę wam zagramy.
0: To prawda, on jest bardzo charakterystyczny, też bardzo charakterystyczny ma wygląd, no ale w radiu posłuchamy. In My Bones, All We Got na przykład, albo Do It Again, to takie hity, które ma na koncie.
1: Znacie jego numery bardzo dobrze, być może nie wiecie jak wygląda, ale wiecie jak brzmi, a nazywa się Ray Dalton.
0: No to teraz do takiego Rayu, raju was zabierzemy z nowym kawałkiem od tego pana, Got It High, tak się nazywa, a że w Esce gramy mnóstwo nowości, to co, to premiera, no lecimy.
1: Wszystkie hity się tu zaczynają, więc niech ten też się tu zacznie.

0: Levitating.
1: Pięknie,
2: Dua Lipa. Chciałam to z nią powiedzieć od zawsze.
1: Dua Lipa i Nie ma Lipy, Kasia Węsierska. 15.36 na zegarkach. Wrzucamy na luz.
2: Zbieramy dzisiaj wasze rachunki do wystawienia dla innych ludzi za rzeczy, których trudno jest wycenić, których nie da się właściwie wycenić. Na przykład straty emocjonalne.
1: Można abstrakcyjnie nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK. No i jest Kasia, która komu chciałaby ten rachunek dzisiaj wystawić?
3: Mojemu mężowi w wysokości 5000 zł za to, że jest na delegacji. A ja jestem sama z dwójką przeziębionych dzieci.
2: Ja nie chcę zabrzeć jak materialistka, ale czy to nie jest trochę za mało, Kasia? 5000?
1: Czekaj, no spokojnie, no 5000 to jest naprawdę sobite wynagrodzenie.
2: No ale oczywiście jak on na przykład na 2 tygodnie w tę delegację wyjechał?
1: Nie, no co ty, ja myślę, że to jest krótka delegacja.
2: Jeżeli Kasia 3 godziny, to jestem w stanie przyjąć tak kwotę.
1: No ale faktem, tu mamy i pielęgniarkę, i pewnie kucharkę, i sprzątaczkę w jednym.
2: Więc... Mamy do tego jeszcze panią zapewniającą rozrywkę, bo wiadomo, że dzieci chore to dzieci marudne. Ktoś, kto pierze, ktoś, kto...
1: Dobra, już nie wyliczaj, bo zaraz się okaże, że faktycznie
2: mówiłam,
1: to 5 tysięcy to jest za mało. Chłopie, ty wracaj z delegacji jak najszybciej. Radio SK. Bo się nie wykosztujesz. Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
7: Autopromocja.
8: Reklama. RTV Euro AGD. Jak wyprzedaż, to w euro.
9: I jest!
8: Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
15: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
14: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
15: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielanach Wrocławskich w centrum handlowym Aleja Bielany i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
14: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
16: Mamo, tato, jedziemy nad wodę?
17: Ale gdzie?
18: Na Kopalnię Wrocław Strefę Wakacji. Wszystkie atrakcje wodne w cenie jednego biletu max. A kupując online, masz zawsze taniej.
16: Jeden bilet, max atrakcji. Kopalnia.wroc.pl.
19: Festiwal Pasi Brzucha powraca. Już od 26 do 28 czerwca Pasibus i Loud Production zapraszają na 6. edycję. Wstęp za free. Partynice, tor wyścigów konnych. Zagrają Leroy, 5-2 Dębiec, Wad Stoja, Małe TGD, Fabiański, Bas Astral. Łącznie 16 koncertów. Wystawcy gastro z pysznym jedzeniem. Silent Disco, Run Mageddon Kids i więcej. 3 dni zabawy za free. 26-28 czerwca. Festiwal pasibrzucha.pl.
11: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Jesteśmy tylko do 28 czerwca. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia.
0: Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: I po reklamie.
22: Eska. Eska.
23: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Jeżeli komuś gorąco, to my jeszcze fire gramy.
1: Bardzo proszę tego nie robić, chociaż pogoda ma takie plany, dlatego że w przyszłym tygodniu ma być, uwaga, podobno 38 stopni.
0: Szymza na antenie Radia SK, ale teraz czas na naszego słuchacza Sebastiana, bo wystawiamy rachunki.
1: Za straty moralne, emocjonalne, jakie chcecie, no niematerialne w każdym razie.
2: Cześć Eska, ja to bym wystawił rachunek mojej szefowej dzisiaj, bo dzwoniłem do niej, bo się dowiedziałem, że jest mało pracy i pytam, mogę mieć dzisiaj wolne? Ona mówi do mnie, że nie, potrzebuję cię bardzo dzisiaj w pracy, po czym przyjeżdżam i oznajmia mi, że jednak mogę mieć dzisiaj wolne, bo jest mało pracy i w sumie to skończymy wcześniej.
1: No i tak, deficyt snu to raz.
0: Dojazd, to paliwo, dwa.
1: Amortyzacja auta na ten dojazd, to
0: też.
1: Trzy.
0: Jakby cierpienie w upale, bo na pewno przecież trzeba było przejść do tego samochodu i z samochodu do firmy, gorąc.
1: Podwyżka dla naszego słuchacza, a drogi słuchaczu, potem procent od tej podwyżki za tę argumentację dla nas.
0: I daj nam znać, co to za praca, że jest w niej mało pracy, bo my chętnie byśmy z Kasią poszli.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
6: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
7: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
6: To z Tauronem.
7: Jasne, że tak.
5: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
8: Wrocław, czas na nową odsłonę salonu Computronic w Magnolia Park. Z tej okazji od 26 do 28 czerwca mega promocje. Między innymi Apple iPhone 17 256 GB tylko 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3789 zł. Rabat aż 390 zł. Szykujemy też turniej z komputerem Level do wygrania.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: A ty, jakie masz plany na wakacje?
11: Robię kurs do pozwolenia na broń.
10: To ile ty masz tych wakacji?
11: W klubie sportowym Warrior Academy robią w czasie wakacji 7-dniowe kursy do pozwolenia na broń.
10: W

0: 7 dni teoria i praktyka?
1: Dokładnie tak. I będę mógł zdawać egzamin do patentu. Klub sportowy Warrior Academy. Akademiawojownika.pl.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.

0: stoicie w Krępicach przed Leśnicą, także na Moście Milenijnym do Popowickiej. Sporo was także na Klecińskiej do Fatu, czy na Alei Wiśniowej w obu kierunkach. Tłoczno też na dojazdach w stronę centrum od południa w ciągu Mokronowskiej czy Karkonoskiej. Oprócz tego zwalniacie na A4 przed Kostomłotami oraz Zakątami w kierunku Wrocławia. Cierpliwości wam życzę w środowe popołudnie, które jest ciepłe i słoneczne. 28 stopni pokazują teraz termometry, znacznie więcej będzie w kolejnych dniach, także chronimy się przed nasłonecznieniem.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto. Placówki integracyjne i terapeutyczne, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, przekazuje prokuratura po zakończeniu przesłuchania lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero stwierdził, że w placówce dochodziło do zgonów pacjentów wynikających z zaniedbań uczących się lekarzy. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
4: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
3: Mówi prokurator Antoni Skiba, lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Kolejne problemy w stołecznym metrze. Policja zleciła zamknięcie stacji Służew. Wcześniej zatrzymano tam mężczyznę, który rano wbiegł do tunelu i sparaliżował ruch. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, z czym są związane działania policji?
5: Czekamy na szczegóły od mundurowych. To najpewniej ciąg dalszy wyjaśniania porannego incydentu, choć już wcześniej sprawdzono teren pod kątem obecności potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów czy pakunków. Ruch na pierwszej linii wznowiono przed południem, ale znów są problemy i znów wyłączono z ruchu 10 stacji. Do zakończenia działań policji pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika.
3: Kosz kadra zaczęła letnie zgrupowanie w Krakowie. Pierwszy sparing już jutro. Rywalem Polaków będzie reprezentacja Finlandii, a z kolei w sobotę biało-czerwoni zmierzą się ze Słowacją. Oba mecze zostaną rozegrane w hali AGH bez udziału publiczności oraz mediów. Pozwoli to sztabowi szkoleniowemu na swobodne testowanie składu.
6: SK Wrocław. Sport.
0: Tu Kacper Michalak. We wczorajszych meczach turnieju finałowego Mistrzostw Polski UEFA Regions Cup padły remisy. Po jednej bramce zdobyły drużyny z Dolnego Śląska, Małopolski, Podkarpacia oraz z Kujawsko-Pomorskiego. Dziś kolejne mecze. O 18:00 Dolnośląski Związek Piłki Nożnej zagra z Podkarpackim w Kłodzku, a Kujawsko-Pomorski z Małopolskim w Dzierżoniowie. Po wczorajszym zwycięstwie Sparty Wrocław 51-39 nad Stalą Gorzów już trwają przygotowania do następnego spotkania Ekstraligi. W piątek o 20:30 na Olimpijskim WTS podejmie GKM Grudziądz.
7: Wrzuć na luz.
8: Wrzuć na luz.
7: Wrzuć na luz.
8: Na luz.
9: Dwie minuty po 16:00, idealna pora na to, żeby zarapować.
10: O, będziemy rapować, tak, o planach na dzisiejszy całkiem ciepły wieczór. A wiesz, że w ogóle dzisiaj jest dzień przytulania?
9: Nie, właśnie teraz sobie zdałam sprawę, że przed chwilą w tym studiu byli Rahim i Focus. I to, że ja mówię, że my będziemy rapować, to właśnie zniewaga nastąpiła dla nich.
10: Może nie będą słuchać, bo akurat są w windzie, także spokojnie. Felix Jasmine Thompson na początek, Kasia Męsierska.
9: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Niedawno w Warszawie, a teraz w Radiu Łaskawy. No, Black Eyed Peas.
1: Właśnie, wystartujmy. Wystartujmy z wolnym popołudniem, mamy nadzieję, i z rapsami. Co prawda nie piątek, ale mówią, że środa to mały piątek, więc...
0: I nawet jeżeli nie macie planów, to można o tym nam zarapować, a jak macie plany, to tym fajniej, jeżeli nagracie głosówkę z waszym rapsem na ten temat.
1: Nie bójcie się, nie wstydźcie, my robimy to pierwsi, żeby przetrzeć szlak.
0: My robimy to gorzej niż wy.
1: To też prawda. Czekamy na wasze głosówki z rapsami, które są a cappella, bez podkładu, żebyśmy my potem mogli to zmiksować tak, jak teraz na żywo zmiksujemy siebie. Kto pierwszy?
0: Mogę zacząć.
1: No chcesz? To dawaj.
0: Albo ty, jak chcesz.
1: Nie,
0: to
1: może ja, wiesz, bo no ja już przemię za sobą, bo mam strasznie długie jakieś dziwnie mi wyszło tak. Gdy w słońcu świat praży się i w upale tonie, wieczór spędzę sobie z lemoniadą na balkonie.
0: Ale ładnie i trudne, praży?
1: Ładnie wyszło.
0: Ja mam
1: no
0: inny plan jednak. Jak rękawiczki zmieniam dziś mikrofony, bo potem nagrywam książki, kolejne strony.
1: O, czyli pracowicie przed tobą. Dobrze, że mikrofony, a nie facetów, bo już myślałem, że będzie coś pikantnego w tym rapsie.
0: Nie, na szczęście to jest jedyna rozrywka w moim życiu, jeżeli o zmiany chodzi. Dajcie
1: Słuchajcie,
0: znać, jaką u was.
1: Czas na was. Właśnie, czekamy na wasze rapsy. Jak widzicie, każdy z nas ma inne plany, ale każdy da się wyrapować. Czekamy jako Messenger Radia SK, głosówki, a może jakieś prezenty też będą.
0: Nagrywajcie.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
7: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Wrocławia.
8: Rodzinny obiad? Muzyka? Romantyczny piknik dla dwojga? Wesele? I miejsce przyjazne zwierzętom? Wszystko jest możliwe w restauracji Jarzębina w Wilczycach, tylko 10 km od centrum Wrocławia. Otwarcie lokalu w nowej odsłonie już 4 i 5 lipca od 13. W sobotę tańce, w niedzielę koncert przebojów Adele i afterparty. Zapraszamy!
9: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merino.

0: Teresa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.
1: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ostatni tydzień czerwca to tydzień super okazji we Wrocław Fashion Outlet. Super czwartek XXL tym razem czeka przez dwa dni, czwartek i piątek. Dodatkowe rabaty znajdziesz w salonach Adidas, Calvin Klein, Tommy Hilfiger i wielu innych. A za zakupy zrobione w weekend, w niedzielę, odbierzesz ręcznik i torbę plażową. Szczegóły na wrocławfashionoutlet.com. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.

0: Stanach. Sobel, cześć, jak się masz?
1: A bardzo dobrze, dziękuję. Mamy klimę w studiu.
0: To było pytanie i w sobie oni trochę już odpowiedzieli.
1: Wiesz, bo ja to wszystko biorę do siebie, naprawdę. Ja mam z tym duży problem, wszystko biorę do siebie. Jak postawisz jedzenie, też biorę do siebie od razu.
0: Wszystkie pieniądze to ja też akurat wziąłem najchętniej do siebie.
1: A propos dnia przytulania, dzisiaj najlepiej przytulać duże sumy, no.
0: Jak wam mija ta środa?
1: Czas na wasze rapsy. No właśnie, mamy dziewczyny. Dziewczyny po prostu są zarąbiste dzisiaj i nam wyrapowały swoje plany na to popołudnie i wieczór. Zaczyna Anita. Anita, prosimy na scenę Radia SK.
2: Stoję we Wrocławiu, przy ogromnym korku, ale wiecie co? Byle do piątku.
0: No, to ta myśl przyświeca absolutnie wszystkim dzisiaj i jest jeszcze Edyta.
3: Ja kocham upały, takie lato jest urocze, a żeby się schłodzić, to na basen sobie skoczę.
1: O, bardzo dobry pomysł to jest. No to jeszcze
0: Wiktoria,
1: prosimy.
4: Dziś książkami dzień zawalony, bo przygotować się trzeba do obrony.
0: Przy tej temperaturze to nie chce się nic, już nie wspominając o nauce.
1: A jak się bronić, to jak najcięższą książką trzeba, to pamiętaj, cegłą. Bardzo wam dziękujemy za rapsy. A tymczasem nowość od Bibi Rexy i Davida Getty wam zagramy. Sad Girls. To nie o naszych słuchaczkach.

0: I znowu poczuliśmy się jak w te wakacje, kiedy szliśmy do kina na Shreka. To było tylko 25 lat temu.
1: I'm a believer, Smash Mouth, za nami w Radiu SK. A propos wakacji, nie pytam o plany, bo to jest tak samo irytujące pytanie, jak to o plany na Sylwestra. Jeszcze nie jesteśmy w tym momencie, ale gdybyście chcieli pierwszy przedłużony weekend, to my się zgłaszamy.
0: Albo jutro już tak naprawdę podstawiamy wam kampera, bo SK dowozi kampera, ta akcja wróciła.
1: Od czwartku do poniedziałku kamper wasz, jedziecie na terenie Polski, gdzie tylko chcecie, samochód jest zatankowany i czeka na was.
0: Możecie pojechać tak naprawdę nad morze, możecie w góry, na Mazury,
1: jak ktoś się spręży, to może i tu i tu, bo w sumie przez 4 dni długa trasa, ale może warta.
0: Ciekawy jestem swoją drogą, czy ktoś na przykład wygrywając kampera u nas stwierdziłby, a w sumie to fajnie się tam śpi, to sobie postawię koło domu na działce, po prostu się tam przeniosę, ale będę codziennie z sąsiadami grillował obok kampera.
1: Jest szansa, że ja bym tak stwierdziła, dlatego ja nie mogę wygrać tego kampera, ale wy możecie, zgłaszacie się na SK.pl.
0: Nie, w naszej aplikacji. Właśnie, tylko w naszej aplikacji. My się cały czas tego uczymy, ale mamy aplikację w telefonach, tylko my się zgłosić nie możemy, a wy możecie ją ściągnąć i się zgłosić choćby zaraz.
1: Jutro o rano ktoś się dowie, czy to do was trafi kamper, więc drzwi, oczy, usta, uszy szeroko otwarte, żeby do was naprawdę dotarło.
0: No, za chwilę zagramy Ed Sheeran Shape of You po krótkiej przerwie. Usta?
1: Żeby się nałykać świeżego powietrza, okay, z tej radości.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: A ty, jakie masz plany na wakacje?
2: Robię kurs do pozwolenia na broń.
1: To ile ty masz tych wakacji?
2: W klubie sportowym Warrior Academy robią w czasie wakacji 7-dniowe kursy do pozwolenia na broń.
1: 7 dni teoria i praktyka?
2: Dokładnie tak. I będę mógł zdawać egzamin do patentu. Klub sportowy Warrior Academy. Akademiawojownika.pl.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultra nowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
5: Festiwal Pasi Brzucha powraca. Już od 26 do 28 czerwca Pasibus i Loud Production zapraszają na 6. edycję. Wstęp za free, Bartynice, tor wyścigów konnych. Zagrają Leroy, Małe TGD, Bass Astral, Emo, Raz Luta, Poparzeni Kawą 3. Łącznie 16 koncertów. Wystawcy gastro z pysznym jedzeniem. Silent Disco, Run Mageddon Kids i więcej. 3 dni zabawy za free. 26-28 czerwca. Festiwal Pasi Brzucha.pl.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Link
10: 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4 nie masz pod górę, bo w ASO naprawią ci furę. Dzwoń

0: Penta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyjazd do Krakowa i...
3: Do Zatorlandu!
2: Do Zatorlandu?
3: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
2: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
3: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
4: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
5: I po reklamie.

0: Gdybym się znała na piłce nożnej, to przy tym hicie bym komuś dopingowała.
1: Dobry kawałek to jest. Na Mundial nie tylko Hard to be Humble, Mikolas
0: Trips. Mikolas
1: Trips, Trips z Justyną Steczkowską wydaje lada dzień kawałek. To może być ciekawe.
0: A propos Mundialu, po 17 powiemy wam, co można zrobić, żeby 4 lipca trafić na PGE Narodowe i odbyć swoje zwycięstwo podczas SK Karniaki Cup.
1: 16.56, za chwilę wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama. Gotowe mieszkania na Krzykach i jubileuszowe oferty Archicom? Poznaj Południk 17. Gotową inwestycję tuż obok Parku Południowego i Klecińskiego. Blisko tramwaju, ścieżek rowerowych i codziennych wygód. A na miejscu zielone patio i przestrzeń do odpoczynku. Uwaga! Z okazji 40-lecia Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe jubileuszowe oferty i atrakcyjne rabaty, jakich jeszcze nie było. Sprawdź szczegóły na południk17.archicom.pl.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
2: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
5: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielanach Wrocławskich w centrum handlowym Aleja Bielany i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
2: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
6: Wyjazd do Krakowa i...
7: Do Zatorlandu!
6: Do Zatorlandu?
7: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
6: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
7: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
8: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
9: 35 lat doświadczenia. Tysiące klientów. Jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane. Serwis mechaniczny i blacharski. Stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
10: W Radiu SK przez całe lato mamy dla was akcję SK Summer City. Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
11: Zabawę nakręca partner akcji. Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
10: Do biegu, gotowi, start!
11: Już 28 czerwca startuje Izery Ultra Trail w Świeradowie Zdroju.
10: Biegacze zmierzą się z dystansami od 16 do 100 km.
11: Widzimy się w Parku Zdrojowym w Świeradowie Zdroju.
12: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
13: Kaufland jest w

0: Kurczaczce. Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
3: A pranie też za ciebie wstawi?
4: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
3: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
4: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
8: Sponsorem programu jest Eurotarg, organizator flomarktu i giełdy samochodowej w każdą niedzielę przy Młynie, Aleja Poprzeczna przy Koronie.
9: Cierpliwości jeszcze o tej porze we wrocławskich korkach. Dziś 29 stopni, jutro już więcej, ale najwięcej będzie jednak w weekend. Przed nami upały. IMGW wydało już ostrzeżenia drugiego stopnia, ale planuje również wydanie trzeciego, także będziemy...

0: Musieli teraz naprawdę uważać na swoje zdrowie.
1: Sponsorem programu jest organizator ogólnopolskich prezentacji kupieckich Eurotarg.
2: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada sądową walkę w obronie swojego dobrego imienia. To bezpośrednia reakcja na wczorajszy wywiad lekarza sygnalisty. Były ordynator chirurgii informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski dziś został przesłuchany w charakterze świadka. Nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
4: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób.
3: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, a kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano w poniedziałek. Koniec utrudnień w stołecznym metrze. Policja zakończyła dodatkowe działania na stacji Służew. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu. Zatrzymany to 22-letni obywatel Francji.
5: W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
3: Mówi Marta Haberska z policji na Mokotowie. Mężczyzna jedynie powiedział funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Wakacyjne wyjazdy mogą być tańsze, tak prognozują analitycy epetrol.pl. Ich zdaniem dzięki poprawiającej się sytuacji na Bliskim Wschodzie benzyna utrzyma się poniżej 6 zł za litr, a diesla na poziomie kilku groszy powyżej szóstki.
6: SK Wrocław News.
7: Kacper Michalak. Kolejny remont torowiska we Wrocławiu. Kierowcy i pasażerowie mogą napotkać utrudnienia w związku z modernizacją na ulicy Trzebnickiej. W planach jest przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej, co potrwa około 3 miesiące. Pierwszy etap modernizacji rozpocznie się w sobotę. Ograniczenia w dostawie wody w gminie Krośnice. Zakład Usług Komunalnych z Krośnic apeluje do mieszkańców o rozsądne korzystanie z wody na terenie gminy. Już dziś w Krośnicach, Policach oraz Dąbrowie mogą wystąpić ograniczenia. To z powodu nadmiernego wykorzystywania wody do celów gospodarczych.
8: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz!
9: Radio SK.
11: Można już?
12: Proszę bardzo.
11: Międzynarodowa Godzina Szczęścia.
12: Tak,
11: dwie
12: wspaniale.
11: Po 17 w środę, no, która jest małym piątkiem.
12: Chyba, że wychodzicie z klimatyzowanego biura do piekarnika od razu, to ja wcale bym się tak nie cieszył.
11: To jest chyba jeden z tych

0: Można już?
1: Proszę bardzo.
0: Międzynarodowa godzina szczęścia.
1: Tak,
0: dwie
1: wspaniale.
0: Po 17 w środę, no, która jest małym piątkiem.
1: Chyba, że wychodzicie z klimatyzowanego biura do piekarnika od razu, to ja wcale bym się tak nie cieszył.
0: To jest chyba jeden z tych

0: Nicki Minaj na antenie Radia SK, 15 minut po 17.
1: Mam nadzieję, że wyszliście z pracy albo do niej wróciliście, bo okazało się, że jest za gorąco na zewnątrz.
0: To może kierunek lotnisko? Nie wiem, czy słyszałaś, ale pojawił się nowy terminal na lotnisku w podwarszawskim Modlinie, ponieważ tam już ten stary terminal to pękał w szwach i postanowili wybudować
1: nowy. Czyli będzie drugi, bo był jeden.
0: Tak, i będzie, w sumie już jest, ale zacznie na dniach przyjmować pasażerów. Terminal, który tak naprawdę jest namiotem. Ale ma na przykład 200 miejsc siedzących, z tego co czytam w internecie, nawet ponad.
1: I jest tak przystawiony ten namiot do tego budynku głównego?
0: Czy jeszcze tam nie byłem,
1: trzeba wyjść,
0: ale
1: i to jest słusznie nazwany drugi terminal i tam wjedzie się na przykład autobus? Jak
0: nie,
1: na różnych
0: nie, on jest obok,
1: lotniskach.
0: Bo ja widziałem, jak tam budowali ten namiot jakiś czas temu, więc on jest tak bliziutko, że tam sobie po prostu chyba wnętrzem można przejść suchą nogą, jakby padało.
1: Nie dziwi mnie zbyt wiele. W tym kraju właściwie na trytytkę i taśmę klejącą jesteśmy w stanie naprawić absolutnie wszystko.
0: Ale z drugiej strony, to jest naprawdę fantastyczne miejsce na wczasy pod namiotem. Zwłaszcza jeżeli wiesz, że potem polecisz w jakieś ładne miejsce.
1: Gorzej, jak się okaże, że ci lot odwołali i na tym namiocie to się sprawa zakończy.
2: Radio SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
6: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
7: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
8: Wrocław, szykuj się! 1 lipca otwieramy Half Price w Galerii Dominikańskiej. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia 1 lipca w Galerii Dominikańskiej. Half Price. Great Brands.
9: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być!
10: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
11: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu.
12: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektem.

0: sprzętem w salonie łazienek Bocaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bocaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
2: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
3: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielanach Wrocławskich w centrum handlowym Aleja Bielany i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
2: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Słuchacie Radia SK. Mam nadzieję, że Marta, nasza słuchaczka, słucha, bo chcieliśmy ją bardzo serdecznie pozdrowić, bo nam nagrała miłą
1: głosówkę.
0: Ładną
1: rzecz nagrała Marta. Pięknie. Dziękujemy.
0: Głupio nam puszczać na antenie, bo to
1: ale
0: o nas.
1: Szefowi puścimy.
0: Ale tak przypadkiem załączymy do maila do szefa.
2: SK Karniaki K.
1: A wy wciąż możecie nie się załączyć, ale dołączyć do naszej SK-owej ekipy na akcji SK Karniaki Cup, ta już 4 lipca na PGE Narodowym, gdzie ze Sławkiem Peszką będziecie mogli sobie postrzelać do bramki.
0: Nasza drużyna, no już w połowie ponad zapełniona.
1: 6-11.
0: Łukasz dzisiaj dołączył do naszego składu, posłuchajcie jak to było.
3: No to co, wołać Sławka?
4: Jedziemy.
3: No to jedziemy, uwaga, puszczam, lecimy.
5: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
6: ekipy.
3: Tak jest! Mamy to! Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
4: Super, fajnie, cieszę się.
1: Ja byłam przekonana, że tam chodzi o wybór żony albo partnerki i przy swoim będę trwała.
0: My naprawdę nie wiemy, jakiego słowa brakuje do ostatniej chwili tak naprawdę, jakiego słowa brakuje, bo przykruje gwizdek i mamy już nową zagadkę, która obowiązuje tak naprawdę w tej chwili.
1: Bo jutro już kolejna szansa na to, żeby do naszej eskowej ekipy dołączyć na Narodowym.
0: Puszczamy?
1: Proszę.
0: Panie Sławku, prosimy.
5: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na...
0: No i czego tam brakuje?

0: Tak naprawdę w tej chwili.
1: Bo jutro już kolejna szansa na to, żeby do naszej eskowej ekipy dołączyć na Narodowym.
0: Puszczamy?
1: Proszę.
0: Panie Sławku, prosimy.
2: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na...
0: No i czego tam brakuje?

0: Jakkolwiek myśl, to się zgłaszajcie na sk.pl albo przez sk.ową aplikację, bo może to jest ta myśl właściwa.
1: Żeby było zabawnie, wiemy z Kasią, że mamy tę samą myśl. Ale nie powiemy jaką i nie będziemy podpowiadać, czy to dobry kierunek, czy nie. Sprawdzimy, jak sobie jutro poradzicie. Zgłaszajcie
0: się. 5 miejsc zostało, coraz mniej, ale wciąż macie jeszcze szansę.
1: A no i pamiętajcie, że Tysiak za dobrą odpowiedź, a potem zaproszenie do Warszawy i mecz na PGE Narodowy ma tam do zgarnięcia
0: 10 tysięcy złotych, więc warto.
2: SK Karniakika.
3: Get all my head and into the bed, girl. Cause you don't know. Get all my head and into the bed, girl. Cause you don't know.

0: I jedno z tych marzeń się spełniło. Jak będzie trzeba, to zagramy ją w Estę. Maja, jesteś grana w Estę regularnie i to jest dla nas największa przyjemność. Łatwo gang, Maja Gadowska.
1: To jest już numer jeden rap 20. Dzięki waszym głosom, bo to wygłosuje się na sk.pl, także zachęcamy do tego, żeby głosować.
0: Że tak się wydarzyło. W gorącej 20 też można głosować.
1: Tutaj czeka. A gorąca 20 w najbliższy piątek po 18. Za kilka chwil Kungs i Galaxy, będzie też Ed Sheeran i Azizam. Tak wrzucamy.

0: Na luz.
1: I mamy nadzieję, że wy jesteście w drodze do jakiegoś chłodnego miejsca, żeby odpocząć po całym tym dniu. Czasami jedno zimne spojrzenie kogoś z domowników wystarczy.
0: Mi akurat to podnosi ciśnienie, więc działa odwrotnie. Radio
2: SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój

0: smaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Wyjazd do Krakowa i...
7: Do Zatorlandu!
6: Do Zatorlandu?
7: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
6: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
7: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
8: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
9: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
10: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
9: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
11: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City.
12: Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
13: Zabawę nakręca partner akcji Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dla wszystkich głodnych wrażeń i spragnionych dobrej zabawy Festiwal Pasi Brzucha na wrocławskich Partynicach.
14: Już w najbliższy weekend wielkie święto street foodu.
13: Koncerty, turystyczne inspiracje na lato i dużo dobrej zabawy.
15: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
16: 3, 2, 1.
17: Hurra! Tato, wylądował!
18: Ale co?
17: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
18: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
17: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
18: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
17: Tylko 300 metrów od Go Jump!
19: Wrocław, czas na nową odsłonę salonu Computronic w Magnolia Park. Z tej okazji od 26 do 28 czerwca mega promocje. Między innymi Apple iPhone 17 256 GB tylko 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3789 zł. Rabat aż 390 zł. Szykujemy też turniej z komputerem level do wygrania.
20: A ty jakie masz plany na wakacje?
21: Robię kurs do pozwolenia na broń.
20: To ile ty masz tych wakacji?
21: W klubie sportowym Warrior Academy robią w czasie wakacji 7-dniowe kursy do pozwolenia na broń.
20: 7 dni teoria i praktyka?
21: Dokładnie tak. I będę mógł zdawać egzamin do patentu. Klub sportowy Warrior Academy. Akademiawojownika.pl.
22: Nadchodzi największe wydarzenie jeździeckie tego roku. Lotto Strzegom Horse Trials. Najlepsi zawodnicy i konie z całego świata. Widowiskowy konny triatlon i walka o zwycięstwo w prestiżowym Pucharze Narodów. Od 25 do 28 czerwca. Hipodrom w Morawie koło Strzegomia. Wielkie sportowe emocje, pokazy jeździeckie, strefa wystawców i regionalne smaki. Nie możecie tam zabraknąć. Wstęp bezpłatny. Na zawody zaprasza totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto.
23: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
24: Skoda. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Dotrwaliśmy, choć nie wiem, czy to jest dobra informacja, bo trzeba będzie wyjść na ten upał.
1: My kończymy, ale za chwilę będzie zaczynał Rafał Adamczak.
0: Novość za nami, Gipsy Kukon, ty masz w Radiu SK, ale dużo takich nowości też po 18 w imprezie.
1: Między innymi nowość od Wiktorii Kidy dzisiaj się szykuje, a my wracamy do was jutro po 15.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
13: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Wrocław, Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
14: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto, placówki integracyjne i terapeutyczne.
22: Jeszcze możliwe o tej porze korki na wrocławskich ulicach, w szczególności na dojazdach od południa oraz na fragmentach śródmiejskiej obwodnicy. Tłoczno także w okolicach placu Jana Pawła czy placu Społecznego. W pogodzie słonecznie i gorąco, alert drugiego stopnia dla Dolnego Śląska został już wydany, ale nie wyklucza się wydania trzeciego stopnia. Przed nami upały, dziś 29 stopni, jutro 33, w weekend możliwe nawet 40. Na niebie niewiele chmur i brak opadów, noce ciepłe z temperaturą około 20 stopni.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Alto. Placówki integracyjne i terapeutyczne, żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 18, Agata Chruściak, zapraszam. Karamboli, ogromne korki na Mazowszu, na S7 między Grójcem a Białobrzegami. Zderzyło się 5 samochodów, jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem, pożar wybuchł na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami. Objął 3000 metrów kwadratowych. Płonie ogromna sterta śmieci. Pożar nie jest opanowany, a w akcji 24 zastępy strażaków. Nie ma informacji o poszkodowanych. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świąt.

0: Świadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
1: Sponsorem programu jest Decathlon.
2: SK Sport News.
0: Wieczorem ruszy ostatnia kolejka fazy grupowej. O 21:00 Szwajcaria zagra z Kanadą, a Bośnia i Hercegowina z Katarem. O północy Maroko zmierzy się z Haiti, a Szkocja z Brazylią. Natomiast o 3:00 w nocy mecz RPA z Koreą Południową i Czech z Meksykiem. Pewne udziału w 1:16 finału są już Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: SK Wrocław News.
3: Kacper Michalak, tymczasowy areszt dla 20-latki oraz 3 mężczyzn w podobnym wieku. To decyzja Wałbrzyskiego Sądu za rozbój, kradzież z włamaniem do mieszkania i pozbawienie wolności 28-letniego mężczyzny, za co grozi im do 25 lat więzienia. Zarzuty usłyszały też osoby, które utrudniały postępowanie. Świętował urodziny, a policja zatrzymała go za jazdę po pijaku. I to 2 razy w przeciągu 3 dni. 73-latek z powiatu karkonoskiego miał za każdym razem 1,2 promila w organizmie. Kierował samochodami wbrew sądowemu zakazowi.
4: Lato jest, wakacje już prawie, co robić? A imprezkować to jest bardzo dobry pomysł na środowy wieczór. 2 minuty po godzinie 18:00, hity na czasie czekają. Na początek Calvin Harris i Dua Lipa, One Kiss, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

Jak zawsze na takich tutach robicie sobie głośniej w samochodzie albo radio w uszach, to teraz proszę ściszyć. Będę gadał. Heaven and Hearts, to jest teska imprezka, to są hity na czasie 12 minut po godzinie 18. Słuchajcie, środa, półbetek tygodnia, czyli kto nie ma urlopu, kto nie czeka na wakacje, ten się cieszy z tego, że się weekend zbliża, to będzie wyjątkowo upalny i gorący weekend, więc już teraz proszę sobie jakieś chłodne atrakcje na weekend planować, albo takie miejscówki, gdzie, że wiadomo, że będzie można gdzieś tam skryć się w cieniu. Ale słuchajcie, też warto skupić się na tym, co się dzieje dzisiaj, a dzisiaj mamy dzień przytulania i dlatego ja od razu chciałem was zapytać o to, czy wy macie takie przytulasy, które pamiętacie, które wspominacie, które od razu przychodzą wam na myśl, jak o kimś myślicie, albo jak po prostu myślicie o przytulaniu, które są takie ach, och i takie wyjątkowe. A może nawet nie zdarzyły się raz, tylko się powtarzają i takie przytulasy bardzo lubicie. Dajcie znać głosówkami na naszym eskowym messengerze, dlatego że mam do oddania zaproszenia dla całej waszej paczki do Energylandii. Cztery wejściówki są do zgarnięcia, więc czekam na głosówki o przytulaniu. No i zaproszenia oddam.

0: To imprezka w Radiu SK. Mam nadzieję, że to czujecie dzięki właśnie takim hitom na czasie jak Ten, Talk to You, to Another i 54 Ultra. Tak wam zagrałem, a jeszcze jak zagram. Już za chwileczkę oficjalny hymn Mistrzostw Świata 2026. Tych wiecie, w piłkę kopaną, nie? Co do naszych nie ma. Będzie Andrea Bocelli, będzie David Guetta, będzie Megan Thee Stallion. Wcześniej będzie sama hip hura. Ale wracając do tego, o co was zapytałem, czyli tych waszych ulubionych przytulasów. Padło dużo głosów jak na naszą skrzynkę messengerową, ale tak, która jakoś tak poruszyła moje serce i obudziła też moje wspomnienia, to ta od Eweliny.
1: Hejka, hejka, dzisiaj dzień przytulania, a ja to pamiętam takie przytulasy z czasów młodości, kiedy to się jeździło na kolonie i były tak zwane śluby i po prostu te przytulasy na wyciągnięcie ręki, które tańczyliśmy dowolnych piosenek typu Stachurski czy Barius Max. To po prostu było coś i te przytulasy chyba się pamięta do końca życia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, kto choć raz był na koloniach, ten wie, o czym Ewelina mówiła. Wiadomo, ja pamiętam na swoich koloniach, a byłem tylko na jednych. Dlaczego? Nie wiem, nie pytajcie. W każdym razie tam była randka w ciemno i oprócz tego, że ktoś kogoś mógł wybrać, to jeszcze w nagrodę można było pójść na spacer po plaży o zachodzie słońca, trzymając się za rękę. Jakie to były emocje i przeżycie. Ewelina, droga, tak jak obiecałem, zaproszenie do Energylandii, właściwie zaproszenia dla ciebie i paczki twoich znajomych, bo zaproszenia są 4, już do ciebie wędrują, więc mam nadzieję, że może też się tam odpowiednio wyprzytulacie. Nie wiem, już nie wnikam. 24 minuty po godzinie 18, ale proszę się nie martwić, komu się nie udało, bo po pierwsze zaproszenia kolejne do Energylandii będą jutro na pewno w Radiu SK do zdobycia, a jeszcze mam inne prezenty, którymi sypnę, oj sypnę.
2: Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
2: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
3: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielanach Wrocławskich w centrum handlowym Aleja Bielany i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
2: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
4: Brak planów na ferie? Czas na zimową przygodę w podziemiach Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Największe muzeum węgla w Polsce zaprasza do świata pełnego niesamowitych opowieści, tajemnic i doskonałej zabawy. Lubicie aktywności w gronie najbliższych? Wybierzcie się na rodzinną szychtę. A może wolicie zostać mistrzami pierwszej pomocy? W naszych podziemiach zdobędziecie umiejętności, które pozwolą wam pomóc innym. Dla kogo? Dla każdego. Dla małych i dużych poszukiwaczy przygód. Bilety na podziemnaprzygoda.pl.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
7: Gdzie jest najwięcej wolnego miejsca w akademiku? W lodówce. Po czym poznać, że student kłamie? Kiedy mówi: nie, dziękuję, nie jestem głodny.
8: Gotowy na prawdziwe wyzwania? Dołącz do nas. Uniwersytet Opolski. rekrutacja.uni.opole.pl.
9: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
10: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
11: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
12: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: Dzięki takim numerom czuć w powietrzu taką beztroskę wakacyjną, to musicie przyznać. Komodo, I just died in your arms. No właśnie, beztroskę wakacyjną. Normalnie to tak zazwyczaj w okolicach 24 czerwca kończył się rok szkolny i zaczynamy wakacje. W tym roku to się dzieje dopiero w najbliższy piątek, ale no nie oszukujmy się. Wszyscy wiemy, jak wygląda chodzenie do szkoły w tych ostatnich dniach. Niektórzy z takim namaszczeniem rodziców zostają w domu na zasadzie, a dobra, dzisiaj już nie idź. Inni idą, bo w szkole też się fajne rzeczy dzieją w te ostatnie dni przed zakończeniem roku szkolnego. Jest jakiś taki luz. Nauczyciele też pokazują zupełnie inną twarz i dają się poznać z innej strony. Jakieś fajne aktywności. Ale słuchajcie, czy jak wy chodziliście do szkoły, ewentualnie jak teraz wasze dzieciaki może chodzą, albo wy sami jeszcze chodzicie, to też jest tak przed wakacjami, że coś trzeba zabrać do domu na przechowanie na czas wakacji. Nie wiem, na przykład kwiatki, albo zwierzaka z sali biologicznej jakiegoś, który sobie tam być może ciekawy żywot prowadzi. Dajcie znać, jak to wygląda. Ja zawsze zawierałem kwiatki, ale te kwiatki już potem nie wracały do szkoły, bo a no wiecie, tu możemy postawić trzy kropeczki i ten temat zamknąć. Jeszcze właśnie na chwileczkę wracając do tematu przytulania i zamykając ten temat jednocześnie, wpadła na naszą skrzynkę messengerową, eskową, głosówka od Pawła, która nie ukrywam, rozczuliła mnie totalnie.
1: Jeżeli mówimy o najlepszym przytulaniu, które wspominam, to z okazji wczorajszego Dnia Ojca. Dobrze wspominam zawsze przytulania mojego taty, który wyjeżdżał w trasy i przytulał mnie i potem zawsze jak wracał, pierwsze co robił do domu, to wchodzi niezależnie od tego, czy spałem, czy nie spałem, i mnie przytulał.
0: No i to jest, moi drodzy, instrukcja, jak być świetnym ojcem. To właśnie róbcie tak, żeby potem dzieciaki o was tak mówiły. Paweł, dla ciebie w prezencie będzie eskowa butelka. Myślę, że w sam raz na wakacje i takie upały. Do tego jeszcze dorzucamy okulary eskowe przeciwsłoneczne. A co tam?
2: Radio Esko. Promocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.

0: Wiktora. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama. 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
4: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
5: Wyjazd do Krakowa i...
6: Do Zatorlandu!
5: Do Zatorlandu?
6: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
5: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
6: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
7: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
10: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Festiwal Pasi Brzucha powraca. Już od 26 do 28 czerwca Pasibus i Loud Production zapraszają na 6. edycję. Wstęp za free. Partnice Tor Wyścigów Konnych. Zagrają Leroy, 5-2 Dębiec, Wad Stoja, Małe TGD, Fabiański, Bas Astral. Łącznie 16 koncertów. Wystawcy gastro z pysznym jedzeniem. Silent Disco, Run Mageddon Kids i więcej. 3 dni zabawy za free. 26-28 czerwca. Festiwal Pasi Brzucha.pl.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
3: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
4: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gotowe mieszkania na Krzykach i jubileuszowe oferty Archicom? Poznaj Południk 17. Gotową inwestycję tuż obok Parku Południowego i Klecińskiego. Blisko tramwaju, ścieżek rowerowych i codziennych wygód. A na miejscu zielone patio i przestrzeń do odpoczynku. Uwaga! Z okazji 40-lecia Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe jubileuszowe oferty i atrakcyjne rabaty, jakich jeszcze nie było. Sprawdź szczegóły na południk17.archicom.pl.
7: I po reklamie.

Martin Garrix, Ed Sheeran na Repeat It w Radiu SK. To jest imprezka, to są hity na czasie, jeżeli chodzi o mundial, to dzisiaj mecz o takiej ludzkiej porze, czyli o 21:00, taki do obejrzenia, czy w zasięgu naszych możliwości sennych. To Szwajcaria, Kanada i Bośnia i Hercegowina kontra Katar. Ciekaw jestem, komu kibicujecie?

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane, serwis mechaniczny i blacharski, stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach

0: Zabawę nakręca partner akcji. Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
1: Do biegu, gotowi, start!
0: Już 28 czerwca startuje Izery Ultra Trail w Świeradowie Zdroju.
1: Biegacze zmierzą się z dystansami od 16 do 100 km.
0: Widzimy się w Parku Zdrojowym w Świeradowie Zdroju.
2: Serdecznie zapraszam, Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
3: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
4: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupe. Zyskaj rabat do 45 tysięcy złotych na pożegnanie modelu z rocznika 2025 w finansowaniu Renault Mobilize. Więcej w Renault Nawrot Długołęka. www.nawrot.renault.pl.
9: I po reklamie.
10: Wrocław na czasie.
11: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w najbliższy piątek naszą ekipę SK Summer City możecie spotkać w Akwaparku Wrocław. Tak, bo kończy się rok szkolny i zaczynają wakacje, a razem z tym zaczyna się nasza akcja coroczna SK Summer City, gdzie zwiedzamy różne miejscówki. Akwapark jak co roku w piątek. Prawie każdy będziemy się widzieć od 11 do 14. W ten po Akwaparku wybieramy się na tor wyścigów konnych Partynice, gdzie rozpocznie się festiwal Pasi Brzucha.
12: Muzyką się żyje.
13: Uwaga, uwaga, będzie niespodzianka muzyczna od Wiktorii Kidy i to już w tej godzinie, bo Wiktoria serwuje nam nowy singiel. Wiktorię w ogóle znamy dobrze od ponad roku, kiedy to wskoczyła na listę hitów i do serca wielu fanów piosenką Oj, dziewczyno. Teraz ten nowy kawałek nosi tytuł Co mi tam i jest kolejną muzyczną odsłoną Księgi Żywiołów, a że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to premierowo usłyszycie tę piosenkę już za kilka chwil. Zagram wam z wielką przyjemnością. Oprócz wspomnianego hitu Oj, dziewczyno, Wiktoria Kida ma na koncie także hitowy duet z Oskarem Cymsem, czyli Gdy będziesz sam, oraz kilka innych solowych singli. Mata tego lata m.in. na Rap Stacji, ale nie tylko on. Zbliża się festiwal w Sławie, w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu, ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDS, White 2115, Fuka i Gibbs

0: Oki, Kuban czy Kizo. Patronem Rapstacji jest Radio SK.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Dokładnie godzina 19, ta imprezka już taka, no letnia to na pewno, ale też prawie wakacyjna. Witamy na czasie, który mam nadzieję po ciężkim dniu w pracy poprawią wam nastrój. Sombr i Back to Friends, tak rozpoczynamy tę godzinę. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: nowym u Jankesa, Kamy i Wiktora. Dowiecie się, komu już jutro tego kampera podstawimy na taki przedłużony weekend. Może sobie śmignąć to tu, to tam. Może też, jak nie macie prawka, postawić go w ogródku w miłym klimatyzowanej, w miłej klimatyzowanej sytuacji. Spędzić na przykład cały weekend w tym kamperze. To tak też można, jak kto chce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zgłoszenia do Eska dowozi kampera tylko i wyłącznie w naszej apce eskowej, a jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, a ja już mówiłem, już zapowiadałem, już uprzedzałem, nowy singiel od Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów, co mi tam właśnie teraz wybrzmi w Radiu Eska, to jest nowość u nas. No i zwróćcie uwagę też na bardzo fajny klip do tego numeru, ale to oczywiście w wolnej chwili, bo teraz wy robicie głośniej, a ja gram. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam.

0: Przy takich numerach po prostu się chce. Można pomalować płot, zupełnie inaczej się maluje, nie? Tym pędzlem tak w rytm. Raz, dwa, raz, dwa. Można kosić na przykład ogródek. Można wolniej, można szybciej, jak kto chce, ale zupełnie inaczej, co nie? Milky i David Guetta, Just The Way You Are, tak nazywa się ten numer, który wam zagrałem w imprezce, 29 minut, jesteśmy po godzinie 19 w temacie piłki nożnej, wpadła taka dość ważna głosówka od naszego słuchacza.
1: Hej Eszka, od kiedy nasza reprezentacja przegrała mecz towarzyski z Bezludną Wyspą, ja już nie oglądam piłki nożnej, nikomu nie kibicuję.
0: Się wcale nie dziwię, ale trochę tak jest, że my już chyba z kim tylko mogliśmy to mecze przegraliśmy. A może to jest tak, że z drugiej strony teraz może być już tylko lepiej? Z trzeciej strony po co się denerwować? Lepiej postawić na SK Karniaki Cup, czyli sytuację, którą my dla was w Radiu SK mamy, a tutaj możecie dołączyć do naszej jedenastki. Zostało jeszcze 5 wolnych miejsc, a jak dołączycie do naszej jedenastki,

0: I to weźmiecie udział w specjalnym evencie, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. A jak się wygrywa, no tak się wygrywa, jak dzisiaj zrobił to Łukasz.
1: No to co, wołać Sławka?
2: Jedziemy.
1: No to jedziemy, uwaga, puszczam, lecimy.
3: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej
2: ekipy.
1: Tak jest! Mamy to! Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
2: Super, fajnie, cieszę się.
0: No i my taką ekipę, taką jedenastkę też oczywiście formujemy, też jej szukamy. Słuchajcie, eventeska Karniaki Cup odbędzie się, jak mówiłem, 4 lipca na Narodowym. Tam 10 tysięcy złotych będzie do zgarnięcia, ale jeżeli tak jak Łukasz odgadniecie wygwizdane słowo w historii Sławka Peszki, no to gwarantujecie sobie miejsce na tym evencie, tysiaka kieszonkowego, nocleg w hotelu w Warszawie, tak żeby, wiecie, wszystko komfortowo w okolicach tego eventu się odbyło, no i zabawę z nami, z całą ekipą w loży VIP-owskiej na Narodowym. Takie rzeczy. To co? To wy sprawdzacie na sk.pl, tam też jest zagadka, możecie sobie klikać, słuchać, typować, jakie słowo zostało wygwizdane, zgłaszacie się, a my może do was niebawem, na przykład jutro o poranku, zadzwonimy.
4: Reklama. Wrocław, czas na nową odsłonę salonu Computronic w Magnolia Park. Z tej okazji od 26 do 28 czerwca mega promocje. Między innymi Apple iPhone 17 256 GB tylko 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3789 zł. Rabat aż 390 zł. Szykujemy też turniej z komputerem Level do wygrania.
5: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonu dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania dajemy Ci nawet 30% rabatu na wybrane włoskie materace per dormire. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej. Żyj lepiej.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, drutowice, www.tartakiskra.pl.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2, w TVP Sport.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławii oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu.
3: 35 lat doświadczenia.

urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Magnoli Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławii oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. 35 lat doświadczenia.

0: zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski. To samochody nowe i używane. Serwis mechaniczny i blacharski. Stacja kontroli pojazdów, ubezpieczenia i finansowanie. A wybierając japońską Toyotę lub Lexusa, masz do 10 lat gwarancji. Salon Toyota i Lexus Lubin. Japońska jakość na lata.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wyjazd do Krakowa i...
5: Do Zatorlandu!
4: Do Zatorlandu?
5: To największy w Europie park ruchomych dinozaurów.
4: Zatorland. Park owadów, mitologii i Luna Park.
5: Tylko godzinę drogi od Krakowa.
6: Park rozrywki Zatorland dla rodzin z dziećmi. Bilety i więcej informacji na zatorland.pl.
7: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City.
8: Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
9: Zabawę nakręca partner akcji – Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dla wszystkich głodnych wrażeń i spragnionych dobrej zabawy – Festiwal Pasi Brzucha na wrocławskich Partynicach.
10: Już w najbliższy weekend – Wielkie Święto Street Foodu.
9: Koncerty, turystyczne inspiracje na lato i dużo dobrej zabawy.
11: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
12: To będzie ostatnia reklama. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
13: I po reklamie.
12: SK.

czerwcowa imprezka w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Noce krótkie, wieczory bardzo długie. Mam nadzieję, że z tego odpowiednio korzystacie. Ale Farben, René Miller i Body Talk już z nami. Mówiąc, mam nadzieję, że z tego korzystacie, nie miałem na myśli, że może nieco dłużej sobie pokosicie ogródek, bo to jest rzeczywiście sytuacja niezręczna, kiedy słychać nagle w domu: słuchaj, może byś w końcu uporał się z tym ogródkiem i z tą trawą. No właśnie, ja postanowiłem sprawdzić, jakie jest zdanie fachowców na temat koszenia trawników. Czy bardziej szkodliwe dla trawnika jest ciągłe koszenie go, przycinanie i dbanie o to, żeby był króciutki, czy może wręcz przeciwnie, żeby była tak zwana kwietna łąka, tak to się nazywa? I słuchajcie, znalazłem taki artykuł w internetach i tak sobie myślę: o, w końcu jest konkret, będę wiedział, co powiedzieć i co polecić naszym słuchaczom. Może będę wiedział, jak kogoś tutaj uratować od tego obowiązku. A tymczasem okazuje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czyli można tak, można i tak. Sorry, nie pomogę. Ale słuchajcie, jak już obowiązki w ogródku będą załatwione, to możecie się latem na jakiś fajny festiwal wybrać. Dużo tego w naszym kraju i nie tylko. My was też na takie festiwale wysyłamy. Na przykład najbliższy weekend cały odbędzie się u nas na antenie pod znakiem Polish Hip Hop Festiwalu. Będą wejściówki na ten festiwal, będą bilety do zgarnięcia. To w sobotę i w niedzielę u nas w Radiu SK. Ale też jest

My was też na takie festiwale wysyłamy. Na przykład najbliższy weekend cały odbędzie się u nas na antenie pod znakiem Polish Hip Hop Festiwalu. Będą wejściówki na ten festiwal, będą bilety do zgarnięcia. To w sobotę i w niedzielę u nas w Radiu SK. Ale też jest

na wybrany przez Was festiwal. Zgłoszenia i wszystkie szczegóły na naszej stronie ASK.pl. To co, z kim się słyszę po 20? You think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

Niby taka luźna propozycja od Betki, tańcz, tańcz, tańcz, ale rzeczywiście o tej porze po robocie albo innych cięższych wydarzeniach tego dnia znaleźć jeszcze w sobie odrobinę siły, energii i kondycji na to, żeby potańczyć, to już jest wyczyn. Jeżeli tym bardziej robicie to półzawodowo albo zawodowo, no to w ogóle szacuneczek. 7 minut pozostało do godziny 20, to jest imprezka w Radiu SK, prawie już wakacyjna, będę to podkreślał, bo te wakacje pukają do naszych drzwi, ja się doczekać nie mogę, chociaż... No urlop, jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Po 20 będę miał dla was tysiaka na wybrany festiwal. Wydacie go tysiaka jak chcecie i na festiwal jaki chcecie. Od tego jest nasze festiwalowe love. Podkreślam, wszystkie szczegóły tej zabawy macie na naszej stronie sk.pl i tam się do tej zabawy możecie zgłosić.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś? Autopro.

0: zgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?

0: Day, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Wrocław, Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. 3,
1: 2, 1. Tato, wylądował!
2: Ale co?
1: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu! Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
3: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
1: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
3: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
1: Tylko 300 metrów od Go Jump!
4: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Jesteśmy tylko do 28 czerwca. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.

0: Biedronka.
1: 35 lat doświadczenia, tysiące klientów, jedno miejsce, któremu warto zaufać. Toyota i Lexus Lubin Dobrygowski to samochody nowe i używane. Serwis mechaniczny.

0: wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Oszczędzaj swój czas, korzystaj z uroków lata i ciesz się przepysznym jedzeniem z Fix Catering. Fix Catering. Od 9 lat na rynku. Sprawdź aktualne promocje na fixcatering.pl.
2: I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Ideis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was akcję SK Summer City.
6: Słuchaj nas i złap naszą ekipę na Dolnym Śląsku.
5: Zabawę nakręca partner akcji. Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
6: Do biegu gotowi? Start!
5: Już 28 czerwca startuje Izery Ultra Trail w Świeradowie Zdroju.
6: Biegacze zmierzą się z dystansami od 16 do 100 km.
5: Widzimy się w Parku Zdrojowym w Świeradowie Zdroju.
7: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: I po reklamie.
11: Wrocław na czasie.
12: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w najbliższą niedzielę możecie spotkać naszą ekipę SK Summer City. No bo zaczynają się wakacje, co prawda za tydzień dopiero, ale już w weekend wiele dziać się będzie. No i nasza akcja także rusza. W Świeradowie Zdroju podczas Izery Ultra Trail przez cały weekend zawodnicy będą rywalizować w biegach na różnych dystansach od 16 nawet do 100 km. My w niedzielę będziemy ich wspierać.
13: Muzyką się żyje.
14: Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia, potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zali, Oskara Cymsa, Kaśkę Sochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel. Później Ci opowiem. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. A w ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A w ten weekend startuje tegoroczna trasa męskiego grania. W piątek i w sobotę gwiazdy oraz fani imprezy jadą do Żywca. Jednym z koncertów będzie tradycyjnie występ orkiestry męskiego grania, której liderami w tym roku są Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. I to oni nagrali przewodni hit trasy, czyli Nareszcie.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Preska.
16: Preska.
14: No i nie byłbym sobą, gdybym właśnie tym hitem nie rozpoczął tej godziny imprezki w Radiu SK. Więc moi drodzy, za tego tysiaka w festiwalowym love to wy możecie i na męskie granie, i na każdy inny festiwal. Podkreślam, już za chwilę w tej sprawie do kogoś dzwonię, a zgłoszenia macie na sk.pl. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To jest numer, który jest taką świetną przypinką do tegorocznego mundialu. Shakira i Burna Boy, Die Die. No tak, my kibice polscy, choćbyśmy chcieli, no to na mundialu nie mamy komu kibicować, więc chyba nasze uczucia warto przekierować w dobre imprezowanie festiwalowe. A to lubimy, prawda? 13 minut po godzinie 20 to jest imprezka w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: A jeżeli chodzi o...

0: imprezowanie festiwalowe, to nawet mamy dla was festiwalowe Love, w którym ja witam teraz Janka. Dzień dobry wieczór.
1: No cześć, cześć.
0: Janek, po tym co napisałeś na NSK.pl, to ja widzę, że ty jesteś festiwalowicz zaprawiony w boju.
1: Tak, tak, faktycznie staram się nie opuszczać festiwali, ani Audiolivera, ani Openera, no teraz zobaczymy, czy uda się na Bittersweeta złapać bilety.
0: Słuchaj, bo to jest tak, ale wróćmy do tego przygotowania do festiwalu. Festiwale cieszą się coraz większą popularnością. Są tacy ludzie, którzy po raz pierwszy wybierają się na takie wydarzenia i troszeczkę nie wiedzą, jak się przygotować, co ze sobą zabrać. Co jest takim absolutnym niezbędnikiem, jeżeli chodzi o ABC festiwalowicza? Co ty ze sobą zabierasz, co polecasz?
1: Ja się cieszę, że trochę się festiwale zmieniły. Kiedyś tego nie było, teraz można brać ze sobą butelkę filtrującą, żebyście się nie odwodnili, to jest super opcja. Natomiast druga rzecz, jeśli złapie was burza, zwłaszcza w Gdyni, to łapcie płaszcz przeciwdeszczowy. No a trzecia rzecz to jakaś dobra przekąska. Możecie wziąć albo ryzykownie, czyli zapachowe kabanosy, albo możecie pójść w M&M'sy.
0: Jeżeli chodzi o ten płaszcz przeciwdeszczowy, to dobry jest taki, który się da zwinąć do kieszeni, tak żeby potem, tak, wiadomo, jak najmniejszy.
1: Ten totalnie najmniejszy, ten totalnie zwijany. I kolorowy koniecznie, żebyście wyglądali jak takie
0: kolorowy, wesoły ludzik, dokładnie. Słuchaj, no to w takim razie widzę, że nie dość, że ty jesteś zaprawiony w boju. Słyszę, że masz parę tych festiwali na celowniku swoim, jeżeli chodzi o ten sezon. To dostajesz ode mnie, od Radia SK, tysiaka w prezencie właśnie na to, żeby się te marzenia festiwalowe i twoje plany spełniły, żeby się udało. I jeszcze do tego zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma. Proszę bardzo,
1: super,
0: to jest twoje.
1: Bardzo dziękuję.
0: Janeka, masz kogoś, kogo chciałbyś pozdrowić na antenie SK, z kim na te festiwale śmigasz?
1: No, mogę pozdrowić moją dziewczynę. Na pewno będzie moją towarzyszką na festiwalu w tym roku.
0: A chowacie się pod jednym płaszczem przeciwdeszczowym, czy każdy ma swój?
1: No nie no, zawsze pod jednym.
0: Na taką odpowiedź liczyłem. Janek, wszystkiego dobrego, fajnej zabawy życzę na festiwalach. Dzięki i do usłyszenia.
1: Miłego, dzięki.
0: To jest festiwalowe Love w SC. Jutro znowu to zrobimy, a wy się zgłaszajcie na sk.pl.
2: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

to jest najnowsza propozycja Dawida Podsiadło na błysk. Dawid też nas bierze w obroty festiwalowe, koncertowe. To tak a propos obrotowy tour, jego trasy, jego koncertów. To jest imp-

0: SK, w Radiu SK, 29 minut do godziny 21. Mamy środę, 24 dzień czerwca, dzień przytulania. Myślałem, że ten temat już za nami, ale wy do niego jeszcze wracacie. Głosówka od Michaliny pojawiła się na naszym SK-owym Messengerze.
1: Hej SK, ja uwielbiam się przytulać do wszystkich, ale teraz po prostu jest tak gorąco, że marzę o tym, żeby mnie nikt nie przytulał. Pozdrawiam męża i dzieci.
0: Jak ja to rozumiem. Rzeczywiście, jak jest tak gorąco, nie? To my tylko jesteśmy w stanie zrobić takie uff. No i gdzie tam o przytulaniu? Właśnie, z drugiej strony, dlaczego tego dnia przytulania nie wymyślili wtedy, kiedy my naprawdę tego ciepła potrzebujemy? Czyli, nie wiem, w styczniu, w lutym. No dobra, nawet marzec byłby okej. A tu w czerwcu, proszę bardzo, bombardują nas upały, a jeszcze weź człowieku, przytulaj. Michalinie, dziękujemy za głosówkę. No, proszę, tak przechodził w związku z tym i znalazł się na płycie Niall Horan. Dinner Party, ta płyta, Michalina, dla ciebie w prezencie. Jeszcze torbę od Niall Horana dorzucamy do tego. Taki zestawik, taki komplecik do Michaliny powędruje. A za chwileczkę w wasze uszy powędruje Zara Larsson i Midnight Sun.
2: Autopromocja.
3: Legenda.
4: Powróciła.
5: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
6: SK Live Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie od 22. stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Live Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
8: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Marzysz o własnym domu lub mieszkaniu? Kredyt mieszkaniowy w banku spółdzielczym w Oławie. RRSO 6,8%. Minimum formalności. Szybka decyzja kredytowa. I jest. Stała stopa. Stały spokój. Więcej na www.bs.olawa.pl.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Festiwal Pasi Brzucha powraca. Już od 26 do 28 czerwca Pasibus i Loud Production zapraszają na 6. edycję. Wstęp za free. Partnice Tor Wyścigów Konnych. Zagrają Leroy, 5-2 Dębiec, Wad Stoja, Małe TGD, Fabiański, Bas Astral. Łącznie 16 koncertów. Wystawcy gastro z pysznym jedzeniem. Silent Disco, Run Mageddon Kids i więcej. 3 dni zabawy za free. 26-28 czerwca. Festiwal Pasi Brzucha.pl.
14: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
16: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
17: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
16: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
17: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielanach Wrocławskich w centrum handlowym Aleja Bielany i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
16: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Wrocław Dawida 5. Telefon 71 316 3800. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
20: I po reklamie.

0: Jak już się pojawia ten numer na imprezce Action D. Kylie, to znaczy, że imprezka weszła już na odpowiedni level, zdecydowanie. To jest Eska, to są hity na czasie, kwadrans do godziny 21. Coś mi się wydaje, że ten numer pojawi się też w naszej loży VIP-owskiej na Narodowym w czasie naszego własnego mundialu, czyli eventu Eska Kamiaki Cup, na który was zapraszamy i zabieramy. Jedenastkę kompletujemy i w niej już są Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra oraz Łukasz. Oni wygrali miejsce w naszej jedenastce i udział w tym evencie. Kto jeszcze dołączy? 5 miejsc wolnych zostało, a się będzie działo. Będziemy my, Eskowa Gipa, będziecie wy. Jedenastka szczęściarzy z osobami towarzyszącymi. Będzie jeszcze szansa, żeby na tym Narodowym tam właśnie w czasie Eska Karniaki Cup 10 tysięcy złotych wygrać, ale będzie też z nami nasz nowy znajomy. Nowy, a jakby był z nami od zawsze. Sławek Peszko. Słuchajcie, jak sobie zagwarantować miejsce w naszej jedenastce, w naszej ekipie i udział w Eska Karniaki Cup? Trzeba odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki jest wygwizdane. Jak odgadniecie, no to... to jedenastka jest wasza, ale to nie tylko odgadnąć, to trzeba oczywiście trafić na antenę, trzeba się zgłosić do zabawy, zgłosić się możecie na sk.pl, gdzie tej zagadki i wygwizdanego słowa też możecie posłuchać, a właściwie słowa nie możecie posłuchać, bo jest wygwizdane, wiadomo. A wiecie o co chcę, o co miałem na myśli, prawda? No dobra, to teraz ta zagadka najświeższa brzmi dokładnie tak.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na...
0: Ja już pewnie wiem, co wy tam myślicie sobie i co wam przyszło do głowy. No to co? Strzelicie coś? Z nami Sławkiem Peszko na Narodowym 4 lipca? Zgłaszajcie się, od tego jest

to jest bardzo dobry środowy wieczór. To jest imprezka w Radiu SK i to jest Urzel i Moving to the Sun. Ja już serdecznie dziękuję za ten wspólnie spędzony środowy czas. Słyszymy się jutro po 18 ponownie, ale bądźcie z SK koniecznie i bądźcie z naszymi jakże wakacyjnymi letnimi hitami.

0: Reklama.
1: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
2: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
3: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielanach Wrocławskich w centrum handlowym Aleja Bielany i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
2: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25

0: 5 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Festiwal Pasi Brzucha powraca. Już od 26 do 28 czerwca Pasibus i Loud Production zapraszają na 6. edycję. Wstęp za free. Bartynice, tor wyścigów konnych. Zagrają Leroy, Małe TGD, Bass Astral, Emo, Raz Luta, Poparzeni Kawą 3. Łącznie 16 koncertów. Wystawcy gastro z pysznym jedzeniem. Silent Disco, Run Mageddon Kids i więcej. 3 dni zabawy za free. 26-28 czerwca. Festiwal Pasi Brzucha.pl.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultra nowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
10: BYD. Build your dreams.
11: I Wrocław na czasie.
12: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w najbliższy weekend, ja się naprawdę mega jaram, rozpocznie się akcja SK Summer City, czyli nasze coroczne spotkania w różnych miejscach na Dolnym Śląsku, w wakacyjnych miejscach. No i my ten weekend zaczynamy od Festiwalu Pasi Brzucha. 3 dni jedzenia, 3 dni muzyki i 3 dni zabawy razem z nami w naszym autobusie. Także zaczynamy na grubo. Piątek, sobota i niedziela. Widzimy się na Partynicach. Do zobaczenia.

0: Radio SK.
1: SK.
2: SK.
0: Summer.
1: City.
2: SK.
0: Summer. City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Muzyka Wrocław. News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
2: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
3: Takiego budowania piosenki po kolei.
2: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
1: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych. A to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na 8 miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. A to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie. I natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy.

0: Przed w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
1: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
2: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
3: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Powstało już kilka utworów.
3: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jako poruszył. I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
2: Że ten numer jest tak mocny, że jednak, zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również.
3: Tak.
2: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
1: No to chyba
3: To Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
1: Pierwszy. Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
2: Bo ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
3: Tak.
2: Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
3: Tak.
2: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
1: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
2: Irytujące?
1: No takie irytujące, takie, że...
3: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
2: Na razie się wszystkim jaramy.
1: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
3: Tak. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. Jak ty to robisz, chłopie? Ja jeszcze będę pobierać, dużo tej nauki, na pewno. Ale i to jest w jakimś taki, no zazdrość to jest może duże słowo, jest takie nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
1: Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
2: Ja powiedziałem, Gosi, napisałem ci takiego ckliwego SMS-a, bo my czasem mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
0: Na kawałek później ci opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20.

0: muzykę. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
1: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go zacytuję, dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego. Ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
2: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym, wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie, no. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
3: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
1: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich wy, to wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
2: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz, o co chodzi?
3: To nie, ja, na przykład dla mnie to były takie marzenia, które, można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
1: Okej.
3: Okay. No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
1: Okej. Okay.
3: Ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
1: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest.
2: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
3: Tak, no, proszę.
1: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przetrzeć, przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest? Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
3: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
2: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło i... ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej opcji.
1: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wyobrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Parea, to z czym wam się kojarzy?
2: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, gdzie ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
3: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
2: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało

0: ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, ale mimo że jest tylko jedną z wielu osób,
1: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie, Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, co? Czy o co chodzi?
2: Lubimy.
0: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
2: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
1: Okej.
0: Nie było tak.
1: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest, no dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
0: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
2: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
0: W soundtracku
2: to jest to...
0: Tego, to się nazywa... Jak się nazywa? Nie Benny Hill, jakoś... Pump it.
2: Yeah.
0: A Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
2: Przepraszam, Pulp Fiction.
0: Pulp Fiction, to ten, to po prostu wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc taką znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
1: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szponcicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
0: Nie, już jak mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
1: Okay.
0: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
1: Na jakiś czas
0: i...
2: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to, tamto i tak, teraz
0: jesteśmy
2: już,
0: głodni. No... Teraz zawsze tak jest trochę, że... Projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
3: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23:00. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl.
4: SK Wrocław News.
5: Per Michalak zapraszam na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. Obiad na uczelni za około 20 zł. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rusza projekt prototypowej stołówki studenckiej. Ma być tanio, zdrowo i sezonowo, a menu ma opierać się głównie na warzywach i owocach z uczelnianych upraw. Stołówka ma powstać w kampusie przy Norwida, a pierwsze testy uczelnia zapowiada na przyszły rok. Co usłyszał nasz reporter Miłosz Stępień.
6: Danuta Figurska-Ciura, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, kierownik projektu MENSA.
7: Czemu to ministerstwo nazywa ten projekt prototypowym?
6: Dlaczego prototypowym? No bo zniszczono po roku 90 w zeszłego wieku stołówki akademickie w Polsce, oddając je ajentom i różnym operatorom zewnętrznym, ponieważ uznano, że nie jest to ważny element życia studenckiego. Okazuje się, że dzisiaj studenci protestują przeciwko temu, że mają zbyt małe wsparcie socjalne i w związku z tym trzeba odbudować ten system, bo jesteśmy jedynym krajem w Europie, który w żaden sposób nie wspiera tego powiedzmy ważnego elementu w życiu studenta, jakim jest żywienie.
7: Jak ma wyglądać przykładowy studencki obiad? Tani, ale jednak zdrowy i pełnowartościowy.
6: No w tym nam pomogą oczywiście studenci dietetyki, którzy uczą się u nas na właśnie takim kierunku, jak komponować posiłki. Da się to zrobić, dlatego że dzisiaj modą jest żywienie roślinne, tak, z przewagą produktów roślinnych. One nie są bardzo drogie, a dobrze skomponowane mogą być pełnowartościowe, więc tutaj będziemy polegać na wiedzy naszych kolegów z Katedry Żywienia Człowieka, ale także na doświadczeniach studenckich, no i przede wszystkim na preferencjach studenckich, bo wiemy, że dzisiaj je się trochę inaczej niż 20-30 lat temu.
7: Czy będą jeszcze jakieś dane mięsne, czy tylko warzywno-owocowe?
6: Oczywiście, mamy w planach tworzenie dań mieszanych, ale rzeczywiście z ograniczaniem tego nadmiaru mięsa, który w polskiej diecie przez lata pokutował i niestety prowadzi do różnych schorzeń, jak wiemy. Dzisiaj młodzież nie chce już jeść aż tyle mięsa. Kontroluje to spożycie albo poprzez takie trendy jak sami wegetarianizm, albo wręcz wegetarianizm. No są to światowe trendy z powodów ekologicznych, ekonomicznych, także etycznych. Ograniczamy to spożycie mięsa.
7: Właśnie, jaką rolę będą mieli studenci w tworzeniu tego menu i czy mamy już jakieś przykładowe dania, które będą chcieli wprowadzić?
6: Startujemy dopiero z projektem, ale oczywiście już jesteśmy po wstępnych jakichś rozmowach o cenach. Ja zresztą prowadzę też studenckie koło naukowe Zmiksowanie, gdzie na bieżąco od kilku lat prowadzą bloga, gotują z wykorzystaniem surowców, które dostarczają im nasze, między innymi nasze zakłady doświadczalne właśnie z warzyw, owoców. Także mamy kontakt na bieżąco ze studentami. Jaka będzie ich rola? No będą też zatrudniani jako praktykanci w stołówce, którą zamierzamy otworzyć, ale nie tylko studenci dietetyki. Mamy też kierunek technologia, organizacja, gastronomii i tam studenci uczą się już konkretnie, jak przygotowywać te posiłki, więc sporo młodych, zdolnych ludzi, zresztą jesteśmy w pracowni technologii gastronomii i widzimy, że tutaj nie da się nie pobrudzić sobie rąk. Oni muszą to po prostu umieć zrobić.
7: Mówimy o młodych studentach, a seniorzy będą w ten projekt włączani?
6: Oczywiście. Wiele osób z uczelni zamieszkuje w okolicach Placu Grunwaldzkiego. Ta prototypowa stołówka ma się znaleźć w naszym budynku głównym w kampusie na Norwida, ale myślę, że w przyszłości też będzie rozszerzona na drugi nasz kampus biskupiński. Oczywiście o seniorach też będziemy pamiętać. Ideą tego naszego projektu jest stworzenie nie tylko stołu, przy którym się je, ale przede wszystkim stołu, przy którym się ludzie spotykają. I no, moim marzeniem jest, żeby po przejściu na emeryturę mogła przyjść po ten emerycki obiad do stołówki i pogadać z nowymi studentami uniwersytetu, których być może nie będę uczyć za parę lat.
7: Jak chcecie zachować taniość tego posiłku? Ile to będzie wynosiło?
6: Rozmawialiśmy ze studentami, prowadziliśmy takie wywiady wśród studentów. Na dzisiejsze czasy byłoby dobrze, gdyby taki pełnowartościowy posiłek zamknął się w 20 zł. To jest koszt 3, 4, 5 euro, mówiąc po powiedzmy, przeliczając na walutę europejską. Tak, dokładnie. English Division też, mam nadzieję, się załapie. No i będziemy się starali w tym budżecie zmieścić. Tu mamy pewne ułatwienie w stosunku do komercyjnej gastronomii, ponieważ oczywiście nie musimy wypracowywać zysku. Stołówka musi się samofinansować, ale nie musimy tutaj oczekiwać jakichś bardzo wielkich zysków i to jest nasza przewaga. Jeszcze dodatkowo możemy skorzystać z oferty uczelni, która no, będzie miała pomieszczenia, tak, w których będzie można to zorganizować.
7: Po czym poznacie, że ten model się sprawdził i warto go przenieść na inne uczelnie w Polsce?
6: To powiem panu redaktorowi za 2 lata prawdopodobnie, dlatego że będziemy ten model testować, będziemy go dopracowywać, bo oczywiście nie myli się tylko ten, kto nic nie robi i pewnie...
7: Założenia
6: mają... Ma to być model, tak jak mówiliśmy wcześniej, samofinansujący się, tak? Ma to być model inkluzywny, czyli włączający, tak jak pan redaktor zauważył. I osoby starsze, i osoby, oczywiście studentów, i też pracowników, no bo ktoś musi wspierać tych młodych ludzi, żeby te nowe pomysły i idee wdrażać. A jeszcze oczywiście ma to być model, który będzie

zauważył. I osoby starsze, i osoby, oczywiście studentów, i też pracowników, no bo ktoś musi wspierać tych młodych ludzi, żeby te nowe pomysły i idee wdrażać, a jeszcze oczywiście ma to być model, który będzie wspierał

0: ponieważ nie wszyscy mogą zjeść pełnowartościowych posiłek, bo na przykład wykluczają różne produkty czy też surowce ze swojej diety. I tutaj będziemy się starali, żeby te potrzeby również zaspokajać.
1: Marta Czaplicka, Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
2: Proszę powiedzieć, co w tej stołówce jest tak naprawdę nowe? Dlaczego ministerstwo nazywa ją prototypem?
1: Jest dlatego prototypem, że ma zakładać rzeczy, które nie były do tej pory stosowane. To znaczy przede wszystkim właśnie bazowanie na własnych produktach, czyli na produktach wyprodukowanych bezpośrednio w miejscu. Omija taki problem jak na przykład po prostu oddelegowanie takiej produkcji do ajenta. I ma też te funkcje bardzo społeczne, czyli jest to kontakt zarówno ze studentem, jak i z profesorem, jak i miejsce spotkań. Tam nie chodzi o to, żeby ktoś zarobił na czynsz, tylko chodzi o to, żebyśmy po prostu mieli dobre miejsce, gdzie będziemy dobrze wyżywieni, a jednocześnie nie będzie to wykluczające ze względu na cenę.
2: Jak chcecie utrzymać tą niską cenę? Bo inne takie stołówki są o wiele droższe i też nie proponują lepszego jakościowo jedzenia.
1: Klucz programu polega na tym, że właśnie bazujemy na naszych surowcach, które są produktem ubocznym badań naukowych. I dzięki temu jakby ich cena jest zupełnie inna i dlatego też bazujemy na rzeczach lokalnych i regionalnych, czyli nie będziemy się nastawiać na to, że musi tam być kuchnia, że tak powiem, z całego świata. Ma być prosta, zdrowa, przyjemna i tania kuchnia, tak? Czyli nie będziemy... Poza tym też jest jeszcze jedna rzecz. Nasi studenci, robiąc praktyki, będą wynagradzani, ale jakby mamy tą dostępność studentów, którzy będą mogli tam te praktyki zrealizować. Więc to też jest dla nas bardzo bezpieczne, bo mamy dużą odporność, jeśli chodzi o niedobór siły ludzkiej. Tak? Założenia mamy takie, że oczywiście pewne rzeczy będziemy robić w ramach zajęć, w ramach projektu, natomiast regularna praca w tej stołówce będzie też sposobem na to, żeby student zamiast pracować gdzieś na mieście i być, że tak powiem, średnio traktowanym, będzie mógł się nauczyć dobrych praktyk bezpośrednio u nas. Dobra cena to też jest kwestia tego, że mamy już tą przewagę, że jesteśmy w naszym budynku, w naszym miejscu. Nie musimy martwić się choćby o to, żeby właśnie wynająć jakiś lokal.
2: A jaką drogą przejdą warzywa i owoce z uczelnianych upraw, zanim trafią na talerz studenta?
1: Przede wszystkim założenie jest takie, że jak najmniej marnujemy i jak najmniej zużywamy niepotrzebnej energii. Czyli owoce i warzywa zebrane wprost w naszych sadach i z naszych upraw będą już wstępnie przygotowywane w stacjach badawczo-dydaktycznych, będą tam myte, obierane, kiszone, konserwowane jakkolwiek i po prostu już w tej formie będą trafiały bezpośrednio do nas, do stołówki. Czyli nie będziemy na przykład wozić odpadów bio, tylko od razu przerzucimy je na kompost. Tak, ale założenie też jest takie, że każdy ogórek i każdy pomidor będzie dobry, jak tylko będzie zdrowy, niezależnie od tego, czy będzie mały, czy duży. Każde jabłko trafi albo do szarlotki, albo do soku. Natomiast nie będzie... W typowej produkcji około 30% produktu nie spełnia tak zwanych standardów jakości wynikających z naszych zapotrzebowań jako konsumentów. Czyli 30% odrzucamy dlatego, że jest za małe albo za duże, a nie dlatego, że jest niezdrowe.
2: Czy macie jakieś problemy logistyczne czy z magazynowaniem, bo dużo jednak tego jedzenia będzie?
1: W ramach projektu też testujemy de facto, ile potrzebujemy przechowalni, ile potrzebujemy chłodni, ile potrzebujemy do tego osób, co jesteśmy sobie w stanie zapewnić, bo wiadomo, to też jest surowiec, który się będzie psuł. No i też przede wszystkim testujemy, ile nam potrzeba tej powierzchni uprawowej. Oczywiście zawsze jest jeszcze ta niedogodność roku do roku, czyli albo będzie, że tak powiem, większy sezon na ogórki, a mniejszy na cukinie, bądź odwrotnie, tak? Czy wiosenne przymrozki, więc też testujemy różne rozwiązania po to, żeby zawsze być odpornym i mieć właśnie ten podstawowy surowiec do produkcji.
3: Nazywam się Lena Koprowska i reprezentuję samorząd studencki.
2: Jaką rolę w tworzeniu menu będą mieli studenci dietetyki i żywienia?
3: Wiem, że realnie będą nad tym pracować, czy podczas swoich praktyk, czy też na zajęciach już mają w trakcie studiów takie przygotowania do tworzenia właśnie pełnowartościowych jadłospisów. Także dzięki temu będą mogli się sprawdzić w praktyce.
2: Mogłabyś powiedzieć, ile kosztują teraz aktualnie ceny na stołówce?
3: Z mojego doświadczenia to wiemy, że są zniżki studenckie. U nas na uczelni też działają takie, no nie stołówki, ale takie mniejsze sklepiki, w których no ta żywność jest raczej w takich średnich cenach jak na kieszeń studenta. Chociaż wiadomo, że jeżeli mus to mus i trzeba sobie kupić coś do zjedzenia. Ale myślę, że to, że na naszej uczelni znajdzie się taka stołówka, która korzysta z zasobów właśnie uczelnianych, to te ceny będą bardzo przystępne.
4: Dzieci z Kobierzyc walczyły z hejtem. Stop Hate, Start Respect to projekt, który przez ostatni miesiąc trwał w gminie Kobierzyce.

0: Polegał on na sportowo-edukacyjnej rywalizacji dla uczniów klasy 4-8, która uczy szacunku i walczy z mową nienawiści. Akcji chodziło o zbieranie kilometrów w aplikacji. Każdy spacer, bieg czy przejażdżka rowerem to cenne punkty dla klasy. Uczestnicy oglądali w międzyczasie edurolki, krótkie materiały wideo. Dzieci w gminie Kobierzyce uzbierały aż 400 tysięcy kilometrów. Z Dawidem Pabiniakiem, organizatorem akcji, rozmawiał nasz reporter Kamil Warzocha.
1: Czy to są takie rzeczy, inicjatywy, które faktycznie dają jakąś wartość, jeśli chodzi o szczególnie ochronę tych najmłodszych dzieci?
2: Powiem szczerze, my troszkę innowacyjnie podeszliśmy jako organizacja do projektu. Nie chcemy robić kolejnego webinaru, warsztatów dla dzieciaków, które są chwilowe i jakby tak szybko jak wchodzą, tak szybko wychodzą. Myśleliśmy sobie, że chcemy je zaangażować, a najfajniej połączyć właśnie edukację z ruchem. Dzieciaki przez 30 dni mają właśnie aktywność fizyczną, ścigają się o nagrody, integrują, wychodzą na dwór, tak jak my kiedyś za starych, dobrych czasów. I z tego co wiemy, właśnie tak było. Dzieciaki całe dnie wychodziły na dwór, jeździły na rowerach, spotykały się, oglądały te materiały edukacyjne i właśnie mamy taki pomysł, żeby właśnie tą edukację wprowadzać w taki trochę fajny, rozrywkowy sposób.
1: To jak byś podsumował te akcje? To można powiedzieć, że to jest jakiś sukces i jak w ogóle go wyrazić, że to faktycznie przynosi jakieś skutki?
2: Kampania trwała 30 dni, podczas których właśnie te materiały edukacyjne były wyświetlane, ale również były dwie ankiety, które były bezpośrednio skierowane do dzieci. Dzieci spokojnie w domach wypełniały je i mamy genialne odpowiedzi. Są zachwyceni kampanią, naprawdę ich motywowała, widzą różnice, opisywały, że rzeczywiście wiedzą, na co zwracać uwagę, że to słowo czasami może krzywdzić kolegę, koleżankę. Wiedzą, że warto stawać w obronie osoby hejtowanej, więc mamy nadzieję, że tak jak tutaj w Kobierzycach udało nam się tą kampanię przeprowadzić, tak niedługo będzie się działa w całej Polsce.
1: A twoim zdaniem ten hejt dzisiaj, który dotyka najmłodszych, to jest jeden z największych problemów w ogóle tego nowoczesnego świata? Bo też mówi się dużo o tym w kontekście jakiegoś zabraniania, żeby pewne rzeczy wykluczać, że tu dzieci, na przykład dostęp do internetu, do mediów społecznościowych, gdzie tego hejtu jest mnóstwo. No i właśnie jak z tym walczyć dzisiaj?
2: Ja jestem zdania akurat osobiście jako ojciec dwóch synów, dwóch chłopców, że hejt rodzi się w dwóch miejscach, w domu i w otoczeniu dzieci, więc my jako rodzice musimy zacząć zwracać uwagę, trochę zostawić te telefony, które zabierają nam czasu i zwrócić uwagę na nasze dzieci, no i edukować je w taki sposób, żeby właśnie zwracały uwagę na to wszystko, bo niestety hejt prowadzi do psychicznej przemocy, dzieci naprawdę czują się zestresowane, ten świat o wiele gorzej wygląda niż kiedyś, więc ta elektronika, media społecznościowe, to wszystko niestety nie jest uregulowane i jakby przeszkadza wszystkim.
1: No ale też rozumiem, że tutaj ważny jest przede wszystkim dialog, tak? Z takim dzieckiem, żeby rozmawiać i też, żeby jak najwięcej rozumiało, tak?
2: Tak, przede wszystkim, dlatego te materiały, które puszczamy w aplikacji, są w sposób właśnie prosty, zrozumiały, przekazane dzieciom. Same dzieci też fajne, że tutaj Młodzieżowa Rada Gminy z Kobierzyc sama się zaangażowała, dzieciaki też nagrywały te rolki edukacyjne, czyli dzieci jakby były głosem dzieci, same przekazywały tą wiedzę i to jest fajne, bo one wiedzą, co teraz w szkołach jest, wiedzą, z czym się spotykają na co dzień i to jest nasza najlepsza, że tak powiem, metoda dotarcia do pozostałej grupy.
3: SK Wrocław News.
4: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to kolejna odsłona magazynu reporterów, w której zaglądamy do średniowiecznego dworu z parkiem pałacowym i oficyną. Mowa o zamku Topacz i Muzeum Motoryzacji.
5: Dzień dobry, Aneta Rybus, marketing zamek Topacz. Naprawdę historię tego miejsca my cały czas odkrywamy, natomiast z dokumentów, które udało nam się odnaleźć, sięga ona czasów Henryka Bordatego. Jeżeli ktoś z Państwa nie pamięta dokładnie historii, to zaraz powiem, jakie to są lata. Natomiast to, co rzeczywiście nas cały czas urzeka i fascynuje, interesuje, to jest to historia niezwykła, która śmie powiedzieć, że wpłynęła nadzieję na pewno tego majątku, ale prawdopodobnie też Europy, dlatego że położenie zamku jest strategiczne. Z dokumentów, do których udało nam się dotrzeć, to są lata 1248, wynika, że właściciele ówczesnego właśnie tego majątku posiadali prawo do pobierania cła z przeprawy na rzece Ślęzie, która nas otacza. No i tak naprawdę to jest o tyle

istotne, że była to w zasadzie jedyna droga z Wrocławia na południe. Dlatego jest to dosyć fascynujące i stąd ta strategia właśnie wynikała. Historia jest bardzo zawiła, a tak naprawdę chyba opowieść taką historyczną należałoby zacząć od wieży, bo tutaj mamy dane, mamy dokumenty, z których wynika, że według Aleksandra Dunkera, bo tak ta osoba miała takiego godność, to jest niemiecki wydawca, księgarz i pisarz, twierdził, że wieża obronno-mieszkalna, która dziś jest tak naprawdę symbolem całego majątku, została zbudowana w XVI wieku przez zakon templariuszy w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych majątków poprzez kupców. Także od tego, jak ta historia cała się w ogóle zaczyna. Później w latach 1359, mniej więcej takie dane udało nam się zgromadzić, majątek należał do Mikołaja Wierzynka i w latach 60. właśnie ówczesnego wieku tą drewnianą wieżę zastąpiła murowana wieża mieszkalna. Wtedy jakby zamek zaczynał nabierać tak naprawdę realnych kształtów i syn jakiego Mikołaja Wierzynka, jego młodszy, doprowadził do przebudowy drewnianej ten strażnicy właśnie w okazały zamek. Taką mamy historię, którą udało nam się znaleźć. I ród Wierzynków tak naprawdę to byli, można było rzec, sławni właściciele. Pierwsi sławni właściciele, których udało nam się odnaleźć. A Wierzynkowie tak naprawdę to pochodzący z Dolnego Śląska ród krakowskich mieszczan, który znacząco wpisał się w historię tego miejsca i byli oni właścicielami w latach 1359-1383. I tak naprawdę przyczynili się do największego jego rozkwitu. Kolejne lata historii to okres przebudowy i czas kolejnych rodów, rodów Woktów. I w tych latach, tak naprawdę w tych stuleciach zamek był kilkakrotnie przebudowywany i jakby przybierał tą formę zbliżoną do obecnej i finalnie otrzymał ją na przełomie XVI i XVII wieku i wtedy właśnie należał do tego rodu Woktów. Kolejnym ważnym punktem historii tego miejsca, i to nawet ja pamiętam i myślę, że nasi rodzice jeszcze bardziej, to była słynna cukrownia. Słynna cukrownia Klecina i uprawa buraka cukrowego. I w ostatniej tercji XIX wieku w ogóle na terenie zamku Topacz dzisiejszego uprawiano właśnie buraka cukrowego. Transportowano go koleją wąskotorową do cukrowni głównej Klecina i uzyskiwany cukier magazynowano w powozowni, o której powiem zaraz, bo to jest element jeden z budynków wchodzących w ogóle w skład całego naszego resortu. To, co fajne i ciekawe, to, że ten parowóz wąskotorowy dzisiaj tak naprawdę upamiętnia tą kolej folwarczną łączącą w latach, o których powiedziałam, zamek Topacz z cukrownią Klecina i można go zobaczyć przy jednej z bram, wchodząc do zamku Topacz. Parę ciekawostek architektonicznych tutaj mamy. Ciężko nazwać w ogóle, że cały nasz obiekt jest jednym stylem, bo tak nie jest. To jest ewidentnie zabudowa folwarczna, ale rzeczywiście zauważalnym stylem jest klasycyzm fryderiański i on jest najbardziej widoczny w najstarszym budynku naszego kompleksu i to jest budynek Spichlerz. Zachował oczywiście tą nazwę, zachowaliśmy ją pieczołowicie, natomiast historia jest taka, że niegdyś magnazowano tutaj plony z okolicznych upraw i pochodzi właśnie ten budynek z pierwszej połowy bodajże XVIII wieku i poza zamkiem jest najstarszym obiektem tego zespołu folwarcznego. Jego forma nawiązuje do stylu architektonicznego, tak jak powiedziałam, zwanego klasycyzmem fryderiańskim. To co ważne, niektóre budynki tak naprawdę zachowały w 100% swój oryginalny układ. I takim budynkiem jest oficyna, która została zbudowana według historii w 1830 roku i zachowała praktycznie w 100% swój oryginalny układ. Najdawniej była budynkiem mieszkalnym przeznaczonym dla tutejszych pracowników. Siedziba zarządcy, tak zwana rządcówka, to był budynek dawniej pełniący funkcję gospodarczo-administracyjną i powstał w pierwszej połowie XIX wieku i właśnie był siedzibą zarządcy tego folwarku oraz innych osób zajmujących się administracją majątku. Bardzo ciekawa konstrukcja pod względem architektury to jest powozownia. To jest budynek, który kiedyś magazynowano cukier i został zbudowany w ostatniej tercji XIX wieku. Jego dach jest imponujący, bo jest dwuspadowy, pokryty ceramiczną dachówką, usadzony na takiej ciekawej drewnianej konstrukcji i obecnie mieści się tutaj Muzeum Motoryzacji i nasza największa sala bankietowa, nazywana salą balową. To, co zasługuje też na uwagę, to jest niezwykłe sklepienie w budynku stajni. Stajnia to jest dwukondygnacyjny budynek o ceglanych elewacjach, pokryty dwuspadowym dachem i powstał pod koniec XIX wieku. W trzech szczytach tego sklepienia znajdowały się tak zwane okulusy. To są tak

0: Takie okrągłe otwory, które przepuszczają światło i świeże powietrze. No i ostatnia taka ciekawa rzecz, kategoria architektura, to jest oczywiście dzwon w budynku, który nazywamy domkiem ogrodnika. I na patrze tego domku powstała w pierwszej połowie XX wieku jadalnia dla pracowników, a czas tych posiłków sygnalizowano właśnie tym dzwonem, bardzo dużym, mosiężnym, uderzając w niego, i my go pieczołowicie odrestaurowaliśmy i można go obecnie również znaleźć na wschodniej ścianie budynku, który nazywa się domkiem ogrodnika. No, Muzeum Motoryzacji to jest znacznie więcej niż prezentacja dawnych pojazdów. To miejsce naprawdę tworzone z ogromną pasją przez właścicieli, trochę nostalgią za czasami dzieciństwa, ale też ogromnym zamiłowaniem do historii, co widać w każdym elemencie naszego obiektu. W zamku towarzysz nie tylko samochody, ale też ciekawe wystawy dotyczące życia codziennego, no i rzeczy unikatowych. Wystawa obejmuje ponad 100 eksponatów, samochody i motocykle z okresu dwudziestolecia międzywojennego, kolekcje pojazdów i pamiątek takich marek jak Rolls-Royce, Bentley, takie kamienie milowe, można powiedzieć, motoryzacji, ale też ikony PRL-u, bo mamy w tym motocykle, motorowery właśnie z tamtych lat. Ale jest tutaj też coś na przykład dla naszych małych mechaników, kącik zabaw dla dzieci, tak naprawdę mały warsztat samochodowy z profesjonalnym podnośnikiem, modelami aut, strefa zabawy, tunele, symulator jazdy. Mamy też matę do gry w klapsle, jeżeli ktoś jeszcze pamięta, i w ogóle tor do kamp. Ostatnią atrakcją, na którą Państwa serdecznie mogę zaprosić, to ekspozycja planu serialu Świat według Kiepskich, która cieszy się naprawdę ogromną popularnością i można na żywo zobaczyć wnętrza kamienicy z ulicy Ćwiartki, osiedla kosmonautów we Wrocławiu, który został pieczołowicie odtworzony. No jest to naprawdę oryginalny plan polskiego sitcomu, liczne rekwizyty, stroje wykorzystywane w nagrywaniu tego serialu. I to, co jest też taką ciekawostką, to w naszym budynku przed powstaniem Muzeum Motoryzacji mieściło się w ogóle studio filmowe ATM, w którym kręcono na przykład Pierwszą Miłość czy Falę Zbrodni, jeżeli ktoś jeszcze o tym pamięta. Co jeszcze mogę powiedzieć o Muzeum Motoryzacji? Mamy tutaj spółdzielczy dom handlowy. To jest nowa ekspozycja, gdzie prezentujemy trochę zapomniane już przedmioty życia codziennego z czasów PRL-u. Mamy strefę kempingu, gdzie można wspomnieć, jak spędzaliśmy w tamtych dziejach PRL-u właśnie wakacje. Są tutaj pojazdy, przyczepa kempingowa, niezbędny ekwipunek. Całość prezentowana jest też w takiej scenografii, będącej takim tłem idealnym dla fotografii właśnie przywołującymi wspomnienia. Sprzęt RTV, AGD, zabawki. Park, można powiedzieć, mi liczy 50 hektarów. Są to przepiękne tereny zielone, również wykorzystywane sezonowo przez nas, ponieważ w miesiącach letnich zapraszamy Państwa do spędzania czasu na wolnym powietrzu, na naszą Polanę Bar, gdzie oprócz baru i gastronomii możecie Państwo pograć w piłkę plażową, w siatkę, pobiegać, pospacerować, co się żywnie komu podoba. A w okresie zimowym zapraszamy Państwa do Lumina Parku, czyli jednego z największych w Europie parku świateł i multimediów. Także myślę, że również bardzo ciekawa atrakcja, która urozmaica tą naszą mapę turystyczną również Wrocławia. Tak jak powiedziałam na samym początku, my cały czas odkrywamy historię tego miejsca, które uwieczniamy i pieczołowicie publikujemy na historycznych tablicach przed budynkami. Natomiast myślę, że mogę Państwa zaskoczyć, że taką historią jest na przykład uczta u Wierzynka, o której mówiłam wcześniej, byłego właściciela tego majątku. Słynna uczta u Wierzynka odbywała się podczas właśnie pierwszego zjazdu monarchów w 1364 roku. I z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że receptury właśnie serwowanych na tej biesiadzie dań powstawały właśnie na terenie majątku w Śledzie. I w restauracji zamkowej naszej można spróbować takiej historycznej uczty. Menu Wierzynka to właśnie odtworzone dania według dawnych receptur, które przygotowuje nasz znakomity szef kuchni Filip Grajeta. I możecie Państwo u nas właśnie w zamkowej restauracji tego spróbować.
1: SK Wrocław.
2: A teraz zmieniamy temat i wybieramy się do lasu. Jak zaplanować taką wyprawę, aby była bezpieczna? Jakie są zasady savoir-vivre leśnego i o czym musimy pamiętać?
3: Malwina Sokłowska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to my jesteśmy gośćmi w tym lesie. Przygotujmy się już w domu do wyjścia do tego lasu. Jeżeli wybieramy się do tego lasu samochodem, na początku zaplanujmy to, gdzie pozostawimy ten samochód, tak aby przede wszystkim był on pozostawiony w miejscu bezpiecznym. Możemy

aplikacji Banku Danych o Lasach, gdzie znajdziemy taką mapę turystyczną. Tam zaznaczone miejsca postoju pojazdu i miejsca parkingowe przy lesie, gdzie taki pojazd możemy bezpiecznie pozostawić. Pamiętajmy, aby nie zostawiać nigdy wjazdów do lasów, nie zostawiać szlabanów, którymi poruszają się przede wszystkim leśnicy wykonujący swoje podstawowe obowiązki związane z pracą, ale także może się wydarzyć sytuacja, kiedy tymi drogami właśnie będą musiały poruszać się służby ratunkowe i być może nawet my sami kiedyś będziemy potrzebowali takiej pomocy i w momencie, kiedy zastawimy taki szlaban, możemy zdecydowanie utrudnić przejazd właśnie służbom ratunkowym. Przede wszystkim sami musimy się nad tym zastanowić, co daje nam poczucie tego bezpieczeństwa, tak? Na pewno w chwili obecnej weźmy sobie naładowany telefon komórkowy, dzięki czemu zawsze będziemy w kontakcie z kimś bliskim bądź z tymi służbami ratunkowymi. Jeżeli wybieramy się w teren, którego dobrze nie znamy, postarajmy się o to, żeby wcześniej dostać może jakąś mapę taką analogową, jak to za starych dobrych czasów, taką mapę turystyczną. Tutaj jeszcze często są dostępne. Możemy też pobrać wcześniej taką mapę i sobie wydrukować choćby ze strony Czas w Las, która też została udostępniona właśnie dla turystów przez Lasy Państwowe, właśnie w takim celu, żeby można było z tego korzystać i wcześniej planując wycieczkę i już bezpośrednio będąc w lesie. Jeżeli mamy zasięg, to możemy w tym lesie korzystać sobie na bieżąco, poruszając się po lesie, po ścieżkach, możemy korzystać sobie z tego czasu w las. Pamiętajmy o tym, żeby zabezpieczyć się na każdą ewentualność, tak? Ponieważ pogoda jest zawsze, to tylko czasem my nie jesteśmy do tego odpowiednio przygotowani, także zawsze zabieramy coś przeciwdeszczowego, coś jak jest bardzo ciepło, więc jakieś nakrycie głowy. Jeżeli wybieramy się do lasu, staramy się też, żeby mieć coś z długim rękawem. Jeżeli będziemy się poruszać nie tylko po drogach, ale spacerować też po samym lesie, to też coś z długą nogawką na nogi. Pamiętajmy też, aby zawsze zabrać z sobą jakąś butelkę do picia. Najlepiej, żeby był to bidon taki wielorazowego użytku, żebyśmy też to, co wzięliśmy z sobą, zabrali z powrotem. Jakąś drobne batoniki, coś słodkiego, żebyśmy ewentualnie mieli jakiś dostatek tej energii w razie sytuacji, kiedy osłabniemy z sił. Taki leśny samochód, takie podstawy, to przede wszystkim to, żeby ten samochód zaparkować w miejscu,

batoniki, coś słodkiego, żebyśmy ewentualnie mieli jakiś dostatek tej energii w każdej sytuacji, kiedy osłabniemy z sił. Taki leśny samochód, takie podstawy, to przede wszystkim to, żeby ten samochód zaparkować w miejscu.

0: zapraszamy go na smyczy. Spuszczanie psa luzem w lesie jest rzeczą karaną. Pamiętajmy o tym, żeby uszanować spokój mieszkańców, więc zachowujmy się w tym lesie cicho, nie krzyczmy, skorzystajmy z tej ciszy i spokoju w tym lesie i my też korzystajmy z tego, nie przeszkadzając właśnie mieszkańcom tego lasu. Jeżeli planujemy wybrać się na jakiś taki biwak, tak? Jeżeli chcielibyśmy rozpalić ognisko, pamiętajmy, aby robić to tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i tylko pod warunkiem tego, że nie mamy wysokiego stopnia zagrożenia pożarowego, które możemy sprawdzić na specjalnej mapie właśnie zagrożeń. Wystarczy też wpisać sobie w Google mapa zagrożeń lasu i tam zobaczymy wszystkie zagrożenia, jakie występują w terenie, które się wybieramy i sprawdzimy, jaki jest aktualny stopień zagrożenia, bądź czy na przykład z jakiegokolwiek innego powodu nie został wprowadzony zakaz wstępu do lasu, chociażby po jakiejś nawałnicy, która mogła nastąpić kilka dni wcześniej i są jakieś drzewa niebezpieczne.
1: To tyle w tym wydaniu magazynu Reporterów. Z tego miejsca zapraszam już na kolejne.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Ilu
2: nas jest? Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka Cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Mess Liber, Rastatoholics, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

0: jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.